0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Powiat Wiechruski przygotowuje się do przebudowy drogi między Choczewem a Lubiatowem. Dziś podpisana została umowa na zaprojektowanie przyszłej inwestycji, o czym mówi Marcin Kaczmarek, starosta Wiechruski.
1: Podpisaliśmy przed chwilą umowę. Umowa bardzo ważna dla mieszkańców gminy Choczewa. Jak widać, kręcimy się na razie wokół gminy Choczewo. To jest miejsce newralgiczne, gdzie trzeba te drogi doprowadzić do odpowiedniego stanu. Jak wiemy, nie wyglądają zbyt dobrze te drogi. Trzeba je troszeczkę rozbudować, trzeba je przede wszystkim wzmocnić pobocza, bo to jest najważniejsze, bo wiemy, przyjeżdżają tam dwa samochody ciężarowe, które się mijają, się nie mieszczą na tej drodze, dlatego te pobocza są tak ważne dla nas, żeby ta droga cała się nie kruszyła i nie pękała do środka.
0: A mowa tym razem o rozpoczęciu prac projektowych dla ważnego odcinka drogi między Choczewem a Lubiatowem. Tutaj nadmienia Robert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie.
2: Przed nami tutaj duże wyzwanie z tego względu, że chcemy tę drogę rozbudować, poszerzyć ją do 6 metrów, czyli praktycznie cała konstrukcja, wszystko będzie od nowa. Do tego budujemy, też projektujemy ciąg pieszo-rowerowy. W miejscowościach oprócz tego jeszcze chodniki, przejścia, wszelkie elementy związane z odwodnieniem, oświetleniem. Oświetlenie oczywiście tutaj będziemy się starali zaprojektować w terenach zabudowanych, tak? Dalsza część będzie bez oświetlenia. Oprócz tego wszystko

0: wszystkie kwestie związane z teletechniką, czyli wszelkie sieci, to wszystko będzie przebudowane, schowane na pewno w naszym pasie drogowym.
1: Wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego też najbliższe niemal 2 lata poświęcone będą właśnie na projekt całej przyszłej inwestycji.
0: Liczymy na to, że to zadanie, jak skończymy ten projekt w ciągu 21 miesięcy, a następnie przystąpimy do realizacji tego zadania i tutaj liczymy też oczywiście na te środki związane z atomówką, że uda nam się zrealizować to zadanie i po, że tak powiem, tych głównych pierwszych pracach związanych z elektrownią atomową rozpocznie się budowa tej drogi. Co istotne, środki, jeśli chodzi o to zadanie, to jest podzielone z tego pierwszego programu atomowego, który był realizowany przy pani wojewodzie, to jest 400 tysięcy, a następnie pozostałe środki 350 tysięcy jest to wkład powiatu.
2: Mam nadzieję, że to są pierwsze kroki w gminie Choczewo, ale też myślimy o innych drogach, nie tylko w gminie Choczewo, ale myślimy tu o gminie Łęczyce, pozostałych gminach, gdzie też te drogi są rozjeżdżane, są w fatalnym stanie.
1: Wyzwań jest więc bardzo dużo. Teraz czas na stopniowe doprowadzenie ich do realizacji. Historia Kaszub i Pomorza opowiedziana z perspektywy kobiet. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przygotowano wystawę Stolemki poświęconą kobietom, które swoją pracą i działalnością zapisały się w historii regionu. Wśród przedstawionych postaci znalazły się m.in. Regina Osowicka i Róża Ostrowska. O założeniu ekspozycji mówi dyrektor muzeum Aleksandra Sielicka.
3: Cały czas pozostajemy w takim nurcie mówienia historii Pomorza, historii Kaszub z naszej perspektywy, z perspektywy osób żyjących tutaj w Wejherowie, na Pomorzu, na Kaszubach. I tym razem będziemy opowiadali historię Pomorza, historię Kaszub, widzianą oczami kobiet. To jest często taka historia, która nie jest koniecznie związana z jakimiś ważnymi wydarzeniami, bitwami, walkami zbrojnymi, czy tak jak to było wcześniej, właśnie te dwie wystawy dotyczące tematów i pierwszej, i II wojny światowej, a raczej właśnie to jest taka historia związana z domem, z rodziną.
1: Na wystawie znalazły się fotografie, dokumenty, stroje oraz pamiątki związane z działalnością bohaterek ekspozycji. Jedną z jej części poświęcono siostrom z kabaretu Labut, które przez około pół wieku występowały na scenie. O zgromadzonych eksponatach opowiada Małgorzata Wiszowata, kustosz muzeum.
4: Natomiast to, na co może tak wyjątkowo chciałabym zwrócić uwagę, mamy jedno z gablot i przestrzeń, która jest zaadoptowana na działalność artystyczno-kabaretową. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ myślę, że pierwszy raz mamy taką możliwość zaprezentowania dorobku sióstr kabaretu Labut, które właściwie przez 50 lat działały na niwie kabaretowej.
1: Uroczysty wernisaż wystawy Stolemki odbędzie się 16 października o godzinie 17. Ekspozycję będzie można następnie zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum aż do czerwca 2027 roku. Kąpino z powiatu wejherowskiego i Połuchowo z powiatu puckiego znalazły się w gronie finalistów tegorocznego konkursu Piękna Wieś Pomorska. O tytuł najpiękniejszej wsi województwa rywalizuje łącznie 13 miejscowości. Komisja ocenia m.in. wygląd i zagospodarowanie przestrzeni, zaangażowanie mieszkańców, pielęgnowanie lokalnych tradycji oraz organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych. Osobno wybierana jest także najpiękniejsza zagroda, gdzie pod uwagę brane są estetyka obejścia oraz rozwiązania ekologiczne. Dla naszego regionu szczególnie ważna będzie więc rywalizacja Kąpina, reprezentującego powiat wejherowski oraz Połuchowa z powiatu puckiego. Obie miejscowości powalczą o główną nagrodę z 11 innymi finalistami z całego Pomorza. Zwycięzców poznamy w poniedziałek 19 października podczas gali w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Konkurs Piękna Wieś Lamborska organizowany jest już po raz 33. Gdynia ogłosiła przetarg na budowę 2 rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków na Babich Dołach. Inwestycja ma stworzyć warunki do rodzinnej pieczy zastępczej i jednocześnie zapewnić pełną dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Powstaną 2 budynki mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaplanowano m.in. zadaszenia, oświetlenie, zejście do ogrodu i nowe nasadzenia. Każdy z domów ma być wyposażony w gruntową pompę ciepła, a woda deszczowa będzie gromadzona w specjalnych zbiornikach i wykorzystywana w ogrodzie deszczowym. Prace obejmą również budowę nowej sieci wodociągowej przy ulicy Rybaków oraz przyłączy do kilku istniejących budynków komunalnych.

0: komunalnych. Na realizację projektu Gdynia pozyskała ponad 5,6 miliona złotych z funduszy europejskich oraz 660 tysięcy złotych z budżetu państwa. W przyszłości obiekty mają mieć możliwość zmiany funkcji. Po osiągnięciu przez wychowanków pełnoletności rodzinne domy dziecka będą mogły zostać przekształcone w rodzinne domy pomocy.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: To dzisiaj będą gratulacje, owacje i takie tam dla wszystkich nauczycieli, których bardzo serdecznie pozdrawiam o poranku, jeśli już wstali o tak wczesnej porze. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasz poranny program. Nie tylko nauczycielom, ale wszystkim wam wstającym wcześnie rano mówię poranne dzień dobry, 14 dzień października, 287 dzień roku, do końca którego zostało 78 dni. 6:59 wschód słońca, 17:44 zachód, 10 godzin i 45 minut. Tyle trwa dzień, który jest krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 2 minuty, ale dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 3 minuty. Do końca jesieni 68 dni, a myśl na dziś skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli. Prawdziwy nauczyciel nie tylko przekazuje wiedzę, ale rozpala w sercu płomień ciekawości i buduje fundament, na którym opiera się przyszłość. Takie to mądre, bo takie nauczycielskie dzisiaj z okazji święta wszystkich nauczycieli, których jeszcze raz serdecznie o poranku pozdrawiam. Zapraszam was do słuchania jak zwykle. Mnóstwo dobrej porannej muzyki, do tego informacje, ciekawostki. To mam wszystko dla was. Zaczynamy, a za chwilę lekcja historii dla uczniów i dla nauczycieli.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM.
2: Zbiórka na domki w Lubiatowie. 15-latek potrącony. Uroczystości upamiętniające żołnierzy górników. No i dofinansowanie dla pomysłów w ramach konkursu lokalnej inicjatywy z energią wiatru. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Fundacja mimo wszystko rozpoczęła zbiórkę na budowę kolejnego domku w ośrodku wytchnieniowym Spotkajmy się w Lubiatowie. Placówka działa od maja ubiegłego roku i organizuje bezpłatne tygodniowe turnusy dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich podopiecznych. Na miejscu zapewniana jest opieka terapeutyczna i psychologiczna, a także całodzienne wyżywienie. Dzięki temu rodzice i opiekunowie mogą choć na kilka dni odciążyć się od codziennych obowiązków i znaleźć czas dla siebie. Obecnie w ośrodku działa 5 całorocznych domków. Fundacja chce dobudować kolejnych 5. Jeden z nich ma nosić nazwę Ania. Jak podkreśla Anna Dymna, z pomocy ośrodka skorzystało już ponad 600 osób. Fundacja liczy, że dzięki zbiórce uda się przyjąć kolejne rodziny i zwiększyć liczbę miejsc dostępnych podczas turnusów w Lubiatowie. 15-letni pieszy został potrącony na przejściu dla pieszych w Luzinie. Do zdarzenia doszło we wtorek rano, po godzinie 6:00. W rejonie skrzyżowania ulic Ofiar Sztutowu i Młyńskiej ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Dacią Duster jadąc w kierunku ulicy Wilczka nie ustąpiła pierwszeństwa nastolatkowi przechodzącemu przez prawidłowo oznakowane przejście. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie przechodzi badania. Zarówno kierująca, jak i pieszy byli trzeźwi. Policjanci z wejherowskiej drogówki wyjaśniają dokładne okoliczności potrącenia. Mundurowi przypominają też o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. W Lęborku odbędą się uroczystości upamiętniające żołnierzy górników, którzy w okresie powojennym padli ofiarą represji politycznych i zostali skierowani do przymusowej pracy w kopalniach oraz kamieniołomach. Okazją będzie 77. rocznica powstania batalionów represjonowanych politycznie żołnierzy górników. Uroczysta msza święta została zaplanowana na niedzielę 18 października o godzinie 10 w kościele parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Teligii 22. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy miasta. Żołnierze górnicy byli wcielani do specjalnych batalionów od 1949 roku. Władze komunistyczne kierowały do nich przede wszystkim młodych mężczyzn uznawanych za politycznie niepewnych. Zamiast odbywać standardową służbę wojskową, pracowali w kopalniach węgla, uranu i kamieniołomach. Warunki pracy były bardzo ciężkie, a długie zmiany, przemęczenie i naruszenie

0: naruszenie zasad bezpieczeństwa prowadziły do wypadków, także śmiertelnych. Według szacunków w strukturach Wojskowego Korpusu Górniczego służyło około 120, nawet 200 tysięcy osób. Bataliony górnicze rozwiązano w 1959 roku, jednak przez kolejne dekady ich historia pozostawała tematem przemilczanym. Dopiero po upadku systemu komunistycznego możliwe stało się publiczne przypomnienie o represjach i organizowanie środowiska byłych żołnierzy. Inicjatorem lęborskich obchodów był w 2007 roku Bernard Neumeller, związany ze Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Niedzielna msza będzie okazją do oddania hołdu osobom, które doświadczyły przymusowej pracy i prześladowań. Organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy Ustka mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów w ramach konkursu Lokalne Inicjatywy z Energią Wiatru. Program uruchomiły firmy Equinor i Pol Energia, które wspólnie realizują projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Nabór wniosków rozpoczął się 28 września. O wsparcie mogą starać się podmioty działające na rzecz lokalnej społeczności, w tym organizacje społeczne i stowarzyszenia. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na projekty związane z edukacją, kulturą, sportem, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz integracją mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że zależy im przede wszystkim na inicjatywach odpowiadających na realne potrzeby mieszkańców i przynoszących trwałe korzyści dla regionu. Konkurs jest częścią działań prowadzonych przez inwestorów morskich farm wiatrowych na Bałtyku i ma wzmacniać współpracę z lokalnymi społecznościami. Szczegółowe informacje i zasady naboru dostępne są na stronie projektu Bałtyk.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Poranek rozpoczynamy pochmurno i miejscami deszczowo. W Gdyni około 14 stopni dzisiaj w ciągu dnia, w Wejherowie 15, w Słupsku około 16, a w rejonie Lęborka około 15, podobnie jak w Wejherowie. Największym problemem będzie wiatr, który będzie umiarkowany i dość silny, ale w porywach może osiągać nawet 60 km na godzinę.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie wspaniale, jeszcze będzie ciepło, mówią synoptycy. A 14 października 1966 roku w Gorzowie Wielkopolskim odnotowano krajowe październikowe maksimum temperatury. Było prawie 29 stopni na plusie. W roku 2009 w wyniku nagłego ataku zimy wiele miejscowości zostało pozbawionych prądu, czyli w 2009 zupełnie inna pogoda. W roku 1878 w angielskim Sheffield rozegrano pierwszy w historii mecz piłkarski przy świetle elektrycznym z lamp łukowych. W roku 1888 wyświetlono po raz pierwszy film krótkometrażowy Scenka z ogrodu, najstarszy znany film w historii. W roku 1892 Arthur Conan Doyle wydał zbiór opowiadań przygody Sherlocka Holmesa. W roku 1926 ukazała się powieść dla dzieci Kubuś Puchatek. W roku 1947 Amerykanin Chuck Yeager na samolocie Bell X-1 jako pierwszy pilot przekroczył barierę dźwięku. W roku 1964 pastor Martin Luther King został ogłoszony laureatem pokojowej Nagrody Nobla. W roku 1987 doszło do krachu na Wall Street, w roku 1994 premiera filmu sensacyjnego Pulp Fiction, a w roku 2012 Austriak Felix Baumgartner ustanowił rekord świata, skacząc ze spadochronem z wysokości około 39 km.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę.

0: Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek z uśmiechem do pracy. Nie wszyscy dzisiaj jadą do pracy, chociaż jeżeli chodzi o Dzień Nauczyciela, to podobno taki dzień, który nie jest wolny, a jednak jest wolny. Nauczyciele są w szkołach, a jakoby ich nie było. Taki to dziwny dzień i dziwne święto nauczycielskie. Dzisiaj podobno nauczyciele przyjmują gratulacje, ordery, różnego typu nagrody. Mam nadzieję, że też pieniężne. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli o poranku. I mam taki dowcip, trochę dziecięcy, trochę nauczycielski. WF-ista każe dzieciom robić rowerek. Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasiu położył się na plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze. A ty co? Pyta nauczyciel, a Jasio na to, a ja jadę z górki. To wam życzę wszystkim, żebyście zawsze mieli z górki, a nie pod górkę. I koniecznie zapraszam do słuchania naszych porannych programów od poniedziałku do piątku. I jak zwykle mówię wam, piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.
3: Fragmenty drona nad Bałtykiem. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV. Ewelina Walczak. Żandarmeria Wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
4: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego,
3: mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
5: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
3: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
6: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
3: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat

0: prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Sopocka Marina przejdzie modernizację. Powstanie 18 nowych miejsc mowniczych, pojawi się specjalny podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami, a zaplecze przystani zostanie unowocześnione. Umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji podpisano 9 października na sopockim Molo. Projekt jest częścią większego programu rozwoju infrastruktury żeglarskiej na Pomorzu, obejmującego także inwestycje m.in. w Gdańsku, Jastarni i Władysławowie. W Sopocie przebudowane zostaną 3 dolne pomosty Molo. Oprócz nowych miejsc dla jachtów pojawi się też system informacji dla żeglarzy i turystów, w tym kody QR z informacjami o dostępności Molo, mariny i plaż. Cała inwestycja ma kosztować ponad 6,7 miliona złotych. Z tej kwoty 4,6 miliona złotych pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Samorząd województwa podkreśla, że rozwój marin ma służyć nie tylko turystyce, ale również edukacji morskiej i żeglarskiej. W ubiegłym roku z pomorskich przystani skorzystało 111 tysięcy wodniaków. 2 gdyńskie akcenty wśród laureatów nagród marszałka województwa pomorskiego za rozwój turystyki. Wyróżniono Muzeum Marynarki Wojennej za udostępnienie zwiedzającym ORP Soku oraz gdyńską przewodniczkę Danutę Ślipy za popularyzację turystyki rodzinnej w Trójmieście. Nagrody wręczono 9 października podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. ORP Soku zdobył nagrodę główną w kategorii oferta turystyczna, a Danuta Ślipy została uhonorowana w kategorii osobowość roku. Podczas gali doceniono także gdyńskie jubileusze. 90-lecie obchodzi bankowiec przy ulicy 3 Maja. A 30-lecie scena letnia Teatru Miejskiego w Orłowie. Jubileuszowe gratulacje trafiły również do Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. Wśród nagrodzonych z całego Pomorza znalazły się również m.in. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny za 50. Jarmark Wycycki oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Jastarni za wydarzenie Jastarnia przed lat. Ochrona rodzimej roślinności, zabezpieczenie miejsc lęgowych ptaków i rozwój zrównoważonej turystyki były głównymi tematami międzynarodowych działań w Słowińskim Parku Narodowym. Park gościł uczestników projektu SB Manta, realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Spotkanie połączyło poznawanie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu z praktycznymi działaniami na rzecz środowiska. Jednym z pierwszych zadań było usuwanie czeremchy amerykańskiej, czyli inwazyjnego gatunku obcego, który zagraża rodzimej roślinności. Kolejnego dnia uczestnicy zajęli się działaniami związanymi z ochroną siweczki obrożnej. Ten niewielki ptak zakłada gniazda bezpośrednio na plaży, dlatego wymaga odpowiednich warunków do lęgów. W ramach prac zdemontowano sezonowe kosze ochronne i tablice informacyjne. Program obejmował również wycieczki w okolice Czołpina, wędrówki przez nadmorskie lasy i wydmy oraz poznawanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych. Ważną częścią spotkania było testowanie i ocenianie różnych form zrównoważonej turystyki. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak organizować odwiedzanie obszarów chronionych, by było korzystne dla przyrody i lokalnych społeczności. Projekt SB Manta ma służyć lepszemu wykorzystaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego południowego Bałtyku przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027. 127 uczniów z gminy Redzikowo otrzymało stypendia wójta za osiągnięcia w roku szkolnym 2025-2026. Wsparcie finansowe trafi zarówno do uczniów, którzy nadal uczą się w gminnych szkołach, jak i do tegorocznych absolwentów spełniających wymagane kryteria. Stypendia będą wypłacane do czerwca 2027 roku. Wójt Barbara Dykier odwiedza szkoły na terenie gminy, gdzie osobiście gratuluje wyróżnionym uczniom i wręcza im listy gratulacyjne. Takie spotkania odbyły się już w Redzikowie, Siemianicach, Wrześciu, Bierkowie i w Łynkówku. Kolejne zaplanowano na 14 października podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wtedy wyróżnienia otrzymają stypendyści ze szkoły podstawowej w Głobinie. W gronie nagrodzonych znaleźli się także absolwenci szkoły podstawowej w Jeżycach.
2: Prognozę pogody sponsoruje śniadaniownia

0: Wyborg. Zwycięstwa 41.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Rano sporo chmur i miejscami przelotny deszcz. W Gdyni w ciągu dnia około 14 stopni, w Wejherowie 15, w Słupsku i okolicach Lęborka od 15 do 16 stopni. Wiatr południowy i południowo-zachodni, dość silny i porywisty.
0: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

Dzień dobry, w środę, Arkadiusz Mieńczewski. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli. Czytam właśnie, że to takie dziwne święto, drodzy nauczyciele, to wasze, bo zgodnie z artykułem 47 Karty Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej, czyli 14 października, jest świętem wszystkich pracowników oświaty oraz wolnym od zajęć lekcyjnych. Czy to jasny sygnał, że uczniowie mają wolne, a nauczyciele i tak przychodzą do pracy? Warto dodać, że data 14 października nie znajduje się w wykazie świąt ustawowo wolnych od pracy. No co więc będziecie robić, drodzy nauczyciele, podczas tego dzisiejszego dnia? No mam nadzieję, że pić kawę.

0: kawkę, zajadać ciasto, przyjmować różnego rodzaju gratulacje. Możecie mieć szkolenia, możecie uczestniczyć w akademiach, no i takie tam przyjemności same. Ja samych przyjemności życzę wszystkim nauczycielom podczas całego roku szkolnego, a podczas wakacji to już w ogóle. Zapraszam serdecznie na nasze poranne spotkanie. Dzisiaj 14 dzień października, środa. Imieniny obchodzą Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata, Bernard, Gaja, Kalixty, Witalia, Gajusz, Fortunat, Gaudenty i Parskewa. Wszystkiego najlepszego, gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. No i od dzisiaj synoptycy zapowiadają nam powrót ciepłej aury. Ma być przyjemnie, tak w granicach 15 stopni, a w najbliższy weekend może pojawić się nawet 20 na termometrach. Szczegóły pogodowe jeszcze w naszym porannym programie, a już za chwilę poranna księga imion. Dzisiaj Alan i Dominik. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

0: naszą księgę imion otwieramy na imieniu Alan, a to człowiek, którego cechuje wysoka kultura osobista, intuicja oraz wrodzona charyzma. Nie lubi utartych schematów i sztywnych ram, najlepiej odnajduje się w przestrzeni, gdzie może realizować własne, niebanalne pomysły. W relacjach z ludźmi jest serdeczny, bezpośredni, uroczy, choć zachowuje nienaruszalną strefę własnej prywatności. Dobre strony, niezależność, kreatywność, głęboka intuicja, empatia, charyzma i dyplomacja. Złe strony, zmienna motywacja, wrażliwość na krytykę, skłonność do chodzenia własnymi drogami. Trudno go podporządkować sztywnym zasadom, co bywa wyzwaniem w działaniach zespołowych. Taki jest Alan. A jaki jest Dominik? Posiada analityczny umysł oraz szerokie horyzonty, co pozwala mu dogłębnie zgłębiać interesujące go dziedziny. Nie działa po łebkach ani pod wpływem presji otoczenia. Woli podążać własną, przemyślaną ścieżką. W relacjach międzyludzkich roztacza spokój, jest szalenie godny zaufania, a jego poczucie humoru, choć często powściągliwe, bywa wyjątkowo błyskotliwe. Dobre strony, intelekt i dociekliwość, stałość i zasady, wewnętrzny spokój, złe strony, upór i bezkompromisowość, skłonność do rezerwy, perfekcjonizm. To właśnie on oczekuje od siebie innych wysokich standardów, co czasem rodzi frustrację przy niedociągnięciach zespołu. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Wrocławiu, baby.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
5: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
6: Siódma 7.30, środek tygodnia, 14 października 2026 roku. Jakub Szumilas przy mikrofonie i pora na pierwszy dzisiejszy raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy od Słupska i okolic. No a w Słupsku, jak to w Słupsku o tej porze, czyli spokojnie, na szczęście. Ja mam naprawdę wszystkim mieszkańcom, wszystkim kierowcom, którzy tamtędy jeżdżą, mocno zazdroszczę, że u was ten spokój o poranku to jest taka dosyć spora norma. No oczywiście wiadomo, są miejsca, gdzie ruch wzrasta, ale nie ma jakichś korków, nie ma jakichś tragedii, nie ma jakichś większych zatorów. Wyjątkowo dzisiaj spokojnie od strony Kobylnicy, wyjątkowo spokojnie od strony Siemianic, więc nic, tylko pozazdrościć, a kto musi, ten wyjeżdża dalej. My zaś wyjeżdżamy w stronę Lęborka. No a w Lęborku sytuacja wygląda następująco. Również jest dosyć spokojnie, choć tutaj przed Rondem Solidarności, szczególnie od ulicy Abrahama, od Jana Pawła II, troszeczkę trzeba zwolnić tą nogę z gazu, ściągnąć. Nie ma tu jednak jakiejś większej tragedii, więc wszystko też w normie. Wyjeżdżamy z Lęborka trasą kaszubską płynnie, sprawnie dojeżdżamy do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej. No i jak to na metropolitarnej, tam się nic nie dzieje, na trójmiejskiej zaś również dzisiaj wyjątkowo spokojnie, choć tutaj w okolicach, gdzie obwodnica łączy się z estakadą, jest jakieś małe zdarzenie drogowe. Mam nadzieję, że nie przerodzi się to w jakiś większy korek, więc w tamtych rejonach uważajcie. Natomiast tak to całe Trójmiasto płynnie możecie spokojnie objechać. Na dojazdach zaś do Trójmiasta na Spacerowej już jest ciasno, bardzo ciasno. Na Słowackiego również dosyć intensywnie. W Gdyni, na Wielkopolskiej jest zwiększony ruch, ale nie aż tak mocno jak w zwykle o tej porze. Na północy Gdyni podobnie to co zawsze. W Zrumi tutaj wyjeżdżając w stronę Janowa jest dosyć ciasno, no a w pozostałej części małego Trójmiasta kaszubskiego spokojnie i przyjemnie.
7: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
8: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
6: A dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscowe przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe nawet burze, a temperatura maksymalna będzie wahać się od 13 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny i od 35 do 45 km, a w porywach może osiągać nad morzem nawet 75 km. Południowo-zachodni, zachodni, skręcający na północno-zachodni.

0: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie ruszają w drogę, śpieszcie się powoli. Nie wiem, czy słyszeliście o kobiecie, która tak się śpieszyła na pociąg, że zaparkowała, zostawiła swój samochód przy rogatkach kolejowych, bo myślała, że nie zdąży. No, niektórzy to mają naprawdę pustkę w głowie, tak chyba to można śmiało nazwać. A jeżeli musicie dzisiaj zatankować, to dobre wiadomości dla tych, którzy tankują diesla, gorsze wiadomości dla tych, którzy tankują benzynę. Olej napędowy dzisiaj 7,98, wczoraj było 8,02, czyli spadło poniżej ósemki, za to benzyna 98 wyskoczyła powyżej ósemki, jest 8,01, a jeszcze wczoraj było 7,95. Natomiast nieco taniej jest 95, dzisiaj 7,11, ale to i tak drożej niż wczoraj, bo wczoraj było 7,06. Jak widać, cały czas trwa tak zwana tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o ceny benzyny, natomiast tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o olej napędowy. Do kiedy tak będzie, tego nie wie nikt. Codziennie dostajemy informacje na temat tego, jak będą wyglądały maksymalne ceny paliw na następny dzień. I tak naprawdę po południu możecie, czytając informacje w internecie, jak minister, jakie ceny wybrał, no to wtedy możecie stwierdzić, czy tankujecie dzisiaj do pełna, czy też wolicie poczekać na kolejny dzień. Szerokiej drogi, jak zwykle, dla was wszystkich.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Wieczorem. Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
4: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
3: Będzie wielki tort, poczęstunek.
4: No i oczywiście tabaka. Susu nią nawet zajma.
3: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra dęta gminy Szemut.
4: A gwiazdą wieczoru będzie legenda disco polo.
3: Zespół Bajerful. Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
4: Zapraszamy!
3: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
5: Są chwile, które zasługują na wyjątkowe.

0: Wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama. I give you my

powoli zbliżamy się do tak zwanego święta Halloween. Niektórzy mówią, że to nie jest święto, tylko coś, co nie powinno się dziać, ale przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych i tak już zostało od jakiegoś czasu. No, ale to święto Halloween będzie chyba nieco inne ze względu na sytuacje, które miały miejsce niedawno w szkołach. Dwie duże sieci sklepów działające w Polsce zdecydowały się usunąć z asortymentu zabawki na Halloween, między innymi plastikowe noże i tasaki, czy makabryczne kostiumy. Decyzję podjęto po niedawnej serii ataków nożowniczych w szkołach. Do końca ubiegłego tygodnia do polskich szkół skierowano tysiące policjantów. Stało się to po tym, jak w ciągu

0: dwóch kolejnych dni doszło do dwóch poważnych incydentów z udziałem nastolatków, w których użyto noża. Dlatego w odpowiedzi niektórzy duzi sprzedawcy detaliczni zdecydowali się usunąć z półek m.in. sztuczne noże i makabryczne kostiumy. To w trosce o dobro dzieci i młodzieży podjęta została taka właśnie decyzja. I myślę sobie, że to chyba jest bardzo mądra decyzja.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 Bewejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
2: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
0: Reklama.
3: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw. Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
4: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
5: Czujemy się ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
4: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
6: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
4: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
3: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
3: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
8: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
3: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii, za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
9: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda.

0: FM. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni uruchomiło nową pracownię tomografii komputerowej. Trafił do niej nowoczesny aparat GE Revolution Apex, który ma zwiększać dostęp do bardziej zaawansowanych badań diagnostycznych. Nowy tomograf pozwala m.in. dokładniej diagnozować choroby neurologiczne, zmiany w klatce piersiowej i jamie brzusznej oraz choroby nowotworowe. Szczególnie ważna jest możliwość wykonywania zaawansowanych badań serca i tętnic wieńcowych, także u pacjentów z arytmiami czy dużymi zwapnieniami naczyń. Urządzenie wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które poprawiają jakość obrazu i pozwalają ograniczać dawkę promieniowania. Aparat umożliwia też wykonywanie badania serca w czasie jednego jego uderzenia. Cała inwestycja ma wartość blisko 9,8 miliona złotych. Zdecydowana większość tej kwoty pochodzi z funduszy europejskich. Sam zakup tomografu kosztował niespełna 8 milionów złotych. Nowa pracownia jest częścią szerszej rozbudowy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w gdyńskim ośrodku. W ostatnich latach liczba poradni działających tam w ramach NFZ wzrosła z 2 do 14. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulicy Kieleckiej i Konwaliowej w Gdyni. Do zderzenia doszło w poniedziałek około godziny 14.50. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Toyotą skręcając w lewo miała nie ustąpić pierwszeństwa prawidłowo jadącemu Audi. Po zderzeniu Toyota uderzyła jeszcze w latarnię uliczną, powodując jej przechylenie. Kierująca tym samochodem została przewieziona do szpitala na badania. Oboje kierujący byli trzeźwi. Policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli dokumentację. Dokładne okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. 400 tysięcy złotych przeznaczył Lemborg na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych pieców. Mieszkańcy mogą otrzymać zwrot połowy kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 8 tysięcy złotych w przypadku osób fizycznych. Wsparcie obejmuje również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, dla których maksymalna kwota dotacji wynosi 40 tysięcy złotych. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na montaż pompy ciepła, ogrzewania elektrycznego, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej albo instalację kotła na biomasę lub zgazowującego drewno, spełniającego wymagania ekoprojektu. W przypadku dwóch ostatnich rozwiązań obowiązują dodatkowe warunki związane z dostępnością sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dotacja może pokryć także koszty demontażu starego pieca, zakupu niezbędnej armatury i przygotowania dokumentacji. Środki będą przyznawane według kolejności wpływu kompletnych wniosków aż do wyczerpania budżetu. Wnioski w tegorocznym naborze można składać do 16 października bieżącego roku od dnia wejścia w życie uchwały przyjmującej regulamin programu. Ważne, by nie rozpoczynać inwestycji przed uzyskaniem pozytywnej decyzji i podpisaniem umowy z miastem. Wydatki poniesione wcześniej nie zostaną objęte dofinansowaniem. Wymianę źródła ciepła trzeba zakończyć do 15 grudnia, a dokumenty rozliczeniowe złożyć do 22 grudnia. Program stanowi dodatkową formę wsparcia, niezależną od krajowych dotacji. W gminie Redzikowo trwają konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Do 16 października organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące przyszłorocznej współpracy z samorządem. Dokument określa m.in. zasady współpracy gminy z organizacjami oraz możliwość wspólnej realizacji zadań publicznych. Uwagi można składać osobiście w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Redzikowo przy ulicy Sportowej 34 w Słupsku albo przesłać elektronicznie na adres urzędu. Konsultacje potrwają do czwartku, 16 października. Projekt programu oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej gminy Redzikowo.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Środa zacznie się dość mokro i wietrznie, ale później pogoda powinna stopniowo się poprawiać. W Gdyni około 14 stopni, w Wejherowie i rejonie Lęborka około 15, w Słupsku do 16 stopni. Po południu opady mają zanikać, a przejaśnień będzie więcej.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Norda.

0: Środa, 14 dzień października, Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. Od stycznia, a dokładnie od 18 stycznia przeszłego roku możliwe ma być zarejestrowanie pojazdu online, na przykład za pomocą rządowej aplikacji mObywatel. I powiecie, ale super, nie trzeba będzie jechać do urzędu. No nie do końca. By skorzystać z takiej możliwości w przypadku używanego pojazdu, trzeba będzie na przykład sfotografować tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. No i wysłać to specjalną swoją skrzynką, tą pocztową, do urzędu. Ale, no właśnie, jest to jedno ale, że jeżeli będziecie chcieli już odebrać ten dowód rejestracyjny, to będziecie musieli się niestety pofatygować do tego urzędu i zabrać ze sobą stare te dokumenty, oryginały dokumentów i oświadczeń, których wersje cyfrowe załączyliście do wniosku o rejestrację, czyli trzeba będzie jednak pojechać i odebrać. Jeśli dany urząd nie będzie dopuszczał przekazania dokumentów pocztą, trzeba będzie pojawić się w urzędzie. Czyli niby tak fajnie, ale nie do końca fajnie. Zmiany od 18 stycznia przyszłego roku. Można będzie niby zarejestrować online, a i tak trzeba będzie się pewnie w urzędzie pojawić. No chyba, że właśnie urzędy dopuszczą przesyłanie dokumentów, które będziecie mogli włożyć w kopertę i wysłać, a czasami to chyba lepiej samemu pojechać, wiecie, wyślecie, a jeszcze się zagubią gdzieś po drodze i będzie problem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów

0: skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
7: Reklama.

0: Czas na urodzonych 14 października, a jacy oni są? Zmotywowani do działania, pewni siebie, odważni, to ludzie aktywni, pełni emocji, wręcz emanują pozytywną energią. Za każdym kolejnym wyzwaniem gromadzą chęci, by podjąć się następnego. Uwielbiają zdobywać wiedzę, fascynuje ich mnóstwo rzeczy i ciekawość świata zachęca ich do odkrywania nowych kultur. Dużo podróżują, poznają nowych ludzi i tradycje. Lubią, kiedy w ich życiu dużo się dzieje. Zastanawiające może wydawać się to, jak radzą sobie z takim natłokiem spraw. Oni jednak nie czują się przytłoczeni, lubią wychodzić poza swoją strefę komfortu i nieraz mają się kilku zadań naraz. Są dobrze zorganizowani i rozsądni. Zalety: niezależność, elokwencja, pewność siebie. Wady: duma, nieodpowiedzialność, nieuwaga. Szczęśliwa liczba to 7. Wśród urodzonych 14 października są Usher, amerykański wokalista, tancerz oraz aktor, Andrzej Zieliński, polski aktor teatralny i filmowy, i Sir Roger George Moore, brytyjski aktor filmowy, który zasłynął rolami Simona Templara w serialu Święty oraz Jamesa Bonda. Wszystkiego najlepszego dla Was urodzonych 14 października.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 103. Hechla.
4: Hechla.
5: Plotka.
4: Plotka.
5: Hechla tak w internecie, że dy tesąc plus nadzecą.
4: Służbie cnoty nie znajdziesz ploty.
5: Hechla tak w internecie, że dy tesąc plus nadzeca.
4: Hechla.
5: Plotka.
4: Hechla.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
3: I punktualnie 8:30 na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Środek tygodnia mamy i teraz zaczynamy nasz raport drogowy. A zaczniemy od obwodnicy Trójmiejskiej, bo mamy tu sobie dosyć spore spowolnienie w okolicy Dębtowa, więc uważajcie w tym miejscu. W Gdyni trzeba przyznać, że jak na tą godzinę jest dosyć gęsto. Więcej samochodów mamy na Północnej, Puckiej, kawałkami również na Hutniczej i Morskiej. W Śródmieściu ulica 10 Lutego dosyć mocno zatłoczona. Roboty drogowe możemy spotkać na Wielkopolskiej i pojedyncze spowolnienia z tym związane. Na Chwaszczyńskiej również. Chwaszczyńską do Witamina natomiast śmigamy. Trochę więcej aut także na ulicy Dąbka, ale za to Pogórze i Kosakowo czyściutkie bez korków. Rumia, można przyznać się, że jest przejezdna, Reda również. W Wejherowie też porannych godzin szczytu zdecydowanie nie widać. 216 do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku w zasadzie zasadniczo bardzo spokojnie i we Władysławowie również. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, skoro już jesteśmy w Pucku, tutaj bezproblemowo i 218 śmigamy aż do Wejherowa, ale długo tutaj nie zostajemy i już wyjeżdżamy z tego Wejherowa 468. Delikatnie zwalniamy na Gościecińskiej Górce, ale tak dosłownie, symbolicznie i dalej przez Strzebielino śmigamy już i wjeżdżamy na trasę Kaszubską i docieramy gdzie? Docieramy do Lęborka, docieramy i tutaj naprawdę bardzo spokojnie, nie mam się do czego przyczepić. Roboty drogowe niestety nadal są przed Nową Wsią Lęborską i tym czasowe światła, a co za tym idzie, niestety troszkę tu postoimy. Na koniec jeszcze pojedziemy sobie S6 do Słupska. Tutaj zrobiło się nieco tłoczniej na Sierpinka, Bałtyckiej, Jaracza i Garncarskiej. 213 do Siemianicy bez korków, do Kobylnicy śmigamy, ale w Kobylnicy, uważajcie, korkuje się ulica Główna. A skoro jesteśmy w Słupsku, to jeszcze zaglądamy do Ustki, ale tutaj również bardzo spokojnie. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi, jak na środowy poranek. Można uznać, że jest naprawdę dosyć znośnie i spokojnie, szerokiej i bezpiecznej drogi, a my nadal monitorujemy sytuację i wrócimy z kolejnymi informacjami drogowymi już za godzinę, a teraz prognoza pogody i za chwilę, już za chwileczkę muzyka.
4: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Moi drodzy, w dzień możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, a miejscami może również przelotnie popadać deszcz. Lokalnie możliwe również burze. Temperatura maksymalna w regionie od 13 do 15 stopni. Dziś zapowiadany również wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem, okresami dosyć silny i od 35 do 45 km na godzinę i tam w porywach jeszcze do 75. A jeżeli chodzi o termometry, to 15 w Dębkach, 14 we Władysławowie i na Helu i w Gdyni i 13 w Wejherowie.
4: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Są tacy, którzy pracują, ale są tacy, którzy pracy nie mają. Resort pracy podał, że w końcu września tego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 908 tysięcy osób bezrobotnych, czyli ponad 1000 mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 42 tysiące więcej niż w końcu września 2025 roku. Mówi się o tym, że jesteśmy jednym z krajów, które ma najniższe bezrobocie, ale pod dobrymi statystykami kryją się sygnały, którym warto się przyjrzeć. Nie jest tak kolorowo. Jest sporo osób, które są bezrobotne. W jakich zawodach jest najwięcej bezrobotnych? Otóż we wrześniu sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, magazynier, technik ekonomista, ślusarz, pracownik produkcji, robotnik gospodarczy, pomocniczy, robotnik budowlany, technik informatyk oraz stolarz. Naprawdę? Ja ostatnio chciałem znaleźć stolarza, to wszyscy zajęci tacy, że powiedzieli mi, że mogą mi stół zrobić, ale za 2 lata. Mówię o stolarzach, a tu proszę, są stolarze, którzy są bezrobotni, to może oni ze stolarzami nie mają wiele wspólnego, ci stolarze bezrobotni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na magazyn kulturalny w Radiu Norda zaprasza Robert Jastrzębski. W dzisiejszym środowym oknie na kulturę zaglądamy do Wejherowa, Redy i gminy Kosakowo. Mamy 14 dzień października, a my podpowiadamy, co zaplanować na najbliższe dni. Będzie literatura, muzyka i historia człowieka, który postanowił ruszyć w świat ze swoim jednoosobowym zespołem. Zacznijmy od zaproszenia na jutro, bo w czwartek 15 października o godzinie 18 Biblioteka Publiczna gminy Kosakowo przy ulicy Fiołkowej będzie gościć Michała Tuszyńskiego. Spotkanie poświęcone zostanie jego najnowszej powieści Tato już się nie boję. To opowieść o rodzinie, pamięci i emocjonalnych ranach, ale również o szukaniu akceptacji siebie i odwadze rozpoczynania życia na nowo. Rozmowa z autorem przybliży bohaterów książki oraz inspiracje, z których powstała ta historia. To propozycja dla czytelników lubiących literaturę dotykającą trudnych relacji i osobistych doświadczeń. Z kolei w piątek, 16 października o godzinie 18, przeniesiemy się do Fabryki Kultury w Redzie. Gościem spotkania muzyk w kamperze będzie Marek Teterycz. W wieku 50 lat wrócił do muzycznych marzeń i skonstruował tetrykofon, instrument obsługiwany nogami. W połączeniu z gitarą, harmonijką i śpiewem pozwala mu występować jako jednoosobowy zespół. Z rodziną wyruszył kamperem po Europie, grając na ulicach, placach i promenadach. A w Redzie opowie o podróżach w swoim instrumencie i drodze do realizacji pasji. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Ten sam piątkowy wieczór można spędzić w Pierwoszynie, Centrum Kultury przy ulicy Kaszubskiej. Zaprasza o godzinie 18 na koncert w świetle perkusyjnych melodii, inaugurujący powrót cyklu Pomorska Muza. Cegiełka uprawniająca do udziału kosztuje 15 zł. Informacji o zakupie udziela Biuro Centrum Kultury. I jeszcze na koniec w oknie na kulturę propozycja na sobotę 17 października, propozycja z Wejherowa. O godzinie 18 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej rozpocznie się koncert Wszystko co we mnie. Zaśpiewa Piotr Zemła, któremu towarzyszyć będą Dmytro Poeta na fortepianie i Antoni Klimek na akordeonie. Program połączy dawny kabaret, poezję śpiewaną, polskie przeboje oraz autorskie piosenki wokalisty. Pojawi się repertuar związany m.in. z Ewą Demarczyk, Korą i Kaliną Jędrusik, przedstawiony w osobistych interpretacjach. Wstęp na ten muzyczny wieczór jest bezpłatny.

jest aferka, a wiecie, że ja lubię o poranku opowiadać wam o aferkach. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi rozstrzygnąć ciekawy przypadek. W sporze są polski elektryk, który rości sobie prawa do znaku towarowego Haaland i jeden z najlepszych napastników na świecie Erling Haaland. O co chodzi? Otóż polski elektryk pracujący w Norwegii, ale na stałe mieszkający w Polsce, domaga się uchylenia decyzji unijnego urzędu, na mocy której stracił prawa do handlowego wykorzystywania nazwy Haaland. Zaskarżył rozstrzygnięcie po dwóch niekorzystnych dla siebie decyzjach. Skarżący twierdzi, że rejestrując w 2022 roku znak, nie wiedział, kim jest norweski piłkarz. Tłumaczy, że nie śledził występów reprezentacji Norwegii, a zagraniczne ligi piłkarskie w Polsce można oglądać głównie na płatnych platformach. Utrzymuje również, że nazwę tę wymyślił samodzielnie, łącząc polskie słowo hala z angielskim land. Argumentuje, że Haaland jest norweskim nazwiskiem występującym także w nazwach geograficznych, do których piłkarz nie może sobie rościć wyłącznych praw. No i prawnicy Haalanda uważają, że Polak próbował zarobić na słabie sportowca. Zwracają uwagę na to, że zastrzegł nazwę m.in. dla odzieży sportowej, butów piłkarskich, sprzętu sportowego i napojów energetycznych. No i on w ogóle, ten Polak elektryk, nie wiedział, że ten Haaland to jest taki popularny. No i taka aferka, że całość będzie musiał rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Śniadanie z Norda FM. It takes one.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe.

0: po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
2: Fragmenty drona nad Bałtykiem? Sprawę wyjaśnia żandarmeria. Resort rolnictwa sprawdza doniesienia o mobbingu. Więzienie za pomoc migrantom. MSWiA chce zaostrzyć przepisy. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
3: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb po około 18.30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
2: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek Kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jaruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
2: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
2: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gdynia odebrała oficjalny certyfikat UNESCO potwierdzający wpis modernistycznego Śródmieścia na listę światowego dziedzictwa. Dokument wręczono 12 października w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Certyfikat odebrała delegacja gdyńskiego samorządu z wiceprezydentką Oktawią Gorzyńską. Podczas uroczystości podkreślono, że wpis jest efektem wieloletniej pracy samorządowców, konserwatorów, ekspertów i mieszkańców zaangażowanych w ochronę modernistyczną dziedzictwa miasta. Decyzję o wpisie podjęto 29 lipca podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Busan w Korei Południowej.

0: Modernistyczne Centrum Gdyni zostało tym samym 18. polskim obiektem na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wpis podkreśla międzynarodowe znaczenie gdyńskiej architektury i urbanistyki dla miasta, ma dodatkowy wymiar w roku jego stulecia. Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran Ultima 88 marki Sunlift Yacht firmy wywodzącej się z Gdańska. Jednostka ma około 27 metrów długości i trafi do floty Mim Ocean działającej na Balearach. Na pokładzie znajdzie się 5 kabin, w tym prywatny apartament właścicielski, rozbudowane strefy wypoczynkowe, górny pokład oraz garaż na skuter wodny. Katamaran będzie napędzany 2 silnikami o mocy 1000 koni mechanicznych każdy. Messi dołącza tym samym do grona znanych sportowców związanych z Sunlift Yachts. Wśród klientów i ambasadorów marki są m.in. Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso i Carlos Alcaraz. Firma rozpoczęła działalność w 2002 roku w Gdańsku. Dziś produkuje luksusowe katamarany zarówno w Polsce, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To właśnie tam powstaje jacht zamówiony przez Messiego. Wartości kontraktu ani terminu przekazania gotowej jednostki nie ujawniono. Dorośli mieszkańcy gminy Łęczyce mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących umiejętności cyfrowych. Program obejmuje m.in. obsługę komputera i smartfona, korzystanie z elektronicznych usług urzędowych i bankowości internetowej, a także bezpieczne poruszanie się w sieci. Zajęcia organizuje Baltic Digital Institute w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy będą mogli wybrać szkolenie Cyfrowy Leaders AI, poświęcone praktycznej obsłudze urządzeń i wykorzystaniu sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach, albo kurs Bezpiecznie w sieci, dotyczący zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Oferta obejmuje również indywidualne konsultacje, mentoring cyfrowy oraz doradztwo zawodowe. Szkolenia mają pomóc uczestnikom rozwijać kompetencje potrzebne m.in. do załatwienia spraw urzędowych online, korzystania z usług bankowych i sprawniejszego poruszania się w cyfrowym świecie. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października bieżącego roku. Zajęcia mają rozpocząć się 3 listopada. Ich miejscem będzie Gdańsk przy ulicy Hołdu Pruskiego 6. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Oferta skierowana jest do dorosłych mieszkańców gminy Łęczyce, którzy chcą podnieść swoje umiejętności cyfrowe, nauczyć się korzystać z nowych narzędzi lub zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu. Kolejne utrudnienia czekają kierowców w Słupsku. W środę 14 października rozpoczął się remont fragmentu ulicy Lota od Ronda Kuklińskiego do ulicy Profesora Grucy. Na czas prac ten odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla samochodów. Roboty miały ruszyć o godzinie 8 i mogą potrwać około 2 dni. Kierowcy muszą liczyć się także z czasowym zwężeniem ulicy Gdańskiej na rondzie w kierunku centrum. Remont wpłynie również na komunikację miejską. Objazdami pojadą autobusy linii 9 i 18, a niewielkie zmiany obejmą także linię 11. Na trasach objazdowych uruchomione zostaną tymczasowe przystanki przy ulicy Lota i Świętego Piotra. To kolejne utrudnienie drogowe w mieście. Równolegle trwa m.in. modernizacja ronda staromiejskiego, a w dużej części zamknięta pozostaje ulica Gdyńska. Kierowcy powinni więc przygotować się na korki i zaplanować więcej czasu na przejazd przez Słupsk.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Środa na Pomorzu będzie dość zmienna. Chmur sporo, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami są możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Temperatura będzie wahać się od 13 do 15 stopni, w Gdyni około 14, w Wejherowie i rejonie Słupska około 13. Podobnych wartości można spodziewać się w okolicach Lęborka. Nad samym morzem będzie bardziej wietrznie. Porywy mogą dochodzić do 75 km na godzinę.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Środa, 14 dzień października, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Zacznijmy tę godzinę od sukcesu polskiej stoczni z Gdańska, która dostała kolejny duży kontrakt od znanej gwiazdy. Leo Messi nie ukrywa, że razem z rodziną uwielbia wypoczywać podczas wakacji na jachcie. Argentyński piłkarz, który przed tygodniem zakończył karierę w reprezentacji, zamówił sobie 27-metrowy katamaran właśnie w gdańskiej stoczni. Ale to nie jedyny gwiazdor, który zamówił w tej stoczni właśnie sobie katamaran, bo są wśród gwiazd m.in. Robert Lewandowski, tenisiści Rafael Nadal i Carlos Alcazar. O, do tego jeszcze kierowcy Formuły 1, Fernando Alonso i Nico Rosberg. Tak, oni uwielbiają pływać, uwielbiają jachty. No i kolejny jacht trafi do znanej osoby. Podobno ta stocznia w Gdańsku ma w swoim pakiecie, w tej chwili w produkcji, tak bym to powiedział, 26 jachtów dla znanych gwiazd. A to nie jest proste, wiecie, każda taka gwiazda ma swoje wymagania. Tu nic nie może być zwykłe i nic nie może być takie same, jak ma kolega. No bo przecież jak dwóch kolegów się spotka, potem jeden przyjedzie na, czy przypłynie na jacht drugiego, no to nie może być taki sam jak tamten, tylko musi być zupełnie inny. Także ta produkcja pewnie trochę trwa. Ale gratulacje dla polskiej stoczni, że takie kontrakty dostaje. Śniadanie z Norda FM. Zapraszam!

muzyczną historię. 14 października otwieramy w roku 1940. Tego dnia w Lucknow w Indiach urodził się Harry Webb, inaczej znany jako Cliff Richard, jeden z najbardziej utytułowanych brytyjskich wykonawców, którego pierwszy przebój pojawił się w roku 1958, a była to piosenka Move It. W roku 72 brytyjska gazeta branżowa Music Week poinformowała, że według szacunków EMI w 10 lat po wydaniu singla Love Me Do światowa sprzedaż płyt The Beatles i solowych nagrań członków zespołu osiągnęła 545 milionów egzemplarzy. W roku 81 w stolicy Senegalu, Dakarze, urodził się Akon, wokalista, który od 7 roku życia mieszka w stanie New Jersey. Jego

0: najbardziej znane piosenki to Lonely czy też Right Now Na Na Na. W roku 1988 rockowa grupa Def Leppard została pierwszym wykonawcą, któremu udało się sprzedać ponad 7 milionów sztuk dwóch kolejnych albumów, a w roku 2004 podczas pobytu we Francji zabrano prawo jazdy Ericowi Claptonowi. Niedaleko Morceau Clapton prowadził swoje Porsche z prędkością 215 na godzinę. Policja francuska skonfiskowała mu prawo jazdy i wręczyła mandat w wysokości 750 euro. Po zapłaceniu mandatu Clapton pozował do wspólnych zdjęć z żandarmami, a potem odjechał swoim Porsche. Tym razem za kierownicą usiadła jego sekretarka.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
5: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na pomoc.

0: Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
1: Reklama.
2: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach wybiła, przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. Wracamy na nasze lokalne drogi i sprawdzamy, co się na nich zmieniło, w którą stronę ten spokojny, wbrew pozorom, poranek wyewoluował, czy nadal jest spokojnie, czy dzieje się coś więcej. Sprawdzamy. Zaczniemy od obwodnicy Trójmiejskiej. Tutaj nam się na szczęście uspokoiło i już żadnych spowolnień nie mamy. W Gdyni natomiast nadal niestety więcej samochodów mamy na Północnej, Puckiej, kawałkami na Chudniczej i Morskiej. W Śródmieściu ulica 10 lutego nadal zatłoczona. Na Wielkopolskiej pojedyncze spowolnienia i na Chwaszczyńskiej również. Chwaszczyńska do Witomina w pełni zielona, przejezdna, Dąbka zdecydowanie się nam luzuje. Pogórze i Kosakowo zielonienkie nadal bez korków. Rumia, Reda wciąż przejezdne, Wejherowie tłocznie jedynie przed przejazdami kolejowymi, troszkę większy ruch na Zamosnej w stronę Bolszewa. 216 do Pucka jedziemy bez spowolnień, w samym Pucku zwalniamy delikatnie na ulicy Wejherowskiej, a we Władysławowie nadal spokojnie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tutaj bezproblemowo 218 jedziemy i tym sposobem udało nam się dotrzeć ponownie do Wejherowa, z którego wyjeżdżamy 468. Jedziemy delikatnie i tym razem nie zwalniamy na Gościcińskiej Górce. Dalej jedziemy przez Strzebielino bezproblemowo. Wjeżdżamy teraz na trasę Kaszubską i docieramy do Lęborka. Tutaj niestety zagęściło nam się w okolicy Ronda Solidarności i wciąż musimy uzbroić się w cierpliwość przed nową wsią lęborską. Stoimy w tym miejscu, prowadzone są roboty drogowe i tymczasowe światła, więc dziwić się też nie ma co. Na koniec jeszcze zaglądamy do Słupska. Tutaj uspokoiło się znacznie gęściej, tylko zostało nam głównie na Sierpinka i Bałtyckiej. 213 do Siemianicy nadal bez korków, a i do Kobylnicy również śmigamy. Ale w Kobylnicy, pamiętajcie, korkuje się jeszcze ulica Główna. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi. Środowy poranek pomału dobiega końca, a i my słyszymy się jutro. I jedźcie bezpiecznie szerokiej drogi. Kolejny przegląd drogowy o 15:30.
3: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Chmur ma być dziś dosyć sporo, ale z szansą na większe przejaśnienia na szczęście. Miejscami może również popadać, lokalnie możliwe burze. Powieje dosyć mocno nad morzem, okresami dość silny i silny wiatr od 35 do 45 km na godzinę i tam jeszcze w porywach do 75. A jeżeli chodzi o termometry, to 15 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, 14 we Władysławowie, na Helu i w Gdyni, 13 w Wejherowie, Luźnie, Gniewinie i Słupsku.
3: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Śniadanie z Norda FM.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Chciałem wam teraz opowiedzieć o nowym trendzie wśród młodych ludzi. Stare jak nowe. Pewnie to hasło już bardzo dobrze znacie, bo młodzi ludzie często kupują coś w second handach, potem to delikatnie przerabiają, nadają nowe życie ubraniom, a teraz już nie tylko ubraniom, ale bardzo modne ostatnio stało się ozdabianie ścian w domach i mieszkaniach retroobrazami w staromodnych, bogato zdobionych ramach, ale zmienionych, bo młodzi ludzie wyszukują takie pejzaże, reprodukcje, portrety w sklepach z używanymi rzeczami na aukcjach i domalowują na płótnach dodatkowe elementy i tworzą z tego obrazu całkiem nowe, no, można powiedzieć, dzieło sztuki, które wdzięcznie ozdabia ścianę. Taki nowy trend już jest zauważalny na Instagramie i TikToku. Wielu młodych ludzi zabiera się za malowanie. Podobno nie trzeba mieć specjalnego talentu do malowania. Także jak w domu macie taki stary obraz, który gdzieś, albo może nie w domu, ale gdzieś w piwnicy stoi, taki w ramie, wiecie, takiej no, bardzo ozdobnej, no to może trzeba go przynieść do domu, kupić sobie farby i na tym obrazie coś domalować i wtedy go powiesić, powiecie, że wy jesteście na czasie, bo teraz jest taka moda. No, a wiecie, trzeba iść zgodnie z trendami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.

0: Przede mną prognoza pogody na 4 najbliższe miesiące. I powiecie, tak, ci synoptycy to oni nie potrafią przepowiedzieć pogody na tydzień wcześniej, oni przepowiadają na 4 miesiące. Ale oni mówią, że to są tak zwane przewidywania, że tak może być, że tak wynika z tych wszystkich ich wyliczeń matematycznych. No i dobrze, ja wam teraz opowiem, jak ma być. Jeżeli chodzi o listopad, to ten będzie w normie, jeżeli chodzi o temperatury, czyli takie jak poprzednie listopady w poprzednich latach, może trochę więcej opadów pojawić się na krańcach zachodnich. Tam te opady powyżej normy. Grudzień. Grudzień cały w normie i z opadami, i z temperaturami. Jeżeli chodzi o styczeń, to też generalnie temperatury w normie, a jeżeli chodzi o opady, to powyżej normy pojawią się na południu. Za to w lutym będziemy mieli miesiąc, w którym temperatury będą w normie, ale jeżeli chodzi o opady, to w całej Polsce dużo tych opadów powyżej normy. Nie do końca wiadomo, czy będą to opady deszczu ze śniegiem, czy też samego śniegu, czy nas trochę zasypie, chociaż niektórzy synoptycy przewidują, że rzeczywiście zima pojawi się w styczniu i w lutym, czyli w lutym może pojawić się więcej opadów śniegu. Poczekamy, zobaczymy. Na razie takie przewidywania, najnowsze przewidywania mają synoptycy IMGW.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.

0: A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału, ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. Stumilowy las wciąż bawi i uczy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
3: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
2: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N., podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z innymi osobami, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
2: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
5: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
2: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach stumilowego lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze stumilowego lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
6: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W szkole podstawowej nr 6 w Wejherowie odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość zgromadziła nauczycieli, pracowników oświaty i przedstawicieli samorządu. Nie zabrakło też programu artystycznego przygotowanego przez uczniów, mówi dyrektor szkoły Piotr Litwin.
7: Przygotowania trwały już blisko miesiąc, codziennie próby, ale dzisiaj efekt, jak widać, możemy w niezwykły sposób podziwiać, z czego jesteśmy dumni, bo edukacja jest ważną rzeczą, ona wyznacza drogę nowego, młodego pokolenia.
6: Podczas uroczystości podkreślono również znaczenie pracy pedagogów, którzy każdego dnia odpowiadają za kształcenie najmłodszych mieszkańców miasta. Jak zaznacza prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, to właśnie nauczyciele mają największy wpływ na poziom edukacji.
8: Ale o tym, jakie te szkoły są, właściwie decydują nauczyciele. Oczywiście jest to dzień i święto wszystkich pracowników oświaty, którzy pracują w szkołach. Jest to też święto uczniów. Ale najważniejszą rolę w tym wszystkim odgrywają nauczyciele. Myślę, że być nauczycielem w dzisiejszych czasach jest coraz trudniej, chociaż zawsze mówiono, że to jest bardzo odpowiedzialny zawód.
6: Miejskie obchody były także okazją do wręczenia wyróżnień. Nagrody prezydenta Wejherowa otrzymało 24 nauczycieli, a kolejnych 12 złożyło ślubowanie i uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. O tegorocznych nagrodach mówi zastępca

0: prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
1: Tak jak co roku pan prezydent przyznał nagrody nauczycielom, tym, którzy się najbardziej wyróżniają, którzy zdobywają sukcesy, którzy no, jeszcze bardziej się angażują.
0: Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października. Wejherowskie uroczystości zorganizowano dzień wcześniej. Od 1 listopada zmieni się bank obsługujący budżet gminy Potęgowo i wszystkie jej jednostki organizacyjne. Zmiana oznacza konieczność korzystania z nowych numerów rachunków bankowych przy regulowaniu podatków, opłat i innych należności na rzecz gminy. Nowe konta będą obowiązywać m.in. przy płatnościach podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, a także opłat skarbowych oraz należności za energię cieplną. Zamknięte zostaną również dotychczasowe indywidualne rachunki wykorzystywane do opłat za odbiór odpadów komunalnych, wody i ścieki. Osoby płacące za odpady otrzymają informacje o nowych numerach kont przed terminem płatności. Z kolei faktury za wodę i ścieki z listopadowym terminem płatności będą już zawierały nowe numery rachunków indywidualnych. Wykaz nowych kont zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Potęgowo, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w mediach społecznościowych. Nowe numery znajdą się także na wydawanych decyzjach, fakturach i innych dokumentach. Urząd przypomina, by osoby prywatne i przedsiębiorcy korzystający ze stałych zleceń lub zapisanych szablonów przelewów zaktualizowali je przed listopadowymi płatnościami. Bez zmian pozostaje natomiast zasada dotycząca wpłat gotówkowych na rachunki urzędu i gminy jednostek organizacyjnych w placówkach Poczty Polskiej, od których nie jest pobierana prowizja od wpłacającego. Wirtualna rzeczywistość ma coraz większe znaczenie w szkoleniu policjantów. W Szkole Policji w Słupsku odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Wirtle, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych szkoleń dla funkcjonariuszy organów ścigania z wykorzystaniem technologii VR. Podczas spotkania uczestnicy testowali prototyp wirtualnego środowiska, sprawdzali przygotowane scenariusze i analizowali możliwości dalszego rozwoju systemu. Szczególną uwagę poświęcono temu, jak połączyć wirtualne ćwiczenia z rozwiązaniami stosowanymi już podczas tradycyjnych szkoleń policyjnych. Omawiano także rolę trenerów i uczestników oraz kluczowe momenty, w których szkolony funkcjonariusz musi podejmować decyzje. Częścią spotkania była również wizyta w ośrodku szkolenia policji w Gdańsku. Uczestnicy obserwowali tam zawody TCC Paramedic 2026, co pozwoliło im porównać przygotowany scenariusz z zakresu medycyny taktycznej i protokołu MARCH z działaniami wykonywanymi przez funkcjonariuszy w praktyce. Projekt Wirtale wpisuje się w rozwój nowoczesnych metod szkolenia służb. Wirtualna rzeczywistość wspierana także przez sztuczną inteligencję pozwala ćwiczyć trudne i niebezpieczne sytuacje w bezpiecznych warunkach oraz wielokrotnie powtarzać poszczególne elementy interwencji.
2: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Dzisiaj pogoda będzie trochę mieszać. Raz więcej chmur, za chwilę przejaśnienia, a miejscami także krótki deszcz. Termometry pokażą przeważnie od 13 do 15 stopni. Gdynia około 14, Wejherowo 13, Lęborg, Słupsk podobnie. Na północnym wybrzeżu podobnie, ale tam zdecydowanie mocniej powieje. Nad morzem wiatr może w porywach osiągać nawet 75 km na godzinę.
2: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Norda FM.

0: Środowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Czy wkrótce będziemy rekordzistami w temacie największych pomników na świecie, jeżeli chodzi o Jezusa? Szczecińska firma inżynieryjno-budowlana chce zrealizować projekt. Monument ma mieć 207 metrów wysokości i powstać z wykorzystaniem innowacyjnej technologii budowlanej. Żeby to porównać do innych najwyższych pomników Jezusa, muszę wam powiedzieć, jakie są najwyższe. Otóż najwyższy jest w brazylijskim Entacado i ten pomnik ma 37,5 metra wysokości, a wraz z podstawą 43,5. Z kolei figura Jezusa w Świebodzinie ma 36 metrów, a z kopcem około 52,5 metra. A ten miałby mieć 200 metrów, kilkukrotnie wyższy od największych istniejących figur Jezusa. Miałby być także najwyższym monumentem na świecie. Gdzie miałby stanąć? No, na wizualizacjach pomnik usytuowano na zalesionym wzgórzu bezpośrednio przy wybrzeżu. Widać również rozległy kompleks tarasów, a u podnóża figury są zacumowane jachty w pobliskiej zatoce. Nie wiem, czy znacie takie miejsce, czy nie, ale być może jest to tylko wizualizacja. No i pytanie, czy ten pomnik tak naprawdę powstanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi?

0: Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: wszyscy kochamy promocje. Szczególnie jeżeli obowiązują one, kiedy jedziemy na wczasy, bo wiadomo, trzeba dojechać. Teraz paliwo drogie. I wyobraźcie sobie, że są różne promocje pod tytułem na przykład parking za darmo pod hotelem, jak przyjedziecie. Ale żeby hotel zwracał za paliwo, za dojazd, to tego jeszcze chyba nie grali. A teraz grają w Niemczech. Jest jeden hotel, który postawił na taką promocję, że jeżeli dojeżdżacie do niego, to oni wam zwrócą za ten dojazd. Ale musicie wykupić u nich minimum 3 noclegi. Wtedy wrócicie już za swoje. Ale jeśli zostaniecie w tym hotelu co najmniej 6 nocy, to otrzymacie również zwrot kosztów za podróż do domu. Czyli przyjeżdżacie i wyjeżdżacie za darmo, tam sobie jecie, nocujecie i spędzacie wolny czas. No i oni oddają. Mniej więcej wychodzi na to, że 2,20 euro za benzynę, 2,30 za olej napędowy za każdy litr, ale również i użytkownicy samochodów elektrycznych dostają to, że mogą bezpłatnie ładować swoje pojazdy na terenie obiektu. No i niektórzy już wykazali zainteresowanie, bo jak mówią za darmo, jak można dojechać i za darmo wrócić, to ja bardzo chętnie do was przyjadę, nawet jak mam 500 kilometrów drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Biegacze ponownie panują Kaszubskie Lasy. W sobotę 17 października w gminie Luźno odbędzie się Pomerania Ultra Trail 2026. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 5 dystansów biegowych od 11 do 100 km. Zaplanowano również rywalizację w Nordic Walkingu oraz biegi dla dzieci i młodzieży. Bazą zawodów będzie kompleks Stajnia Baromino. Trasy poprowadzą przez Kaszubskie Lasy i Morenowe Wzgórza. Największym wyzwaniem będzie bieg na 100 km, na którym przewidziano około 2350 metrów przewyższenia i limit czasu wynoszący 16 godzin. Start tej rywalizacji zaplanowano na godzinę 4 rano. Organizatorzy przygotowali także biegi na 65, 42, 21 i 11 km. Miłośnicy Nordic Walkingu będą mogli wystartować na trasach liczących 21 i 11 km. Nowością tegorocznej edycji będą krótkie biegi dla najmłodszych na dystansach 200 metrów, 500 metrów i 1 km. Wydarzenie przyciąga zarówno doświadczonych ultramaratończyków, jak i osoby rozpoczynające przygodę z biegami długodystansowymi. Zawody dają również możliwość zdobycia punktów do międzynarodowej klasyfikacji. Odbiór pakietów startowych rozpocznie w piątek 16 października o godzinie 18. Zapisy prowadzone są na stronie pomeraniatrail.pl. W najbliższą sobotę Park Run Gdynia będzie świętować 15-lecie działalności. Jubileuszowa edycja bezpłatnego spotkania na dystansie 5 km rozpocznie się o godzinie 9 na Bulwarze Nadmorskim. Do udziału mogą dołączyć biegacze, miłośnicy marszów oraz osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Gdyńska lokalizacja była pierwszą w Polsce, od której rozpoczął się rozwój parkrun w naszym kraju. Dziś inicjatywa obejmuje ponad 100 lokalizacji, a jej uczestnicy spotykają się regularnie, by wspólnie zadbać o kondycję i spędzić czas na świeżym powietrzu. Sam udział nie jest wyścigiem, a trasę można pokonać biegiem, truchtem, marszem czy skikami do Nordic Walkingu. Można również przejść z dzieckiem w wózku lub z psem na smyczy. Osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w parkrun, powinny wcześniej zarejestrować się bezpłatnie na stronie parkrun.pl. Jubileuszowy urodzinowy bieg i marsz odbędzie się w sobotę 17 października. Start zaplanowano tradycyjnie na godzinę 9 na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. Z biegania przechodzimy do sportu walki. Pięściarze SKB Energa Czarni Słupsk zwyciężyli w jubileuszowym 25. turnieju Srebrne Rękawice. Gospodarzy pokonali RMK Srebrnik 10-6. W zawodach wystąpili również bokserzy z czeskiej Ostrawy. Wśród zwycięzców ze Słupska znali się Kasper Kawka, Franciszek Wajndoch i Dmytro Zolonko. Swoje walki przed czasem zakończyli Jakub Świderek i Jakub Duch. W turnieju rywalizowała także Julia Lierzewska, która musiała uznać wyższość reprezentantki Czech. Szczególnym gościem słupskiego wydarzenia był Kazimierz Adach, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich. Jego obecność podkreśliła rangę turnieju i była ważnym akcentem dla młodych pięściarzy, którzy mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas rywalizacji. Na kolejny serwis zapraszam o godzinie 11.30.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Na większą stabilizację nie ma co dzisiaj liczyć. Środa przyniesie sporo chmur, ale z przerwami na słońce. W części regionu pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. Najcieplej około 15 stopni, chłodniej w głębi regionu mniej więcej 13 stopni. W pasie od Gdyni przez Wejherowo po okolice Lęborka i Słupska właśnie takie wartości będą dominować. Nad morzem mocny wiatr, chwilami naprawdę odczuwalny.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Wspominałem już dzisiaj o tym, że polskie Halloween będzie inne. Dwie duże sieci i nie tylko chyba one postanowiły wycofać ze sprzedaży tak zwane rzeczy pod tytułem noże plastikowe i inne siekierki, takie wiecie, złe rzeczy, które często pojawiały się w przebraniach dzieci. Ale nie tylko my w Polsce postanowiliśmy powiedzieć trochę nie temu, no, można powiedzieć świętu, nie świętu. Żegnaj złe Halloween. Taki baner pojawił się na ulicach tokijskiej dzielnicy Shibuya jako zapowiedź tegorocznej kampanii przeciwko głośnym obchodom święta. Akcja jest wymierzona m.in. w picie alkoholu, śmiecenie oraz hałasowanie. Od dłuższego już czasu wokół tej stacji właśnie w Halloween zbierają się młodzi ludzie poprzebierani, śpiewają i świętują swoje Halloween, a w tym roku władze powiedziały zdecydowane nie. Będą wlepiać mandaty za śmiecenie, za głośne i złe zachowanie. Mandaty od 2000 jenów, czyli od 47 zł. Wstępne szacunki mówią o 18 tysięcy uczestników, a więc miało się pojawić w tym roku ponad 4 razy więcej ludzi niż w ubiegłym roku, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo Japończycy mówią: żegnaj złe Halloween, nie chcemy takiego głośnego, brzydkiego, złego święta.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wieczorem. Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
4: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
3: Będzie wielki tort, poczęstunek.
4: No i oczywiście tabaka. Susu nią nawet zajma.
3: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra dęta gminy Szemut.
4: A gwiazdą wieczoru bądź legenda disco polo.
3: Zespół Bajerful. Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
4: Zapraszamy!
3: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Reklama.

0: Docieramy do końca dzisiejszego porannego środowego spotkania. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, którym życzę sukcesów zawodowych i tylko i wyłącznie super uczniów. Nie takich jak ten popularny Jasio. Nauczyciel pyta Jasia, gdybym brał udział w konkursie na najładniejszego przedstawiciela gatunku ludzkiego płci męskiej, a ty byłbyś przewodniczącym jury, to o co byś mnie najpierw poprosił, a Jasiu na to o certyfikat przynależności do gatunku ludzkiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dużo uśmiechu na ten dzień, który jeszcze przed nami i oczywiście zaproszenie na kolejne poranne spotkanie już jutro w czwartek. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
1: Zamieszki po zaprzysiężeniu Macieja Berka. Ceny znów przyspieszają, mamy najnowsze dane o inflacji. Nie śpimy, czytamy, przed nami 12. Noc Bibliotek.

0: Ewelina Walczak. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
1: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Toulouse, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość, twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku.
0: Mimo wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów życia, Amerykanie otwierają portfele szerzej niż przed rokiem. Dane największych banków w Stanach Zjednoczonych pokazują nawet kilkunastoprocentowe wzrosty wartości transakcji na kartach. Mimo zakupowego boomu, konsumenci terminowo spłacają swoje zadłużenie. Eksperci tłumaczą to stabilnym rynkiem pracy i wyższymi pensjami, które na razie pozwalają radzić sobie z drożyzną. W piątek noc bibliotek. Specjalne wydarzenie przygotowało ponad 1700 księżnic w całym kraju. W Wojewódzkiej Bibliotece w Lublinie odbędzie się na przykład spotkanie z Jolantą Żuber, autorką thrillerów psychologicznych. W programie również oprowadzenie po wystawie poświęconej patronowi biblioteki, Hieronimowi Łopacińskiemu, mówi kuratorka ekspozycji Anna Oleszek.
2: Patrzył głębiej, widział więcej i myślę, że można by go nazwać jednak wizjonerem.
0: Noc bibliotek w Polsce odbędzie się po raz 12. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę, Kamila Urzędowska-Arzeckiego, Marek Kontrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Wejherowie uczczono pamięć Teodora Boldwana, przedwojennego burmistrza miasta i patrona szkoły podstawowej nr 11. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych. O wieloletniej tradycji upamiętniania burmistrza opowiada dyrektor szkoły Agnieszka Lesner.
4: To jest miejsce pamięci obelisk byłego burmistrza miasta Wejherowa w okresie międzywojennym. I od wielu lat już tutaj chodzimy wspólnie z młodzieżą, dbamy o to miejsce i kultywujemy tradycje. Właśnie w połowie października, około 15 października, składamy wiązankę kwiatów razem z Bractwem Kurkowym, z prezydentem miasta Wejherowa, ze sztandarem szkoły, aby w ten sposób uczcić pamięć o naszym patronie.
3: Teodor Boldwan został komisarzem burmistrza Wejherowa w 1933 roku, a rok później wybrano go na burmistrza na 10-letnią kadencję. Kierował wówczas miastem będącym stolicą powiatu morskiego. Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrand, Boldwan należy do najważniejszych postaci w dziejach Wejherowa.
5: Teodor Boldwan był wspaniałym burmistrzem. Bardzo często mówimy, że w życiu miasta, w historii tego miasta są takie dwa momenty, a właściwie dwie osoby, które miały ogromny wpływ na to, jakie mamy to miasto dzisiaj. To był Jakub Wejher, który założył to miasto, zbudował, dał mu te możliwości rozwoju. A potem w okresie międzywojennym to był Teodor Boldwan.
3: Za jego kadencji w Wejherowie rozwijano infrastrukturę. Budowano drogi, basen oraz ogrody działkowe przeznaczone m.in. dla mniej zamożnych mieszkańców. Działalność burmistrza przerwała II wojna światowa. W 1939 roku Teodor Boldwan został rozstrzelany przez niemieckich okupantów. Po wojnie jego ciało odnaleziono,

0: a następnie pochowano w rodzinnej kościerzynie. Policja poszukuje 71-letniego Zdzisława Rydzewskiego z Lęborka, który zaginął 11 października. Mężczyzna wyszedł z domu około godziny 15, a niedługo później był widziany na ulicy Mostnika. Do tej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Zaginiony ma około 170 cm wzrostu, średnią budowę ciała, krótkie siwe włosy, niebieskie oczy i tygodniowy zarost. Cechą szczególną jest tatuaż przedstawiający kobietę umieszczoną na lewej ręce. Osoby, które widziały Zdzisława Rydzewskiego od momentu zaginięcia lub mają informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lęborku albo najbliższą jednostką policji. Informacje można również przekazać pod numerem alarmowym 112. Akcja przeciwrozlewowa w rejonie Ustki. Do zanieczyszczenia doszło we wtorek 13 października podczas prac pogłębiarskich prowadzonych zagłówkami portu. Zgłoszenie wpłynęło do Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa po godzinie 13. Na miejsce skierowano 3 jednostki ratownicze oraz ratowników z Ustki, Łeby i Darłowa. Plama olejowa przemieszczała się na wschód, wzdłuż wybrzeża i według wstępnych informacji rozciągała się na odcinku około 3 km. Do neutralizacji zanieczyszczenia wykorzystano sorbenty i dyspergenty, a sytuację monitorowano także z powietrza przy użyciu dronów. Akcje utrudniały wysokie fale i duży obszar rozlewu. W trakcie działań 2 ratowników zgłosiło złe samopoczucie i na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po godzinie 16 załoga jednej z jednostek nie obserwowała już widocznych plam. Jednak kolejne fale ponownie nanosiły substancje w kierunku brzegu. Ze względu na zapadający zmrok działania na wodzie zakończono po godzinie 18. Sytuacja ma być dalej oceniana na podstawie rozpoznania z powietrza.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Środasty powo jesiennym zestawem, chmury, przejaśnienia i miejscami przelotny deszcz. Temperatura bez większych różnic od 13 do 15 stopni. W Gdyni 14, w Wejherowie 13, podobnie w rejonie Słupska i Lęborka. Na wybrzeżu wiatru więcej, szczególnie w okolicach Półwyspu Helskiego i Otwartego Morza. Porywy mogą tam dochodzić do 75 km na godzinę.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Środa minie, tydzień zginie, no i trafność tego powiedzenia nam się sprawdza. Z mojej strony proponuję interesujące doniesienia oraz energetyczna muzyka. Zapinamy pasy i startujemy. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.

Wyobraźcie sobie tę samą scenę filmową z romantycznym fortepianem, a potem z muzyką rodem z Dreszczowca. Obraz zostaje, ale opowieść nagle robi się zupełnie inna. Na takim pomyśle opiera się nowa edycja konkursu kompozytorskiego Zbigniewa Treisnera, ogłoszona w Bielsku Białej. Uczestnicy dostaną ten sam krótki film wyreżyserowany przez kompozytora. Trwa 7 minut i 18 sekund. Każdy ma napisać do niego własną muzykę. 10 finałowych kompozycji wykona na żywo orkiestra, a główna nagroda wynosi 25 tysięcy euro. Najciekawsze będzie jednak porównanie, ilu różnych historii można się dosłuchać, kiedy wszyscy patrzą dokładnie na to samo. Skinie uszy potrafią przecież bardzo skutecznie pokierować oczami.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
2: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 Bewejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej jest o krok od awansu na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone pokonały wczoraj Belgię w rewanżowym meczu barażowym na Polsat plus Arenie Gdańsk. O awansie do finału baraży zdecydowały dogrywka i rzuty karne. Polki wygrały spotkanie 3-2 po dogrywce. Bramki zdobyły Ewa Pajor, Paulina Tomasiak i ponownie Pajor, która trafiła w 116 minucie po podaniu Eweliny Kamczyk. Belgijki dwukrotnie doprowadzały do remisu, a ostatecznie o wszystkim rozstrzygnęły jedenastki. W konkursie rzutów karnych bohaterką stała bramkarka Kinga Severen, która obroniła dwie próby rywalek. Decydującego karnego wykorzystała Natalia Padilla-Bidas.

0: zapewniając Polsce zwycięstwo. W listopadzie biało-czerwone zagrają z Irlandią w finale barażu o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Pierwszy mecz odbędzie się w Gdańsku, rewanż w Cork. Zwycięzca obu meczu pojedzie do Brazylii. Trener bramkarzy Pogoni Lembrok Patryk Cydzik wziął udział w konferencji trenerów bramkarzy Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Wydarzenie odbyło się 12 października w kompleksie sportowym Zabisza w Bydgoszczy i był okazją do poszerzenia wiedzy oraz poznania nowych metod szkoleniowych. Wśród paralegendów znaleźli się uznani specjaliści, m.in. Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy reprezentacji Polski, także Adam Kania z Chrobrego Głogów i Jacek Moskwa z Widzewa Łódź. Podczas konferencji omawiano modele pracy z golkiperami, ich przygotowania do wymagań współczesnego futbolu oraz rozwój zawodowy trenerów. Patryk Cydzik odkreślił, że obserwacja pracy innych szkoleniowców pozwala zdobyć nowe doświadczenia i wdrażać kolejne rozwiązania treningowe. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Szkolenia KPZPN. Uczestnicy mogli również zdobyć punkty niezbędne do przedłużenia licencji trenerskich zgodnie z konwencją trenerską UEFA. Reprezentacja Pomorskiego Związku Piłki Nożnej do lat 13 dziewcząt ma ze sobą udany występ w pierwszym towarzyskim turnieju makroregionalnym w Jarocinie. Pomorzanki zakończyły rywalizację z dwoma zwycięstwami i jedyną porażką. Na inauguracją rozgromiły zachodniopomorski ZPN 4-0. Bramki zdobyła Hanna Michalik, Nela Kurowska, która dwukrotnie trafiała do siatki, oraz Kinga Miętkiewicz. W kolejnym spotkaniu Pomorzanki przegrały 2-1 z reprezentacją Kujawsko-Pomorskiego ZPN, a honorowego gola strzeliła Nela Kurowska. Na zakończenie turnieju pokonało Wielkopolski ZPN 1-0. Zwycięską bramkę zdobyła Antonina Głuszczuk. Wszystkie trzy zespoły z dorobkiem 6 punktów zakończyły turniej na czele tabeli, a Pomorski ZPN uplasował się na drugim miejscu. Trenerka Patrycja Salwa podkreśliła zaangażowanie i charakter zawodniczek. Zwróciła też uwagę, że pierwszy wspólny turniej był ważny nie tylko pod względem sportowym, ale również dla integracji drużyny i przygotowania do dalszej pracy. Na kolejny serwis sportowy w Radiu Nord FM zapraszam o godzinie 17.30.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Dzisiaj będziemy mieli pogodę dość ruchliwą. Chmury będą się przeplatać z przejaśnieniami, a miejscami spadnie deszcz. Lokalnie niewykluczone są burze. Na termometrach od 13 do 15 stopni. W naszym regionie bez większych kontrastów. Gdynia około 14, Wejherowo 13, okolice Lęborka i Słupska mniej więcej 13-14 stopni. Nad Bałtykiem trzeba uważać na silniejsze podmuchy.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl

Na jesienne zakupy czasem przydaje się większa torba. Travisowi Gingerowi potrzebny był transport dla dyni ważącej 1083 kg. Jego Rocky wygrał właśnie zawody w kalifornijskim Half Moon Bay. Imię nawiązuje do filmowego boksera i zostało wybrane z powodu bardzo konkretnej historii. Rok wcześniej hodowca nie wystartował, bo jego dynia pękła podczas wzrostu. Teraz zaliczył zwycięski powrót i zdobył 5. tytuł w tych zawodach. Razem z rodziną jechał na konkurs 35 godzin. Do domu wraca z nagrodą przekraczającą 21 000 dolarów. Jeżeli więc narzekacie,

0: że wasze hobby zajmuje trochę miejsca, pokażcie domownikom Rokiego. Własna kolekcja kubków od razu wyda się skromniejsza.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.

Koszulka piłkarska z nazwiskiem ulubionego zawodnika to dopiero początek. Laminy Yamal ma już własną kolekcję ubrań przygotowaną z marką American Eagle, a jej promocja właśnie wyszła na ulicę Barcelony. Dwudniowa akcja obejmowała m.in. bezpłatne warsztaty przerabiania jeansowych rzeczy. Powstał również ogromny mural z piłkarzem. Sama kolekcja liczy 29 elementów i nawiązuje do jego stylu poza boiskiem. Luźnych spodni, obszernych koszul oraz codziennych ubrań. 19-latek buduje więc rozpoznawalność również w szafach kibiców. Z punktu widzenia rodzica robi się ciekawie. Dziecko może teraz powiedzieć, że chce wyglądać jak Yamal, a wam nawet nie przyjdzie do głowy, że chodzi po prostu o szerokie dżinsy.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
5: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
4: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
5: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
4: Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Reklama.
6: Tajemnicze szczątki maszyny na plaży w Karwi są wstępne ustalenia. Zakończyły się przedpołudniowe zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym. Szkoły dziś puste, nauczyciele i uczniowie świętują, a my podpytujemy nauczyciela roku o jego metody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
7: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdza

0: Nie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
1: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano, wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
2: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
1: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Jak mówi minister cyfryzacji, przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie.
3: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
1: Mówił minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś w szkołach wolne, bo nauczyciele świętują Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. W szkole w Dąbrówce uczy on biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
4: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
1: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 9 nowych pracowni zawodowych oddano do użytku w powiatowym zespole szkół nr 2 w Urmii. Uroczyste otwarcie nowego piętra szkoły połączono z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Rozbudowa kosztowała ponad 6 milionów złotych i została sfinansowana ze środków unijnych. O nowych możliwościach dla uczniów mówi dyrektor placówki Joanna Błaut.
6: Jesteśmy bardzo dumni, bo po rocznej takiej rozbudowie nadpiętra powstało 9 nowoczesnych pracowni. My jesteśmy tutaj w pracowni hotelarskiej. Mamy tutaj pracownie mechaniczne, pracownie gastronomiczne, pracownie logistyczno-spedycyjne. Są to nowe możliwości dla uczniów przede wszystkim. Mamy dużo przestrzeni. Jesteśmy w trakcie doposażania tych sal, czyli uczniowie mogą się uczyć nie tylko teorii, ale także i tego, co spotka ich w życiu i w pracy. Czyli jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni. Uczniowie doceniają to.
5: Z nowych pomieszczeń młodzież korzysta już od początku września. W szkole kształci się blisko 1000 uczniów technikum oraz szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Podczas uroczystości nie zabrakło również podziękowań dla pracowników oświaty, mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
7: Święto Edukacji Narodowej to wszystkim święto nauczycieli, dyrektorów, ale i pracowników oświaty. Dzisiaj trzeba im podziękować, trzeba. Ja z miłą chęcią i podziękuję za to, co robią dla naszych szkół, bo uważam, że nasze szkoły od wielu, wielu lat wyglądają bardzo dobrze, jeśli chodzi o stan wizualny. Pracownie są świetnie wyposażone, szkoły też są odnowione.
5: Dyrekcja rumskiej placówki podkreśla, że obok rozwoju zaplecza dydaktycznego priorytetem pozostaje bezpieczeństwo uczniów. W szkole obowiązują identyfikatory, kontrola wejść oraz rejestracja osób odwiedzających placówkę. Uczniowie mogą również korzystać ze wsparcia pedagogów i psychologa. Kwestią bezpieczeństwa w powiatowych szkołach ma zająć się także Komisja Bezpieczeństwa przy Staroście. W pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Lęborku odbędą się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zaplanowanych na 14 1 października poznamy nauczycieli i uczniów wyróżnionych nagrodami starosty lęborskiego. Szkolne obchody rozpoczęły się dzień wcześniej. 13 października wicestarosta lęborski Adrian Wenta odwiedził 2 Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne, które obchodzi

0: Dziś w tym roku 60-lecie istnienia. Spotkania były okazją do złożenia życzeń i podziękowania nauczycielom oraz pracownikom za codzienną pracę i zaangażowanie. Wicestarosta podkreślił znaczenie wysokiego poziomu nauczania, kształtowania odpowiedzialnych postaw oraz przygotowania młodzieży do dalszej nauki i życia zawodowego. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podkreślenia roli osób zaangażowanych w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Trwa nabór wystawców na Słupski Jarmark Bożonarodzeniowy 2026. W tym roku wydarzenie potrwa przez 3 grudniowe weekendy. Od 4 do 6, od 11 do 13 oraz od 18 do 20 grudnia. Nowością będzie większy teren jarmarku. Stoiska i atrakcje pojawią się zarówno na Starym Rynku, jak i przy ulicy Nowobramskiej w centrum Słupska. Organizatorzy zapowiadają m.in. domek Świętego Mikołaja, świąteczne karuzele, program artystyczny i atrakcje dla całych rodzin. Do udziału zapraszani są przede wszystkim wystawcy oferujący rękodzieło, dekoracje świąteczne, regionalne i rzemieślnicze produkty, prezenty, wypieki, zimowe napoje oraz gastronomię. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października. Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełniony formularz należy przesłać do Słupskiego Magistratu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Połowa dnia i bez większej zmiany. Nadal sporo chmur, ale pojawiać się będą większe przyjaśnienia. Miejscami przejdzie krótki deszcz, temperatura od 13 do 15 stopni, więc jak na połowę października całkiem łagodnie. W Gdyni około 14, w Wejherowie 13, w Lęborku 13, w Słupsku również 13. Najbardziej dokuczliwy jednak będzie wiatr nad samym morzem. Chwilami porywisty, w porywach może osiągać 75 km na godzinę.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Norda FM.

siedzicie na seansie, oglądacie film i jednocześnie szydełkujecie. Nietypowo? Takie rozwiązanie pojawia się w programie 14. Festiwalu Kultury Bez Barier. W warszawskiej stacji Falenica przygotowano pokaz z myślą o osobach z ADHD, podczas którego będzie można również rysować czy zajmować ręce robótką. Festiwal obejmuje 175 wydarzeń w ponad 20 polskich miastach. Są filmy z audiodeskrypcją, spektakle tłumaczone na polski język migowy i możliwość poznawania muzealnych zbiorów poprzez dotyk. To konkretna zmiana w podejściu do publiczności. Zamiast oczekiwać, że każdy widz będzie odbierał sztukę identycznie, organizatorzy przygotowują różne możliwości. A szydełkowanie podczas filmu? Niektórym domowym widzom takie rozwiązanie jest już doskonale znane.

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

170 piosenek i ani jednej daty premiery nowego albumu. Rihanna znowu rozbudziła wyobraźnię fanów, ujawniając, jak dużo nieopublikowanego materiału ma w swoich archiwach. Zrobiła to podczas transmisji związanej z jej marką kosmetyczną. Zamiast zwykłej odpowiedzi użyła porównania do pudełek z produktami: 17 pudełek po 10 sztuk. Z tego wyszło co najmniej 170 utworów. Od albumu Anti minęła już dekada, więc słuchacze mają sporo czasu na ćwiczenie cierpliwości. Sama liczba nie oznacza jednak, że wszystkie nagrania są gotowe do wydania albo trafią na jedną płytę. Na razie dostaliśmy wiadomość o wielkim muzycznym zapasie. Klucz do tego magazynu nadal trzyma wyłącznie Rihanna.

Zwykle po domowych porządkach zostają worki, zmęczenie i pytanie, skąd właściwie wzięło się tyle rzeczy. W zawierciu można było dołożyć do tego znacznie przyjemniejszy finał wrzosy. Miejscowe społem zorganizowało akcję wymiany surowców wtórnych na rośliny. Opublikowane właśnie podsumowanie pokazuje, że mieszkańcy przynieśli ponad 0,5 tony tekstyliów oraz kontener pozostałych surowców. Cały pomysł ma sympatyczną prostotę. Pozbywacie się tego, co zalega, a wracacie z czymś, co może ozdobić balkon albo wejście do domu. W dodatku efekt wspólnych porządków da się zważyć. Ponad 0,5 tony samych tekstyliów robi wrażenie, zwłaszcza kiedy przypomnicie sobie tę jedną szafę, której od kilku miesięcy staracie się nie otwierać.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na magazyn kulturalny w Radiu Norda zaprasza Robert Jastrzębski. A w tym oknie na kulturę zaglądamy do Lęborka i okolic. Przed nami wieczór z muzyką Andry Riu w Łebie i filmowe popołudnie w Lęborku. Zajrzymy również do Gniewina, gdzie w piątek literatura spotka się z teatrem i humorem. Dzisiaj o godzinie 18 Kino Rybak przy ulicy Morskiej zaprasza na retransmisję koncertu Niech żyje Maastricht. Orkiestra Johanna Straussa zabierze widzów do rodzinnego miasta skrzypka na plac Breithof, który podczas koncertów zamienia się w ogromną salę balową pod gołym niebem. W programie zabrzmią m.in. walc nad pięknym modrym Dunajem oraz marsz Radeckiego. To propozycja dla słuchaczy, którzy lubią rozmach orkiestrowego brzmienia i atmosferę wspólnego świętowania. To będzie piękny pokaz muzyczny, na który zapraszamy dzisiaj o godzinie 18 do Kina Rybak w Łebie. A w Lęborku można wybrać się do Kina Fregata, gdzie o godzinie 15.30 i o 17.30 na ekranie pojawi się Zapomniana Wyspa. Joe i Raisa przechodzą przez tajemniczy portal i trafiają na wyspę na Kali. Muszą zmierzyć się z potężnym stworzeniem i uratować wspomnienia łączące je przyjaźń. To filmowa przygoda, w której stawką jest coś więcej niż powrót do domu. Z kolei o godzinie 19.30 w Kinie Fregata można obejrzeć dzisiaj Lalkę. Stanisława Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Konrad. Lalka to historia miłości, społecznych ambicji i salonowych intryg przeniesie widzów do Warszawy końca XIX wieku. Bilety na dzisiejsze seanse można kupić w kasie kina oraz poprzez stronę internetową Lęborskiego Centrum Kultury. A na zakończenie wybierzmy się do Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie, bo już w najbliższy piątek, 16 października o godzinie 17, odbędzie się senioralna noc bibliotek. W sali widowiskowo-kinowej przy ulicy Sportowej zostanie zaprezentowany monodram Wojciecha Termiszewskiego, Adama Mickiewicza, liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej. Punktem wyjścia jest przewrotna wizja. Narodowy wieszcz wraca na ziemię i postanawia spróbować kariery we współczesnym showbiznesie. Zamiast poezji wybiera stand-up, a zderzenie romantycznego twórcy z dzisiejszą rozrywką daje okazję do spojrzenia na Mickiewicza z humorem. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

Jedna osoba chce zwiedzać, druga poleżeć, a trzecia najchętniej w ogóle nie ustalałaby godziny śniadania. Najnowszy raport turystyczny Hiltona sugeruje, że podróżni coraz mocniej stawiają na elastyczność. W badaniu obejmującym ponad 14 tysięcy osób z 14 krajów pojawia się m.in. podróżowanie częściowo solo. Chodzi o samodzielny wyjazd połączony ze spotkaniem znajomych lub rodziny już na miejscu. Takie doświadczenie deklaruje około 3 na 10 badanych. W prognozach na przyszły rok pojawiają się też krótsze wypady i większa swoboda w układaniu programu. Brzmi jak rozwiązanie części wakacyjnych negocjacji. Można wspólnie zjeść kolację, nawet jeżeli wcześniej każdy spędził kilka godzin dokładnie tak, jak lubi.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia Berek niedopuszczony do orzekania, ogłosił prezes Trybunału. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w chińskim Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy, w październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Roskrót.
3: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
2: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem

0: ślubowanie sędziego Trybunału podczas uroczystości w Sejmie z formułą, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie Kancelaria Prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 3,5 tysiąca studentów przeszkoli z zasad bezpieczeństwa Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkolenia właśnie ruszyły, dotyczą tego, jak zachować się na przykład, gdy wyją syreny, ale też jak radzić sobie z dezinformacją. Bo do władz uczelni zaczęły dochodzić sygnały, szczególnie od studentów z innych rejonów Polski, że trochę się boją.
1: Nie ma co ukrywać, takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego. Wszystkie województwa zachodnie, czy też województwa centralne, takie obawy przejawiają.
2: Ostatnie wydarzenia w szkołach, ale także jak widzimy, może się to zdarzyć również na uniwersytetach. Widzimy potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia, jak sobie radzić z zagrożeniem, ale to nie tylko z zagrożeniem bezpośrednim, jak sobie radzić ze stresem.
3: Skąd pani przyjechała?
4: Z Ostrowca Świętokrzyskiego, województwo świętokrzyskie.
3: Czyli z rejonu, w którym alertów na co dzień, na SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma.
4: Te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy, przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów.
0: Mówili rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, pełnomocnik rektora do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Rowak oraz studentka biotechnologii Amelia. Szkolenia trwają, w ich trakcie studenci dowiadują się też, jak skorzystać z pomocy psychologicznej. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhanowie. Polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buskową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radio Norda FM. Fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego znaleziono na plaży w Karwi w powiecie puckim. Przedmiot zauważył spacerowicz, a sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Zgłoszenie wpłynęło we wtorek wieczorem. Na miejsce skierowano m.in. wojsko ABW, SKW, policyjnych kontrterrorystów oraz strażaków. W środę rano burmistrz Władysława Roman Kurzel przekazał, że po pierwszych badaniach nie stwierdzono zagrożenia. Normalnie funkcjonuje również szkoła w Karwi, a zajęcia odbywają się bez zakłóceń. Służby nadal wyjaśniają, czym dokładnie był znaleziony obiekt i w jaki sposób znalazł się na plaży. Burmistrz apeluje, aby śledzić wyłącznie oficjalne komunikaty. Dwie nowe karetki trafiły do miejskiej stacji pogotowia ratunkowego w Gdyni. Pojazdy są wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, który ma ułatwiać pracę ratowników i poprawiać komfort pacjentów. Na wyposażeniu znalazły się m.in. elektryczne noże transportowe, monitory, defibrylatory najnowszej generacji, elektryczne ssaki medyczne oraz krzesła transportowe ze schodu łazem. Karetki mają także system kamer ułatwiających manewrowanie w trudnych warunkach. Oba ambulanse powstały na bazie Mercedesów Sprinterów i są z rocznika 2026. Jeden z nich został kupiony dzięki dotacji miasta, drugi sfinansowano ze środków własnych pogotowia. Koszt łączny zakupu dwóch pojazdów wraz z wyposażeniem przekroczył 1 900 000 zł. Nowe ambulanse będą stacjonować w centrum Gdyni, gdzie zespoły ratownictwa medycznego realizują najwięcej wyjazdów. W ubiegłym roku gdyńskie pogotowie interweniowało ponad 22 tysiące razy. Podpisanie umowy z wykonawcą formalnie rozpoczęło przebudowę drogi powiatowej na odcinku od Rekowa Lęborskiego do granicy powiatu lęborskiego. Inwestycja obejmie blisko kilometr trasy, a jej zakończenie zaplanowano na połowę czerwca 2027 roku. Pierwszy etap robót ma zostać wykonany jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji przewidziano kompleksową przebudowę nawierzchni bitumicznej. Prace obejmą również przebudowę zjazdów, wykończenie poboczy oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Modernizacja ma poprawić stan infrastruktury drogowej na odcinku prowadzącym od Rekowa Lęborskiego do granicy powiatu. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi blisko 1 300 000 zł. Zdecydowaną większość kosztów pokryje dofinansowanie z programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. W związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. Policjanci z komisariatów policji w Ustce poszukują zaginionego 16-letniego Błażeja Kolasińskiego. Nastolatek był ostatni raz widziany 9 października około godziny 5 rano w Machowinie. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Zaginiony ma około 170 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie ciemne włosy i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w białą bluzę z kapturem, a szare spodnie dresowe oraz czarno-białe buty sportowe. Może mieć przy sobie niebieski plecak. Zdjęcie 16-latka zostało opublikowane

0: na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Błażeja Kolasińskiego, proszony jest o kontakt z komisariatem policji w Ustce pod numerem alarmowym podanym na stronie słupskiej policji lub numerem alarmowym 112.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Środa pozostanie zmienna do końca dnia. Będą okresy z dużym zachmurzeniem, ale też chwile z większą ilością słońca. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Miejscami może zagrzmieć, a temperatura maksymalna wahać się będzie od 13 do 15 stopni. W Gdyni 14, w Wejherowie, Lęborku, Słupsku około 13 stopni. Na północy regionu i nad samym morzem wiatr wyraźnie silniejszy niż w głębi lądu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Rodzinny wybór gry potrafi trwać dłużej niż sama rozgrywka. Jedni wolą Gwiezdne Wojny, inni Minecrafta, a najmłodsi koniecznie chcą Stitcha. Ravensburger zapowiedział serię Rollivers, która pozwala połączyć różne światy w jednej zabawie. Każde pudełko działa samodzielnie, ale zestawy można również mieszać. Podstawą są rzuty kośćmi i dobieranie kart, a uczestnicy mogą pozostać przy swoich ulubionych bohaterach. Pojedyncza partia ma zajmować około 15 do 20 minut. Po połączeniu zestawów zagra nawet 6 osób. Seria zostanie pokazana na październikowych targach gier w Essen. Ciekawy pomysł na wspólny wieczór. Każdy przynosi inny świat, wszyscy siadają do jednej rozgrywki. Pozostaje tylko ustalić, kto rzuca pierwszy. Pół na pół.

0: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i

Niektóre historie miłosne znamy głównie z anegdot powtarzanych tak często, że zaczynają brzmieć jak pewnik. Nowa książka Chłasko Osiecka. Byle nie o miłości bierze pod lupę właśnie taką literacką legendę. Karolina Felberg i Radosław Młynarczyk przyglądają się relacji Agnieszki Osieckiej oraz Marka Chłaski, sięgając do dokumentów, osobistych zapisków i wspólnych prób literackich. Formą książki jest rozmowa dwojga badaczy, którzy konfrontują swoje ustalenia i potrafią się o bohaterów spierać. Punktem wyjścia są m.in. dwukrotne oświadczyny Chłaski oraz osobny zeszyt, który Osiecka poświęciła pisarzowi. Dostajemy więc coś w rodzaju śledztwa w sprawie uczuć. Tyle, że najważniejsi świadkowie pozostawili odpowiedzi na papierze, a część pytań nadal pozostaje otwarta.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wieczorem. Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
3: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
2: Będzie wielki tort, poczęstunek.
3: No i oczywiście tabaka. Susu nią nawet zajma.
2: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, Orkiestra Dęta Gminy Szemut.
3: A gwiazdą wieczoru będzie legenda disco polo.
2: Zespół Bayerful. Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
3: Zapraszamy!
2: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
3: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.

Kibicowskie marzenie czy organizacyjny zawrót głowy? Hokejowa Liga NHL przygotowała na 13 października wieczór, podczas którego zagrają wszystkie 32 drużyny. 16 spotkań i 16 różnych godzin rozpoczęcia. To czwarta edycja akcji Frozen Frenzy, czyli wielkiego hokejowego maratonu. Transmisja zbiorcza będzie przeskakiwać między lodowiskami, wyławiając najważniejsze momenty. Zamiast wybierać jeden mecz, widzowie dostaną przekrój całej ligi. Dla stałych kibiców to spora dawka emocji, a dla początkujących okazja, żeby zobaczyć różne zespoły w jednym programie. Jest też drobny problem praktyczny. Przy takim układzie trudno znaleźć bezpieczną chwilę na zrobienie kanapki. Przerwa na jednym lodowisku może przecież oznaczać najciekawszą akcję na drugim końcu kontynentu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
5: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.

Po kilkudziesięciu latach kariery można spokojnie opowiadać o dawnych sukcesach. Christie Brinkley ma jednak również nowe powody, żeby stanąć przed kamerami. 72-letnia modelka zostawiła właśnie odciski dłoni w Cannes, gdzie zostanie uhonorowana na tamtejszej Alei Gwiazd. Jednocześnie promuje powstający serial dokumentalny poświęcony jej życiu, zapowiedziany na przyszły rok. Niedawno wróciła również na nowojorski wybieg po niemal 10-letniej przerwie. Wystąpiła w pokazie Denisa Basso. Wielu osobom jej twarz przypomina teledysk Billy'ego Joela do Uptown Girl, a ten sam tytuł wraca teraz przy dokumentalnej opowieści. Zapowiada się historia z długim archiwum i całkiem świeżym zakończeniem, a właściwie bez zakończenia, skoro kolejne zawodowe plany już czekają.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej. Budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
1: Reklama.
2: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Miało być taniej, ale ceny we wrześniu pogalopowały. Sprawdzamy nastroje Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć w Chinach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
3: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
2: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
4: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to, co się stało, wszyscy państwo widzą.
2: Policja wylegitymowała kilka osób, które przed południem blokowały wjazd do budynku Trybunału. Interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało. Miało być taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
5: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.

0: tania.
1: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco tanio, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhanowie. Polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Buzkową. Więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
2: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
3: We know each other pretty well, so...
2: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo że pierwszy set zapisała na swoje konto jej rywalka, Czeszka Marii Buzkowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
1: Ani Chwalińska, ani Świątek długo nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gdynia rozszerza procedury bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Chodzi m.in. o reagowanie na alerty RCB, zagrożenia z powietrza oraz sytuacje, w których standardowa ewakuacja nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Miasto podkreśla, że szkoły mają już doświadczenie w przeprowadzeniu prób ewakuacji, ale nowe rodzaje zagrożeń mogą wymagać pozostania w budynku albo przejścia do wyznaczonego miejsca schronienia. W piątek 16 października dyrektorzy gdyńskich szkół spotkają się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Omówione zostaną m.in. zasady wyznaczenia miejsc schronienia, reagowanie na zagrożenie atakiem z powietrza oraz współpraca placówek ze służbami. Miasto zapowiada, że procedury będą dostosowane do specyfiki poszczególnych budynków i rozwijane etapami po wcześniejszych szkoleniach i analizie potrzeb. Gmina Wejherowo rozpoczęła konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Do udziału zaproszone są organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Konsultacje mają zebrać opinie i uwagi i propozycje dotyczące zasad współpracy gminy z trzecim sektorem przy realizacji zadań publicznych w przyszłym roku. Uwagi można zgłaszać do 23 października. Formularz konsultacyjny można przesłać mailowo, pocztą albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wejherowo przy ulicy Transportowej 1. Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie urzędu. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Lęborskiej otrzymała nowy zestaw hydrauliczny przeznaczony do ratownictwa technicznego. Sprzęt będzie wykorzystywany m.in. podczas wypadków drogowych, gdy konieczne jest szybkie uwolnienie osób uwięzionych w rozbitych pojazdach. W skład zestawu wchodzą agregat, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, cylinder rozpierający, deska ewakuacyjna oraz akcesoria zabezpieczające. Wyposażenie ma wspierać strażaków podczas działań ratowniczych i umożliwić sprawniejsze prowadzenie akcji. Na zakup sprzętu gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała 12 tysięcy złotych darowizny od firmy ze Szczecina. Nowe wyposażenie trafiło do jednostki OSP działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ma służyć strażakom podczas interwencji na terenie gminy i poza jej granicami. Dlaczego tak łatwo dajemy się nabrać na fałszywe wiadomości, telefony czy SMS-y? Jak cyberprzestępcy wykorzystują presję czasu, autorytet, strach i zaufanie? O tym będzie można dowiedzieć się podczas wykładu poświęconego psychologii manipulacji w świecie cyfrowym. Spotkanie pod hasłem Security Awareness – Psychologia manipulacji i zagrożenia w świecie cyfrowym prowadzi magister inżynier Maciej Koplin. Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Pierwszy wykład przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych zaplanowano na 19 października od godziny 11 do 13 w auli uniwersyteckiej. Dzień później, 20 października, odbędzie się wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Spotkanie również rozpocznie się o godzinie 11, tym razem w auli 414 przy ulicy Westerplatte 64. Podczas wykładów będzie można dowiedzieć się m.in. jak rozpoznawać phishing, vishing i smishing oraz jakie mechanizmy psychologiczne najczęściej wykorzystują cyberprzestępcy. Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Uniwersytet Aktywny 5+, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Po Południe przyniesie dalszy

0: ciąg tej samej układanki, chmury, przejaśnienia i lokalnie przelotne opady deszczu. Najwyższe temperatury w regionie sięgną około 15 stopni, w Gdyni około 14, w Wejherowie, okolicach Lęborka i Słupska około 13 stopni. Nad morzem będzie mocno wiało, a porywy miejscami będą osiągać około 75 km na godzinę.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Norda, Norda.

0: Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami.
1: Tak oto dotarliśmy do szczęśliwego końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsza.

0: Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmet.com.pl.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
2: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pani poseł Violetta Tomczak. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Kilka dni temu Sejm uchwalił tak zwaną ustawę antyalkoholową, czyli o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No właśnie przede wszystkim, co to tak faktycznie dla nas wszystkich oznacza? Co wy jako posłowie uchwaliliście tak naprawdę? Bo wszyscy mówią o jakichś ograniczeniach, a tak prawdę mówiąc, nikt chyba dokładnie sobie nie zdaje sprawy z tego, co to wszystko oznacza.
3: Celem nadrzędnym nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jaki przyświecał mi jako reprezentantowi Polski 2050 oraz mojej koleżance Joasi Wisze z Lewicy, bo to my byłyśmy wnioskodawczyniami poselskich projektów ustaw, był właśnie ten cel zdrowotny. Cel nadmiernego ograniczenia spożycia alkoholu w Polsce. Koszty społeczne, zdrowotne, ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu szacowane są wręcz na 185 miliardów złotych rocznie. To jest jeszcze kilka lat temu budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Ja się tylko tu od razu zapytam, jak te koszty są wyliczone i co tak naprawdę oznacza te 180 miliardów?
3: Te 185 miliardów to są przedwczesne zgony, to są rozbite rodziny, to są zasiłki związane z absencjami w pracy, to są oczywiście koszty leczenia. One zostały wyliczone przez ekonomistów SGH i oczywiście niektóre źródła podają, że to jest 90-95 miliardów złotych rocznie, ale one pasują raczej na tych kosztach wyłącznie zdrowotnych.
2: Do tak, jak ogromne koszty, chodziło mi o wyznaczenie tego, czym tak naprawdę, o czym tak naprawdę mówimy, jeżeli chodzi o te kwoty, bo nikt chyba nie ma tutaj akurat jakichś wątpliwości, że faktycznie takie rzeczy się dzieją i alkohol ma na to wpływ.
3: Oczywiście, że tak i tak naprawdę no od bardzo wielu lat mamy taką sytuację w Polsce, że alkohol traktujemy jako element kultury, element tradycji, a nie jako produkt niebezpieczny, ponieważ każda dawka alkoholu jest niebezpieczna dla zdrowia, jest trucizną i oczywiście jako osoby dorosłe możemy spożywać ten alkohol, nikt nam tego nie zabrania. Z drugiej strony powinniśmy jako państwo tak kreować prozdrowotną politykę publiczną, żeby ona wskazywała właśnie, że to nie jest produkt pierwszej potrzeby, że powinniśmy go spożywać w umiarze, wręcz powinniśmy z niego rezygnować, dlatego na przykład nasza inicjatywa ograniczenia całkowicie promocji cenowych, które na alkohol były do tej pory dostępne, czyli tak zwany zakaz wprowadzania promocji 12 plus 12, który zazwyczaj na majówkę zaczynał obowiązywać i bardzo
2: ostatnio,
3: często
2: bo się
3: go
2: dobrze
3: widzieliśmy.
2: Chyba przyjął, więc często faktycznie, nie tylko na majówkę, ale też powiedzmy realnie my za alkohol zapłacimy więcej, bo nie będzie tych promocji.
3: Nie będzie tych promocji, więc zapłacimy za niego normalnie. Zapłacimy za niego taką cenę, którą on powinien być warty, patrząc na koszty produkcji, kwestie akcyzy, która oczywiście odrębną ustawą, także mapa drogowa dotycząca podwyżki podatku akcyzowego jest procedowana, co wynika po prostu z siły nabywczej konsumenta, ponieważ mieliśmy bardzo wysokie inflacje w poprzednich latach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości i ta mapa drogowa, która została ustanowiona w 2022 roku, nie sprosta oczekiwaniom właśnie tej siły nabywczej, którą mamy, czyli możemy teraz kupić tego alkoholu więcej za średnią krajową, za średnie krajowe wynagrodzenie, niż jakbyśmy szacowali, że to powinno być. Ale to jest sprawa poboczna.
2: Bo tu powiedzmy sobie też szczerze, jest promocja, zachęca nas do kupowania, mamy w domu, zachęca nas do spożywania. No i tak to się kręci. No tu już jestem w 100% zgodzę. No ale to jest jeden z aspektów, oczywiście te wielosztuki, bo tych różnych rzeczy.

0: rzeczy, które ogranicza ustawa, jest bardzo dużo, tym bardziej, kiedy no mówimy gdzieś tam o liberalizacji pewnych rzeczy, a tu jednak jest, jeżeli chodzi o alkohol, do 10.
1: A tu jednak kładziemy nacisk na to, żeby właśnie cała branża alkoholu

0: seksu, czy jakichś tam innych z tym związanych, że nie powinno właśnie nawoływać do tego, żebyśmy tego alkoholu kupowali więcej. No ale pamiętajmy, co się wydarzyło w grudniu 2025 roku, jak jedna z marek właśnie piwa pozwoliła sobie na reklamę z tak zwanym Świętym Mikołajem, który siedzi obok choinki stworzonej z butelek piwa, więc tutaj było ewidentne złamanie tego zakazu reklamy, który nie powinien nawoływać do tych kwestii takich związanych z miłym spędzaniem wolnego czasu.
1: No tak, tylko że tu, przepraszam, że się wtrącę, ale ta reklama telewizyjna i tak była w znacznej mierze ograniczona, tak, do godzin wieczornych, nocnych, konkretnych programów. Tutaj to, co się bardzo mocno jednak zmienia, to ten zakaz reklamy w przestrzeni publicznej, czyli podczas różnego rodzaju wydarzeń, stoisk zewnętrznych, czyli to, z czego tak prawdę mówiąc w dużej mierze też korzystali, no, nie tylko producenci, ale też ci, którzy sprzedają, czyli ci, którzy otrzymywali darmowe stoliki, parasole na wydarzenia, ci, którzy mieli też z tego utarg, no bo powiedzmy sobie też szczerze, są dwa końce tego kija. Z jednej strony brak promocji, ale z drugiej strony brak realnych środków, które też później wpływają na przykład do organizatorów wydarzeń, czy do właśnie tych miejsc, które no żyją z tego, że jednak ludzie przychodzą i coś zjedzą, coś wypiją.
0: No i tak naprawdę staraliśmy się, bo tak, do tej pory tak było zapisane, że pewien procent z reklamy szedł na fundusz zajęć sportowych. To zostało podmienione inną możliwością właśnie finansowania tego funduszu zajęć sportowych. Zostawiliśmy także możliwość dalszego sponsorowania wydarzeń, między innymi wydarzeń sportowych. W związku z tym tam nadal ta informacja o podmiocie, który sponsoruje, będzie funkcjonowała. I tutaj nie mogę zgodzić się z tym, że akurat te wydarzenia związane z jakimiś festiwalami będą odbywały się w mniejszej ilości niż dotychczas. Myślę, że wręcz zyskają na tym podmioty, które są mniejsze niż te koncernowe właśnie browary, ponieważ nie możemy też uważać, że samo wystawianie się pewnego rodzaju stoisk i produktów jest reklamą. To jest po prostu informacja o tym produkcie, a
1: no tak,
0: reklama
1: ale jest
0: to jest
1: obrędowane. Ta... Jeżeli jest, dajmy na to, nie wiem, mały browar z Pucka, który zatrudnia osoby niepełnosprawne do pracy i wystawia się, mają swoje obrędowanie, mają swoje no, możliwości przekazania po prostu tym, kim są, no to dla nich to jest jednak ograniczenie.
0: I oczywiście będą mieli możliwość przekazania tym, kim są, tylko że będą to robili po prostu w takiej naturalnej formie, a nie krzycząc o tym, jaką są firmą i kogo reprezentują. To wszystko ma służyć temu, żebyśmy właśnie alkoholu nie traktowali jako produktu pierwszej potrzeby i do tej pory te mocniejsze alkohole miały taki zakaz. Teraz chcielibyśmy, żeby to było wyrównane dla całej branży alkoholowej, a ustawa oprócz właśnie tej kwestii zakazu promocji i reklamy, który to zakaz reklamy wszedłby dopiero od 1 stycznia 2028 roku, wprowadza także na przykład nocne ograniczenie w sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Czym to było spowodowane? Oczywiście ponad 200 samorządów już teraz zdecydowało się na to nocne ograniczenie w sprzedaży alkoholu, ale na przykład moja rodzinna Gdynia od ponad roku ma problem z uchwaleniem właśnie takiej uchwały Rady Miasta, ponieważ 3 rady dzielnic nie opowiedziały się w ogóle ani pozytywnie, ani negatywnie za tą uchwałą i było to wynikiem tego, że akurat głosy radnych podzieliły się na pół. I Rada Miasta twierdzi, my nie możemy podjąć uchwały, bo nie ma właśnie ani pozytywnej, ani negatywnej opinii Rady Dzielnic. Robimy to odgórnie, żeby na terenie całego kraju, tak jak to ma miejsce między innymi w innych krajach, po prostu nie kupować alkoholu w tych godzinach 22-6 rano. Wtedy, kiedy jest cisza nocna, będziemy mieli mniej osób na SOR-ach, będzie mniej wypadków i mniej nieszczęść w domach.
1: I tu podstawowe pytanie, bo to jest ta rzecz, którą ja zauważam i myślę, że wielu z Państwa osób zauważa, że jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, no to nie zaczyna pić po 22.
0: To pija się po 22, ale faktycznie zauważamy, że

0: Są osoby, zwłaszcza alkoholicy wysoko funkcjonujący, którzy kupują alkohol przed pójściem do pracy i to nie jest wyłącznie, albo wręcz na przestrzeni ostatnich kilku lat, nie tylko branża budowlana, ale tak zwane osoby w białych kołnierzykach, pracujące w korporacjach, w miejscach, gdzie mają takie przeświadczenie, że jeżeli przyjdą na 7-8 godzin do pracy, spożyją ten alkohol właśnie w godzinach porannych, to wychodząc z tej pracy będą trzeźwi. Po pierwsze, mam duże wątpliwości, czy tak będzie. Po drugie, oczywiście to nie jest ani zgodne z prawem, ani etyczne, żeby pracować pod wpływem alkoholu. Po trzecie, dajemy samorządom możliwość rozszerzenia tego ograniczenia właśnie do godziny 9. Tak, chciałabym, żeby być może na terenie całego kraju funkcjonowało to ograniczenie do godziny 9, tylko to wszystko wiąże się z ponownym procesem uzgodnień, notyfikacji z Komisją Europejską i to, co możemy zrobić, to już teraz wsłuchać się w głos społeczny i przygotowując już teraz tak zwany projekt nowelizacji ustawy alkoholowej 2.0, komisyjny, ponad podziałami politycznymi, wpisać właśnie to ograniczenie na terenie całego kraju.
1: Ale to, przepraszam bardzo, no, czy to nie jest tak trochę, że nie wykorzystaliście szansy tworząc tą ustawę, bo cały czas mówimy o tym, że no nie jest problemem ta noc do końca. Ona jest oczywiście problemem, ale bary będą otwarte. Ludzie, którzy mają przez cały dzień możliwość zrobienia zakupów, zapasu, zrobią to przed 22. Ci, którzy faktycznie mają problem, których spotykamy codziennie, nawet pod szkołami, sam to widzę, idąc do pracy, tak, pod jedną ze szkół niedaleko, panowie od rana, godzina 7-8 stoją, po prostu aż ciężko przejść czasami. No i czy tu nie lepiej było zrobić w drugą stronę? Nie od 22 do 6 rano, tylko może właśnie od 6 rano, czy od 3, od którejś, zrobić do 12, do 13. Ludzie, którzy pracują, którzy wychowują dzieci, którzy mają po prostu zdrowe podejście do życia i nie mają problemu z alkoholem, no powiedzmy sobie szczerze, nie mają potrzeby kupować alkoholu między godziną 6 a 12, 13. Jeżeli coś, to dopiero właśnie wieczorem, żeby sobie wygodnie usiąść w domku, wypić piwko czy innego. Co innego, pójście do baru, które i tak są przecież otwarte. Ale problem chyba o tym, co mówimy, bo cały czas obracamy się w czymś takim, że chcemy zakazu małpek, bo ludzie piją od rana. Chcemy zrobić rozwiązać problem z alkoholikami, bo oni wstają i piją od rana. Idą rano do sklepu. Ich spotykamy na ulicach od rana, a my dajemy im od 6 rano możliwość pójścia do tego sklepu, kupienia, zrobienia swojego i cały dzień aż do 22 róbcie, co chcecie.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, mija dzisiaj dokładnie 3 lata, odkąd zostałam wybrana do Sejmu, za co chciałam serdecznie podziękować i przypomnieć, że jako specjalistka zdrowia publicznego, idąc właśnie do tej centralnej polityki, nie marzyło mi się nawet rozpoczynać dyskusji, a co dopiero nowelizować ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Posłyszałam między innymi od ekspertów zdrowotnych, w Jolu to się nie uda.
1: Ale
0: piją
1: dlaczego?
0: Prawie wszyscy i w związku z tym nie ma społecznego poparcia dla potrzeby wprowadzenia tych zmian. To społeczne poparcie powstało. Powstało rok temu, wtedy, kiedy Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, nie wprowadził nocnego ograniczenia w sprzedaży alkoholu na terenie całej stolicy, tylko zrobił to pilotażowo. Wtedy usłyszeliśmy, tak, mamy dość, chcemy, żeby były zmiany na terenie całego kraju. I szczerze, wtedy jeszcze nie usłyszeliśmy od naszego społeczeństwa, że te zmiany powinny być aż tak radykalne. Nie mieliśmy takiej odwagi, żeby wprowadzić zakaz sprzedaży małpek.
1: Czy zapytaliście się społeczeństwo, czy faktycznie z czym macie problem? Czy kiedy widzicie problem? Czy widzicie problem od 22 do 6? Czy może od 24 do 9? Czy może do południa? Kiedy tak naprawdę jest ten problem? Bo cały czas wydaje mi się, że no skoro już decydujemy się na jakąś radykalizację, tutaj podejście faktycznie do zakazu, no to żeby ten zakaz miał jakieś ręce i nogi, a nie był po prostu zakazem dla zakazu.
0: I oczywiście spytaliśmy społeczeństwo, bo odbyły się między innymi aż 6 spotkań specjalnie do tego powołanej podkomisji, która pracowała nad tą nowelizacją ustawy. Szczerze, w większości byli tam przedstawiciele właśnie lekarzy, psychiatrów, osób, które pracują z osobami uzależnionymi od alkoholu, grup abstynentów. a przedstawiciele branży także. Wsłuchaliśmy się w ten głos i to, co nas powstrzymuje, żeby teraz zrobić tę ustawę lepszą i jeszcze bardziej dostosowaną do tego, czego chce społeczeństwo, to jest tak zwany proces notyfikacji, czyli uzgodnień z Komisją Europejską. I uważamy jako parlamentarzyści i temu

0: oddali wyraz właśnie moi koledzy i koleżanki, głosując aż 400 parlamentarzystów było za, tylko 29 przeciw tej ustawie, że lepiej jest zrobić pierwszy mały krok już teraz i pracować nad kolejnym rozwiązaniem, niż myśleć, że okej, to teraz stwórzmy, napiszmy nową ustawę, przejdźmy ten proces uzgodnień z Komisją Europejską, notyfikacji, być może nie zdążymy w tej kadencji Sejmu, nie zróbmy niczego i niech będzie tak, jak było. Ja uważam, że metoda małych kroków jest lepsza i oczywiście nie można na niej poprzestać.
1: To kiedy kolejny krok, bo te rzeczy przynajmniej w większości, a w szczególności ten zakaz od 22 do 6 rano wchodzi już od początku przyszłego roku, więc kiedy kolejny krok, który no wydaje mi się, na który wszyscy czekają ci, którzy faktycznie widzą realny problem z tymi, którzy mają problem z alkoholem.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze Senat zajmie się tą ustawą 27 października. Zobaczymy, czy na tym senackim posiedzeniu ona zostanie przyjęta, czy być może to, że zostały przyjęte na ostatniej prostej poprawki Polskiego Stronnictwa Ludowego, które sygnalizowaliśmy, że będą wymagały procesu właśnie notyfikacji, ten proces legislacyjny powstrzymają. Jeżeli nie powstrzymają, mam taką nadzieję, że się myliłam tutaj rozmawiając z ekspertami prawnymi i że ustawa pójdzie do pana prezydenta, to faktycznie od 1 stycznia, jeżeli pan prezydent ją podpisze, będziemy mieli zmiany w polityce antyalkoholowej i tak naprawdę w listopadzie zgłaszamy komisyjny kolejny projekt ustawy, który właśnie będzie jeszcze bardziej, mam nadzieję, oddawał te nastroje społeczne, które dążą do tego, żeby uregulować rynek alkoholowy w Polsce.
1: No jest jeszcze kilka rzeczy, o których nie zdążyliśmy już porozmawiać, chociażby podwojenie opłat za koncesji, czy no weryfikacja wieku, akurat to jest ta rzecz, no, z którą wszyscy się chyba zgodzimy. Myślę, że pan prezydent może mieć chociażby problem właśnie z tymi opłatami za koncesję, czy inne rzeczy, więc rozumiem, że to jeszcze nie jest...
0: Niewaloryzowane od 24 lat, ale, więc rozumiem, się należało.
1: Ale to jeszcze nie jest przesądzone, rozumiem. To kiedy tak naprawdę więc będziemy mogli postawić kropkę, jeżeli chodzi o tą wersję tej ustawy?
0: O tą wersję tej ustawy mam nadzieję, że w listopadzie.
1: To w takim wypadku czekamy, proszę państwa. No a dla tych, którzy jednak uważają, że szósta to nie jest do końca idealne rozwiązanie, to ja myślę, że razem z nimi, przynajmniej ja osobiście, będę czekał na kolejne kroki. A tymczasem dziękuję ślicznie, Mieszko Beltrowski,
0: to był program Godzina.
1: Moim państwu gościem była pani poseł Violeta Tomczak.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: No i podobnie witam Was serdecznie w studium i dzisiaj sprawdzamy, co tam ciekawego w telewizji, Twojej telewizji morskiej i w portalu Nadmorski24, a z tej specjalnej okazji do studia dołączyli do mnie Tomasz Smuga, portal Nadmorski24. Cześć Tomek.
2: Witam, cześć.
1: I Karina Trybańska, Twoja telewizja morska.
3: Cześć, dzień dobry, Karina. Witam.
1: No to co, od kogo zaczynamy? Bo tu słyszałem, że jakieś UFO się pojawiło.
2: No może na początku zgodnie z definicją, tak, to możliwe, że to mogło się komuś wydawać, że to UFO. Cała Polska żyje od wczoraj popołudnia tematem fragmentu drona na plaży w Karwi. Dzisiaj odbyła się nawet konferencja prasowa z ministrem obrony narodowej Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, który wyjaśnił, co to za obiekt i skąd tam się wziął. Ze szczegółami to zapraszam do artykułu na nadmorski24.pl. Także zawsze często podkreślam, że ten portal tworzymy razem z naszymi czytelnikami. Mam taką fajną zakładkę Wyślij materiał i otrzymaliśmy zdjęcia od naszego innego właśnie z mieszkańców, czytelników o plamie oleju na Bałtyku. Zanieczyszczenie ciągnęło się przez kilka kilometrów. Temat zbadała dla Was redaktor Olga Reszke. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, to oczywiście także możecie przeczytać artykuły związane z tym świętem. Między innymi w Rumie odbyły się powiatowe obchody połączone z oddaniem nowej inwestycji do użytku, czyli nowego piętra i pracowniami zawodowymi w szkole. Piszemy także o piosenkarce z Kaszub, która w popularnym programie muzycznym wystąpi z prapremierą swojej najnowszej piosenki. To już dzisiaj będzie można wysłuchać tego utworu. A jaki to program, to też odsyłam do artykułu. A także między innymi piszemy o Rumia Invest Park i polskich elektrowniach jądrowych, które podejmują współpracę na rzecz rozwoju kadr dla energetyki jądrowej. Ja lubię sport, także tematyka sportowa, między innymi zawodniczka karate z Rumi powołana do reprezentacji Polski, a także nasza bokserka z Wejherowa, z WKB Gryfa Wejherowo, pojechała już walczyć o medale w Czarnogórze na Mistrzostwach Świata Juniorów.
1: To bardzo ciekawa informacja. No, jeżeli chodzi o tą piosenkarkę, tak tajemniczo powiedziałeś, to dzisiaj się też mocno zastanawiałem, jak zrobić z tego newsa. O Weronice napisałem sobie kilka wersji i mówię, no nie da się chyba tego tak powiedzieć, żeby mi ktoś nie zarzucił reklamy na antenie, o jaki program chodzi. Tak więc niestety też muszę Was odesłać do portalu Nadmorski24. Tam dowiecie się, gdzie po raz pierwszy Weronikę będzie

0: będziecie mogli usłyszeć. No i pewnie lada moment też pojawi się ten utwór gdzieś u nas w bazie. Pewnie przekażę go Gracjanowi na piątek. Tymczasem, co tam w telewizji?
1: No u nas w serwisie oczywiście też tego tematu związanego z obiektem na plaży w Karwi nie zabraknie. Powiemy o 87. rocznicy śmierci byłego burmistrza Wejherowa. Delegacje złożyły wczoraj kwiaty pod obeliskiem Teodora Bolduana. Zdamy również relacje z powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Rumi oraz zapowiemy wystawę Stolemki, która już niedługo ujrzy światło dzienne w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. I na koniec powiemy też o renowacji witraży w Lęborskiej Świątyni.
0: To wszystko zobaczycie o godzinie 17.20 na antenie Twojej Telewizji Morskiej. A co do samego Teodora Bolduana, to obiecuję Wam, że w sobotę usłyszycie troszeczkę więcej w mojej audycji Szum Historie. A tymczasem wszystkim pracownikom oświaty w związku też z ich świętem życzymy wszystkiego dobrego. Byli ze mną w tym momencie Karina Trybańska, dziękuję Ci bardzo. I Tomasz Smuga, dziękuję bardzo. Tymczasem ruszamy dalej i miłej zabawy, miłej muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03.
1: Reklama.
4: Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Kebab za 10 tysięcy euro ma być świeży przez lata. Polskie piłkarki mierzą wysoko, zamarzył im się mundial. Teraz na drodze stoją Irlandki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kośniak-Kamysz. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łucku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łucku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
5: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
4: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji. Woskowa replika kebaba trafiła do Muzeum Madame Tussauds w Berlinie. Na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od oryginału. To kebab z kurczakiem w bułce ze świeżymi i smażonymi warzywami, z widocznym, niemal wyciekającym na naszych oczach sosem, ziołami i pokruszonym serem owczym. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego w Berlinie lokalu Mustafas Gemus Kebab. Odwzorowanie słynnego fast foodu kosztowało około 10 tysięcy euro. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraże o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i 2 razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek, o historyczny wyjazd na mundial. Błażej Kulesza.
6: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
7: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
6: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.

0: Wróciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
1: Rok temu Polki walcząc w barażach o Euro grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
2: Irlandia to jest zupełnie inny zespół. Tak jak miałabym być z wami szczera, co trzeba zrobić, to musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
1: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie.
3: Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Plaża między Oksywiem a Babimi Dołami w Gdyni zostanie poszerzona do około 40 metrów. Urząd Morski podpisał umowę na realizację prac, których głównym celem jest ochrona wybrzeża przed erozją. Na odcinek o długości około 2,5 km trafi 125 tysięcy metrów sześciennych piasku. Zostanie on pobrany z dna morskiego w rejonie Górek Zachodnich, a następnie przetransportowany i rozprowadzony na plaży. Tak zwana refulacja ma ograniczać niszczenie klifu Kępy Oksywskiej przez fale i sztormy. Dla mieszkańców i turystów oznacza to przy okazji więcej miejsca na wypoczynek. Wartość inwestycji przekracza 4,8 miliona złotych. Wykonawca ma 6 miesięcy na przygotowanie projektu i przeprowadzenie robót. Prace są częścią większego programu ochrony brzegów Zatoki Gdańskiej. W jego ramach zaplanowano również inwestycje m.in. w Orłowie, Rewie i Jastarni. Ponad 7 kg narkotyków i blisko 50 tysięcy złotych w gotówce zabezpieczyli gdańscy policjanci. W sprawie zatrzymano dwóch młodych mężczyzn. Do zatrzymania doszło 9 października na ulicy Łąkowej w Gdańsku. Uwagę policjantów zwrócili 22 i 21-latek niosący kartony i dużą torbę. W pakunkach funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. W trakcie dalszych czynności zabezpieczono także telefony komórkowe, elektroniczne wagi, zgrzewarki oraz prawie 50 tysięcy złotych. Badania wykazały, że wśród przyjętych substancji były m.in. marihuana, kokaina, amfetamina, klefedron i MDMA. Według biegłego zabezpieczona ilość odpowiada blisko 16 tysiącom porcji handlowych. Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty związane z wprowadzeniem do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia. Mieszkańcy Lęborka będą mogli wziąć udział w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. Spotkanie zaplanowano na 21 października o godzinie 11 w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. Podczas konsultacji będzie można zapoznać się z założeniami dokumentu i zgłosić uwagi dotyczące przyszłości regionu. Projekt strategii powstał po kilku miesiącach prac analitycznych i eksperckich. Jak wyjaśnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, potrzebę przygotowania nowego dokumentu uzasadnia zmiany zachodzące na świecie i w regionie. Wśród ważnych zagadnień wymieniane są transformacja energetyczna, rozwój sztucznej inteligencji, zmiany klimatyczne, sytuacja międzynarodowa i starzenie się społeczeństwa. Strategia ma uwzględniać również bezpieczeństwo Pomorza, rozwój infrastruktury energetycznej oraz zmniejszenie różnic między metropolią a pozostałymi częściami województwa. Szczególne znaczenie mają mieć dostęp do usług publicznych, opieki zdrowotnej i transportu zbiorowego. Konsultacje społeczne potrwają do 8 stycznia 2027 roku, a przyjęcie strategii przez Sejmik Województwa planowane jest na lipiec przyszłego roku. Ustka przygotowuje miejsca dla osób, które przed wszystkimi świętymi chcą sprzedawać znicze i kwiaty. Miasto oferuje do dzierżawy 4 lokalizacje przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Miejsca będą udostępnione na kilka najbardziej intensywnych handlowo dni od 30 października do 2 listopada. To okres, w którym w rejonie cmentarzy tradycyjnie pojawia się najwięcej stoisk z kwiatami, wiązankami i zniczami. Osoby zainteresowane dzierżawą mogą składać pisemne wnioski do 21 października w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ustka. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem dzierżawa miejsca pod handel zniczami i kwiatami. We wniosku trzeba wskazać wybraną lokalizację oraz zaproponować wysokość czynszu za dzierżawę. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta Ustka telefonicznie oraz w pokoju numer 304 magistratu.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Przed nami jeszcze kilka godzin dość kapryśnej pogody. Chmur sporo, ale nie zabraknie też jaśniejszych momentów. Miejscami może przelotnie popadać, lokalnie możliwa burza. Temperatura utrzyma się w granicach od 13 do 15 stopni. W Gdyni około 14, w Wejherowie, Słupsku, Lęborku 13. Na wybrzeżu cały czas zdecydowanie bardziej wietrznie.

0: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Łapcie supermoce na środę. Igo Mrozu, Vito Bambino w Radiu Nord FM. Kilkanaście minut po 15:00. Witam w Nordzie na fali, Robert Jastrzębski. Dzisiaj, proszę Państwa, od razu zaglądam do kalendarza, bo przecież 14 dzień października to Dzień Nauczyciela, więc wszystkim nauczycielom przesyłamy radiowe pozdrowienia. Dzięki za cierpliwość, za wiedzę i za to, że czasem dostrzegaliście w nas talent, zanim sami go zauważyliśmy. A jeśli słucha nas teraz mój nauczyciel matematyki, to spokojnie, do 18:00 zostały niecałe 3 godziny. To akurat sam policzyłem. Do 18:00 Nordo na fali, przed nami tematy z regionu, dobra muzyka, zagadka dnia. Zatem spędźmy sobie fajnie razem to środowe popołudnie. Napiszcie coś tam na radiowym czacie. Już czekam, zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
7: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

Środowe granie w Radiu Norda FM. Bibi Rexa, za nami cała playlista jak zwykle na stronie norda.fm, zakładce co było grane. Zajrzyjcie, sprawdźcie, wybierzcie swoje ulubione hity i dajcie znać na radiowym czacie, jaka to piosenka. A my zabieramy się za nasz raport z nadmorza. Słuchajcie, jak jest pięknie.

0: Brać kurtkę i dobrze trzymać czapkę, bo dzisiaj nad morzem wiatr może porządnie dmuchnąć, że tak powiem. W Nordzie na Fali za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na Fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Norda FM i 15.30. Zapraszamy na pierwszy popołudniowy raport drogowy. Halo kierowcy, mamy dla Was dwie ważne informacje. Posłuchajmy. Podpisanie umowy z wykonawcą formalnie rozpoczęło przebudowę drogi powiatowej na odcinku od Rekowa Lęborskiego do granicy powiatu lęborskiego. Inwestycja obejmuje blisko kilometr trasy, a jej zakończenie zaplanowano na połowę czerwca 2027 roku. Pierwszy etap robót ma zostać wykonany jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji przewidziano kompleksową przebudowę nawierzchni bitumicznej. Prace obejmą również przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Modernizacja ma poprawić stan infrastruktury drogowej na odcinku prowadzącym od Rekowa Lęborskiego do granicy powiatu. To jest raport drogowy w Radiu Norda FM i jeszcze jedna ważna informacja, bo już od jutra, od 15 października wraca ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiślińskiej w Gdyni, a chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej. Od godziny 4 rano z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Zmodernizowano również pętlę autobusową Wiślino-Niemotowo. Wykonano nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Na Wiślińską wrócą autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Obsługiwane będą wszystkie przystanki, a częstotliwość kursów ma być taka sama jak przed remontem. Jednocześnie przestanie funkcjonować zastępcza linia 940. Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe, m.in. przy oznakowaniu, poboczach, nawierzchni drogi rowerowej oraz elementach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przebudowa ulicy Wiślińskiej ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej w jednej z najszybciej rozwijających się części Gdyni. I to jak na razie tyle w tym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszamy za godzinę o 16.30, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zapraszam.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Na Pomorzu dzisiaj sporo chmur, ale też większe przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze. Od 13 stopni w Wejherowie i Słupsku do 15 w Dębkach. Uwaga na wiatr, szczególnie nad morzem, porywy do 75 km na godzinę. W nocy będzie zimno, od 4 do 7 stopni, a nad samym morzem około 10. A jutro więcej pogodnego nieba, słabszy wiatr i od 13 do 15 stopni pokażą termometry w regionie.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl

0: Karol G w Radiu Nord FM na prawie 20 minut do 16. No mamy dzisiaj Dzień Nauczyciela, a wejherowo świętowanie zaczęło już wczoraj, proszę Państwa, bo w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Byli nauczyciele, pracownicy oświaty, samorządowcy, a uczniowie zadbali o część artystyczną. Tym razem to pedagodzy mogli usiąść na widowni. Nagrody prezydenta miasta otrzymało 24 nauczycieli, a kolejnych 12 złożyło ślubowanie i uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. No to w Nordzie na fali gratulacje dla wszystkich i nawet znajdą się brawa. Od Radia Nord FM, od całej ekipy. Dużo satysfakcji, energii i tej cierpliwości, której czasem potrzeba więcej niż kredy, prawda? Jeśli właśnie słuchają nas nauczyciele, dzisiaj słuchajcie żadnego odpytywania. U nas muzyka na bałtyckiej fali, to na 6. Za chwilę fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
4: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Polska sięgnie po trzecią wygraną na Eurowizji Junior. Po zwycięstwach Roxany Węgiel i Vicky Gabor teraz szansę na sukces ma chłopiec. Wiktor Sass, czyli triumfator ostatniej edycji The Voice Kids, będzie reprezentował nas z piosenką Gravity, która jest stawiana w gronie faworytów. Jak na razie w głosowaniu fanowskim jesteśmy na podium. Eurowizja Junior jeszcze kilka lat temu była miejscem, w którym Polska odnosiła ogromne sukcesy. Byliśmy pierwszym krajem w historii, który wygrał dwa lata z rzędu. W 2018 roku dokonała tego Roxana Węgiel z utworem Anyone I Want To Be, a w 2019 roku w Gliwicach wygrała Vicky Gabor z przebojowym Superhero. Konkurs otworzył dziewczynom drzwi do kariery, ale od Sary nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej trójce. W 2026 roku może się to zmienić, bo Polska znów jest faworytem. Na popularnym portalu dla fanów konkursu piosenki Eurowizji można znaleźć ankietę, w której ludzie z całego świata wybierają swoje ulubione kandydatury. Polska znajduje się aż na drugim miejscu. Wiktor Sass został wyprzedzony tylko przez Hiszpanię, którą reprezentuje Lucas Paulano. Wygląda na to, że tegoroczny junior może być starciem chłopców, ale za czarnego konia trzeba uznać Narę, dziewczynkę z Armenii. Wiktor Sass ma 14 lat, bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. Swoje pierwsze występy wokalne miał w żłobku. Nie potrafi się nudzić i stale rozwija swoje pasje. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a także świetnie odnajduje się w kuchni. W 2026 roku wygrał 9. edycję programu The Voice Kids jako członek drużyny Tripsa. Na Eurowizji Junior zaśpiewa singiel Gravity. Eurowizja Junior 2026 odbędzie się na Malcie w sobotę 24 października o godzinie 21:00. W Polsce transmisję będzie można obejrzeć w TVP2.

0: Słuchamy Radio Norda FM w środę. Gdyby chciał ktoś pozdrowić swojego nauczyciela jeszcze do 18 w Nordzie na fali, jest to możliwe. Piszcie na radiowym czacie, ok? Zbliżamy się do 16. Halo kierowcy, noga z gazu, 129 km na godzinę, tam gdzie wolno jechać 50. Tak pędził kierowca zatrzymany przez policjantów w Sąbożu koło Słupska, a za kierownicą w ogóle nie powinien się znaleźć, bo jak się okazuje, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. No i 5000 zł mandatu to jeszcze nie koniec tej historii. Więcej o tym usłyszymy w serwisie regionalnym po 16 w Radiu Norda. I z raportem drogowym polecamy się jeszcze dzisiaj o 16.30. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D. Rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
3: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
2: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
4: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
2: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
5: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL, byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
2: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
6: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
2: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu Abo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie, nie tylko

0: w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gdynia przygotowuje się do obchodów 87. rocznicy wysiedleń mieszkańców miasta podczas II wojny światowej. Uroczystości odbędą się 16 października. O godzinie 12 zaplanowano złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy pamiątkowej na fasadzie dworca Gdynia Główna. Pół godziny później obchody przeniosą się przed pomnik Gdynian Wysiedlonych przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Dworcowej. W programie znalazły się przemówienia, apel pamięci oraz złożenie wieńców i zniczy. Uroczystości odbędą się z udziałem wojskowej asysty honorowej. Dwa dni później, 18 października o godzinie 12 w Bazylice Najświętszej Marii Panny Królowej Polski odprawiono zostanie msza święta w intencji wysiedlonych Gdynian. Pomnik Gdynian Wysiedlonych stoi w miejscu, w którym mieszkańcy zmuszeni do opuszczenia miasta oczekiwali na transport. 52-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany w związku ze zranieniem 42-latka w centrum Pucka. Do zdarzenia doszło 9 października, około godziny 12.30. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Według policji jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, ślady i przesłuchali świadków. 52-latek został zatrzymany niedługo po zdarzeniu. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania groźb karalnych. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Nauka, która nie wymaga specjalistycznego przygotowania, jest dostępna dla mieszkańców Lęborka w ramach spotkań Lęborskiego Uniwersytetu Społecznego. Podczas jednego z ostatnich spotkań rozmawiano o równości kobiet i mężczyzn.
2: Takie wykłady mamy co tydzień o godzinie 17 w każdy wtorek i one są otwarte dla wszystkich mieszkańców Lęborka. Celem jest popularyzacja szeroko pojętej nauki. Dlatego to, że rozmawiamy dzisiaj o równości kobiet i mężczyzn, to jest po prostu socjologia stosowana. Już półtora roku spotkań za nami. Działamy w trybie roku akademickiego, czyli zaczynamy w październiku, kończymy w maju.
1: Mówiła Karolina Wysocka, prezes zarządu Fundacji Lęborski Uniwersytet Społeczny. Dobór tematów ma być zróżnicowany, tak aby obok zagadnień technicznych pojawiły się również kwestie społeczne. Właśnie dlatego po wcześniejszych spotkaniach dotyczących fizyki jądrowej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych przyszedł czas na równość kobiet i mężczyzn.
2: Generalnie co tydzień, co wtorek zapraszamy tutaj kogoś ze świata nauki. I to może być fizyka, ale może być też filozofia, to może być historia sztuki i socjologia, i ekonomia, i ochrona środowiska, biologia. Nie trzeba żadnego przygotowania, żeby na taki wykład przyjść. Wystarczy po prostu przyjść. Bardzo istotne jest, żebyśmy współpracowali z uczelniami wyższymi i żeby zapraszać prawdziwe autorytety i osoby, które rzeczywiście są ekspertami w danej dziedzinie.
1: Dodaje Wysocka. Spotkania mają umożliwiać mieszkańcom poznawanie nowych dziedzin, konfrontowanie różnych perspektyw i poszerzanie wiedzy niezależnie od wykształcenia. Organizatorzy zapowiadają kontynuację cyklu do końca roku akademickiego z przerwami świątecznymi. 129 km na godzinę w terenie zabudowanym i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Słupscy policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę, który rażąco przekroczył prędkość w miejscowości Sąborze. Mężczyzna prowadził Volkswagena z prędkością 129 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas kontroli okazało się, że 32-latek w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą. Miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a starosta wcześniej cofnął mu uprawnienia. Co więcej, wcześniej stracił już prawo jazdy za punkty karne, m.in. za przekraczanie prędkości. Za kolejne wykroczenie popełnione w warunkach drogowej recydywy policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 5000 zł i 15 punktów karnych. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Za złamanie sądowego zakazu oraz niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień 32-latek odpowie przed sądem.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Do wieczora nadal będą możliwe przelotne opady deszczu, choć między chmurami pojawią się też przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia dochodzi do 13-15 stopni. W rejonie Gdyni około 14, w Wejherowie, Słupsku, Lęborku 13. Nad morzem utrzyma się silniejszy wiatr, miejscami z porywami do około 75 km/h.

Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda.

0: A za nami piosenka z czasów, kiedy nie było smartfonów, nie było mediów społecznościowych. Wtedy to się żyło. April 65. Tu Nordo na fali, tu Robert Jastrzębski. No, a teraz zróbmy sobie małą podróż do szkolnej ławki. Pamiętacie swojego ulubionego nauczyciela? Takiego, na którego lekcje szło się z przyjemnością? Może miał świetne poczucie humoru, potrafił wszystko wytłumaczyć, albo po prostu w was wierzył. Jeśli właśnie przyszło wam do głowy konkretne nazwisko, dzisiaj jest dobry moment, żeby tę osobę pozdrowić, a może po latach napisać zwykłe dziękuję. Bo przypomnę, że w kalendarzu środa, 14 dzień października, Dzień Nauczyciela. Wszystkim pedagogom życzymy dużo energii i powodów do uśmiechu. I do 18 słuchamy Radia Nord FM na wszystkich naszych częstotliwościach. Lębor, Słupsk, Wejherowo, Gdynia, Kosakowo, Rumia, Reda. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
4: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 B Wejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
1: Reklama.

0: Adrenalina. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 103. Hechla.
2: Hechla.
3: Plotka.
2: Plotka.
3: Hechla tak w internecie, że dy tesąc plus nadzecą.
2: Służbie cnoty nie znajdziesz ploty.
3: Hechla tak w internecie, że dy tesąc plus nadzeca.
2: Hechla.
3: Plotka.
2: Hechla.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: To były fajne piłkarskie czasy, o których przypomina Shakira przebojem Mundialu 2026. Daj, daj! Tak się nazywa ta piosenka. Uwaga, halo kierowcy, tu Radio Norda. Jeśli planujecie przejazd przez Słupsk albo wizytę w Wejherowskim Szpitalu, to mamy dla Was ważne informacje, bo w Słupsku remonty oznaczają zamknięcie odcinka ulicy Lota i zwężenie przy rondach, a w Wejherowie szykują się czasowe ograniczenia na parkingu przed szpitalem. Gdzie i kiedy na co uważać? Szczegóły już w najbliższym raporcie drogowym o 16.30. Zostańcie z nami, a później będą do wygrania dwa bilety do kina w naszej tradycyjnej zagadce dnia. To kto z nami dzisiaj? Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Słuchamy Radio Nordo FM w środę, 14 dzień października, a na zegarze 16.30, co oznacza ostatni raport drogowy i mamy jak zwykle ważne informacje dla kierowców. Posłuchajmy. Uwaga, bo są czasowe utrudnienia przy szpitalu specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie w związku z budową nowego szybu windowego w budynku poradni specjalistycznych. Część parkingu przed głównym wejściem będzie czasowo wyłączana z użytkowania. I to już się dzisiaj zaczęło, a zmiany zaplanowano jeszcze na 21, 27 i 30 października oraz 3 listopada. W tych dniach nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od godziny 1 w nocy aż do zakończenia prac. Podobnie jest dzisiaj. Dodatkowo od południa niedostępny będzie postój taksi oraz miejsca przeznaczone na krótki, maksymalnie 15-minutowy postój dla pacjentów. Szpital tłumaczy, że ograniczenia są konieczne, aby zapewnić bezpieczny przejazd samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Nowy szyb windowy ma poprawić dostępność poradni, szczególnie dla osób mających trudności z poruszaniem się. Pacjenci i odwiedzający proszeni są o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. To jest raport drogowy w Radiu Nord FM. Z Wejherowa przenosimy się do Słupska, bo tutaj też są utrudnienia w ruchu. Wystartowały dzisiaj i jeszcze w czwartek, 15 października, prowadzone będą roboty drogowe związane z frezowaniem starej nawierzchni oraz układaniem nowego asfaltu, a prace obejmują dwie lokalizacje. Pierwsza to ulica Lota i rejon Ronda Kuklińskiego, remontowany odcinek ulicy Lota od Ronda do ulicy Profesora Grucy, a także prawy pas ulicy Gdańskiej w obrębie Ronda w kierunku centrum miasta. A druga lokalizacja to Rondo Generała Grota Skotnickiego na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków. Informujemy, że remont obejmie wewnętrzny pas Ronda. W czasie robót zwężone do jednego pasa będą wloty od strony ulicy Hubalczyków oraz oba wloty z ulicy Bohaterów Westerplatte i tutaj kierowcy powinni liczyć się ze spowolnieniem ruchu. Zarządca drogi apeluje o ostrożność, stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem oraz w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: A wieczorem na Pomorzu jeszcze będzie mocno wiało, więc na spacer zabierzcie cieplejszą kurtkę. W nocy pochmurno, ale też będą przejaśnienia. Zimno 5 stopni w Wejherowie, 6 w Słupsku, 7 w Gdyni, a w Helu 10 stopni pokażą termometry. Nad morzem jeszcze będzie wiało, początkowo porywy do 60 km na godzinę, później wiatr odpuści, a jutro spokojniej, z umiarkowanym zachmurzeniem. 13 stopni w Wejherowie, 14 w Gdyni i 15 w Słupsku oraz Dębkach i z tego co widzę na mapie pogody trochę więcej słońca.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl

0: Środowe granie w Radiu Norda, nie tylko dla nauczycieli. Purple Disco Machine za nami. A słuchajcie, co powiecie na wieczór w kinie? We dwoje. Bo ja mam tutaj takie dwa bilety do kina Helios w Gdyni, które czekają w zagadce dnia. Jakie jest zadanie, co trzeba zrobić? Jak zwykle, trzeba rozszyfrować trzycyfrowy kod. Szukajcie posta na Facebooku Radia Norda FM i wpisujcie swoje odpowiedzi. Macie tam maksymalnie 3 próby, w jednym komentarzu podajecie jedną liczbę. I bądźcie czujni, trzeba słuchać tutaj uważnie programu Nordo na fali, bo tutaj podaję wskazówki. Dobra, na Facebooku też się pojawiają, ok? Ale tutaj podaję szybciej. Dzisiaj pierwsza wskazówka brzmi, kod jest liczbą parzystą. Kod jest liczbą parzystą, a jaka to liczba, jaki to kod dowiemy się w finale przed godziną 18. Macie jakieś pierwsze tropy? To kombinujcie i jeszcze raz przypomnę, że gramy o dwa bilety do kina Helios w Gdyni. Powodzenia, zapraszam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
6: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: To jest magazyn kulturalny w Radiu Nord FM. Robert Jastrzębski zapraszam, a tym razem zaglądamy do Słupska, Kobylnicy i Ustki. Przed nami wieczór z zabytkowymi organami, spotkanie z rękodziełem i koncert, który poprowadzi słuchaczy przez różne epoki muzyczne. Oto kulturalne propozycje na najbliższe dni dla Słupska i okolic. Posłuchajmy. A zaczynamy od wydarzenia, które już dziś, czyli w środę 14 października o godzinie 19 w Kościele Ewangelickim u zbiegu ulic Prostej i Słowackiego w Słupsku rozpocznie się koncert Muzyka Śląska na śląskich organach. Wystąpi tam profesor Maciej Babnis z Uniwersytetu Pomorskiego, który nie tylko zagra, ale również opowie o prezentowanej muzyce. W programie znajdą się utwory XIX-wiecznych kompozytorów związanych ze Śląskiem. Sam instrument także ma ciekawą historię. Powstał w 1896 roku w Świdnicy. Początkowo służył w kościele w Grabiu na Opolszczyźnie, a do Słupska trafił dopiero w naszym stuleciu. Będzie więc okazja, żeby posłuchać muzyki w brzmieniu instrumentu pamiętającego epokę jej twórców. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Natomiast w piątek, 16 października, warto będzie zajrzeć do Kobylnicy. O godzinie 17 Centrum Kultury i Promocji przy ulicy Wodnej zaprasza na międzypokoleniowe spotkanie krawieckie. Swoją wiedzą podzielą się seniorki ze Stowarzyszenia Zespół Aktywnych Seniorów. To propozycja zarówno dla osób, które już szyją, jak i tych, które dopiero chciałyby spróbować pracy z igłą i nicią. Zaproszeni są również miłośnicy innych form rękodzieła. Organizatorzy zapewniają sprzęt i akcesoria, a udział jest bezpłatny. Wspólna praca będzie okazją do wymiany doświadczeń i poznania osób, które łączy zamiłowanie do tworzenia. I jeszcze na koniec mamy zaproszenie na sobotę, 17 października, bo o godzinie 18 w Domu Kultury przy ulicy Czerwonych Kosynierów odbędzie się koncert pod hasłem Z klasyką przez wieki. Zagra tam Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica imienia Wojciecha Kilara pod batutą profesor Aliny Radkowskiej. Usłyszymy m.in. arię na strunie G, Bacha, muzykę Vivaldiego i Mozarta oraz piąty taniec węgierski. Wydarzenie należy do cyklu Latająca Filharmonia, dzięki któremu muzycy docierają do mniejszych pomorskich miejscowości. Wszelakich informacji o rezerwacjach udziela sekretariat z Usteckiego Domu Kultury. Od organowego recitalu po wspólne szycie i spotkanie z orkiestrą. Tak zapowiadają się najbliższe dni w kulturalnym kalendarzu Słupska i okolic.

0: No proszę, jak tu ładnie grają. Dawno tego nie było. Smolasty i Doda w Radiu Norda FM. Piszecie, że zagadka dnia to całkiem wciągająca zabawa. No właśnie, człowiek miał tylko zerknąć na Facebooka, a chwilę później już liczy na palcach i mówi: czekaj, chyba mam, chyba wiem. Sprawdzam wasze komentarze w zagadce dnia. Adriana wykorzystała swoje trzy kombinacje: 400, 140 i 141. Pani Ado, dziękujemy za udział, komplet prób wykorzystany, ale to nie jest dzisiejszy kod. To nie jest dobra odpowiedź. A dla tych, którzy jeszcze z nami, którzy kombinują, wskazówka numer 2, uwaga, zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. Pierwsza cyfra jest o 7 większa od ostatniej. Pierwsza cyfra jest o 7 większa od ostatniej. I jeszcze przypomnę pierwszą wskazówkę szybko, że kod jest liczbą parzystą. To połączcie teraz te dwa tropy, sprawdźcie swoje typy. Przypomnę, że gramy o 2 bilety do kina. No i polecam się po 17:00. Wrócę tutaj z ostatnią wskazówką. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.
3: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
4: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
3: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łódzko, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
5: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci. I z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
3: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gdynia odebrała oficjalny certyfikat UNESCO potwierdzający wpis modernistycznego Śródmieścia na listę światowego dziedzictwa. Dokument wręczono 12 października w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Certyfikat odebrała delegacja gdyńskiego samorządu z wiceprezydentką

0: Jawią Gorzyńską. Podczas uroczystości podkreślono, że wpis jest efektem wieloletniej pracy samorządowców, konserwatorów, ekspertów i mieszkańców zaangażowanych w ochronę modernistycznego dziedzictwa miasta. Decyzję o wpisie podjęto 29 lipca podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Busan w Korei Południowej. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało tym samym 18. polskim obiektem na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wpis podkreśla międzynarodowe znaczenie gdyńskiej architektury i urbanistyki dla miasta, ma dodatkowy wymiar w roku jego stulecia. Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran Ultima 88 marki Sunlift Yacht firmy wywodzącej się z Gdańska. Jednostka ma około 27 metrów długości i trafi do floty MIM Ocean działającej na Balearach. Na pokładzie znajdzie się 5 kabin, w tym prywatny apartament właścicielski, rozbudowane strefy wypoczynkowe, górny pokład oraz garaż na skuter wodny. Katamaran będzie napędzany 2 silnikami o mocy 1000 koni mechanicznych każdy. Messi dołącza tym samym do grona znanych sportowców związanych z Sunlift Yachts. Wśród klientów i ambasadorów marki są m.in. Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso i Carlos Alcaraz. Firma rozpoczęła działalność w 2002 roku w Gdańsku. Dziś produkuje luksusowe katamarany zarówno w Polsce, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To właśnie tam powstaje jacht zamówiony przez Messiego. Wartości kontraktu ani terminu przekazania gotowej jednostki nie ujawniono. Dorośli mieszkańcy gminy Łęczyce mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących umiejętności cyfrowych. Program obejmuje m.in. obsługę komputera i smartfona, korzystanie z elektronicznych usług urzędowych i bankowości internetowej, a także bezpieczne poruszanie się w sieci. Zajęcia organizuje Baltic Digital Institute w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy będą mogli wybrać szkolenie Cyfrowy Leaders AI, poświęcone praktycznej obsłudze urządzeń i wykorzystaniu sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach, albo kurs Bezpiecznie w sieci, dotyczący zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Oferta obejmuje również indywidualne konsultacje, mentoring cyfrowy oraz doradztwo zawodowe. Szkolenia mają pomóc uczestnikom rozwijać kompetencje potrzebne m.in. do załatwienia spraw urzędowych online, korzystania z usług bankowych i sprawniejszego poruszania się w cyfrowym świecie. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października bieżącego roku. Zajęcia mają rozpocząć się 3 listopada. Ich miejscem będzie Gdańsk przy ulicy Hołdu Pruskiego 6. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Oferta skierowana jest do dorosłych mieszkańców gminy Łęczyce, którzy chcą podnieść swoje umiejętności cyfrowe, nauczyć się korzystać z nowych narzędzi lub zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu. Kolejne utrudnienia czekają kierowców w Słupsku. W środę 14 października rozpoczął się remont fragmentu ulicy Lota od Ronda Kuklińskiego do ulicy Profesora Grucy. Na czas prac ten odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla samochodów. Roboty miały ruszyć o godzinie 8 i mogą potrwać około 2 dni. Kierowcy muszą liczyć się także z czasowym zwężeniem ulicy Gdańskiej na rondzie w kierunku centrum. Remont wpłynie również na komunikację miejską. Objazdami pojadą autobusy linii 9 i 18, a niewielkie zmiany obejmą także linię 11. Na trasach objazdowych uruchomione zostaną tymczasowe przystanki przy ulicy Lota i Świętego Piotra. To kolejne utrudnienie drogowe w mieście. Równolegle trwa m.in. modernizacja ronda staromiejskiego, a w dużej części zamknięta pozostaje ulica Gdyńska. Kierowcy powinni więc przygotować się na korki i zaplanować więcej czasu na przejazd przez Słupsk.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Wieczór będzie stopniowo spokojniejszy, ale jeszcze miejscami może krótko popadać. Zachmurzenie nadal duże, z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia mieliśmy 13-15 stopni, a nocą temperatura zacznie wyraźnie spadać. W Wejherowie około 5 stopni, w Słupsku i Lęborku około 6, w Gdyni mniej więcej 7. Nad morzem cieplej, ale początkowo nadal dość mocno będzie wiało.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To jest bardzo przyjemne, co śpiewa pani Bryska. Kraksa, tak nazywa się ta piosenka. To jest Radio Norda FM i program...
1: Norda na fali.
0: A tu Robert Jastrzębski. Będzie to ostatnia godzina naszego środowego spotkania. Zostańcie z nami, będzie się jeszcze sporo działo, bo zajrzymy na sportowe areny. Sprawdzimy też, co można jeszcze dzisiaj obejrzeć w naszym regionie, jeśli chodzi o duży ekran, czyli kino. No właśnie, a propos kina, mam jeszcze bilety do kina w Gdyni. Bilety czekają na kogoś, kto rozszyfruje naszą dzisiejszą zagadkę dnia, a to wszystko się wyjaśni w finale przed godziną 18. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

0: Alan Walker, Ava Max w Radiu Nordo FM do 18 niezmiennie, jeszcze Nordo na fali. Wracam do waszych komentarzy w sprawie zagadki dnia. Prosiaczek Luncia próbuje, kombinuje 250 i 600. Pani Jolanta stawia na 300, Kasia Kołodzik na 220, a pani Joanna Budzisz 222. No fajnie, że jesteście, dziękuję za wszystkie typy. Te kombinacje jeszcze nie trafiają w kod, ale widzę, że pierwsza wskazówka odrobiona, same liczby parzyste. To ja jeszcze szybko przypomnę wszystkie wskazówki. Kod jest liczbą parzystą, pierwsza cyfra jest o 7 większa od ostatniej, a suma wszystkich cyfr naszego dzisiejszego kodu wynosi 11. I więcej nic nie powiem, bądźcie z nami w finale naszej zabawy przed godziną 18, a za chwilę wiadomości sportowe w Radiu Norda.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkowe.

0: dodatkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Oliwia Wasiakowska z WKB Gryfa Wejherowo wystąpi na Mistrzostwach Świata Juniorek w boksie. Zawodniczka otrzymała powołanie do reprezentacji Polski podczas grupowania w Setniewie. Światowy czempionat w czarnogórskiej Budwie potrwa do 28 października.
3: Oliwia, bo ja mówię o Oliwii, kadra oczywiście jedzie walczyć o jak najlepsze osiągnięcia. Oliwia w tym roku nie przywiozła medalu Mistrzostw Polski, co było dużym zaskoczeniem, bo ona w pierwszym roku juniorki zdobyła medal Mistrzostw Europy, w drugim teoretycznie powinno być łatwiej. Więc cel jest jeden, Oliwka jest bardzo dobrze nastawiona, powiedziała, że chciałaby zdobyć medal Mistrzostw Świata, takiego jeszcze nie ma, jedzie z nastawieniem walki o jak najlepszy wynik, medal, a być może nawet tytuł Mistrzyni Świata.
2: Mówił w rozmowie w Radiu Nord FM trener w wejherowskim klubie bokserskim Wojciech Wasiakowski. Wejherbianka ma za sobą udany występ na krajowym podwórku. Z niedawno zakończonych Mistrzostw Polski juniorek wróciła ze złotym medalem. W finale pokonała Aleksandrę Olkowską, reprezentującą województwo kujawsko-pomorskie. Sędziowie byli jednomyślni i jednogłośnie przyznali zwycięstwo zawodniczce Gryfa, która sięgnęła pod tytuł Mistrzyni Polski juniorek.
3: Czy Oliwia jest w czołówce bokserskiej, można powiedzieć, od zawsze, czyli no, broniła ten tytuł, w zeszłym roku udało się go zdobyć w Wejherowie, w tym roku pojechaliśmy go obronić, taki był plan, to był plan minimum, więc jakby przy tej zawodnicy zdobycie tytułu Mistrzyni Polski to jest plan minimum, my celujemy w medale Mistrzostw Europy, w medale Mistrzostw Świata, czy nawet medal olimpijski.
2: Dodajmy, że na Mistrzostwa Świata oprócz Wasiakowskiej nominację do reprezentacji Polski wśród juniorek otrzymały także Katarzyna Gornisiewicz, Krzysztof Ostrowiec, Natasza Kosiec, BBB Serca Krakowa, Zuzanna Głębiewska, Niestowarzyszona, Antonina Biniecka, Shotboxing oraz Oliwia Małyszek, Sporty Walki Gostyn i Laura Szydłowska, Kleopas Katowice. Mirosław Ewart, prezes Karate Klubu Wejherowo i Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego w Gdańsku, będzie jednym z sędziów Pucharu Świata Dzieci i Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym. Zawody rozpoczną się 23 października w Chorwacji. Ewart posiada 7 dan i od ponad 4 dekad związany jest z karate. Jest licencjonowanym trenerem oraz sędzią klasy międzynarodowej. Przez lata doskonalił swoje umiejętności podczas międzynarodowych kursów trenerskich i sędziowskich w Stanach Zjednoczonych u Sensei Nishiyamy.
4: Pierwszy kontakt z Sensei Nishiyamą to był w 1991 roku, gdzie pojechaliśmy na takie seminarium właśnie z Senseiem Nishiyamą do, to była dawna Jugosławia, obecnie Chorwacja, Porecz. I jakby ten kontakt i to spotkanie jakby odmieniło w ogóle moje spojrzenie na karate i jakby tchnęło nowego ducha w cel, w rozwój i sens karate.
2: Dodajmy, że w Chorwacji wystartują również zawodnicy karate klubu Wejherowo. W Pucharze Świata dzisiaj rywalizować będą Alicja Bogusz, Zanna Des, Kornelia Maćkowska, Agata Patok, Max Poliszewski i Jan Winowiecki.
5: Końcówka dnia jeszcze pod znakiem chmur i pojedynczych opadów. Noc będzie spokojniejsza i wyraźnie chłodniejsza. W głębi naszego regionu temperatury mogą spaść nawet do 4 stopni. W Wejherowie około 5, w Słupsku będzie 6 stopni, w Gdyni około 7. Na wybrzeżu temperatura utrzyma się bliżej 9-10 stopni. Wiatr będzie stopniowo słabł, choć nad morzem początek nocy nadal może być porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: głośnikach Wiki Gabor, tu Radio Nordo FM, do 18 jeszcze Nordo na fali. Jak zwykle o tej porze sprawdzam dla Was, co można jeszcze dzisiaj obejrzeć wieczorem na dużym ekranie w naszych regionalnych kinach. Jestem na stronie kina Fregata w Lęborku i tutaj dzisiaj o 19.30 jest okazja obejrzeć Lalkę w nowej polskiej odsłonie. Warszawa końca XIX wieku, serce Stanisława Wokulskiego owładnięte szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. 19.30 Lalka w kinie Fregata. Lalkę też będzie można obejrzeć dzisiaj w Słupsku i to o godzinie 20.00, wcześniej o 18.00 film pod tytułem Róża. I na koniec kino w Gdyni, tutaj premiery, prime time o 21.10, premierowo Digger o 18.40 w IMAX-ie i o 19.30 i jeszcze jedna premiera to The Social Reckoning, czyli W sieci konsekwencji o 20.15. Oprócz tego wspomniana lalka w Gdyni dzisiaj o 18.30 i o 20.00.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Mamma mia, jak tu grają Radio Norda FM, wcześniej męskie granie, a po 18 Norda Party zapraszam, będzie się działo, a my mamy rozwiązanie zagadki dnia. Prawidłowy kod dzisiaj, proszę Państwa, to liczba 902. I widziałem w komentarzach więcej poprawnych odpowiedzi, ale przypominam, tutaj liczy się również refleks. A jako pierwszy prawidłowo kod podała dzisiaj pani Kasia Kaczmarek. I to do pani Kasi trafiają dwa bilety do kina Helios w Gdyni. Pani Kasiu, gratulacje i zapraszam do wiadomości prywatnej po kody do kina. Czy to będzie dla kogoś dzisiaj liczba szczęśliwa 902? To jest liczba parzysta. Suma cyfr wynosi 11, a pierwsza cyfra jest o 7 większa od ostatniej. 902. Wszystko się tutaj zgadza, prawda? Tak się bawimy codziennie od poniedziałku do piątku w programie
0: Norda na fali.
1: Dzięki za wspólny udział, za kombinowanie. Można powiedzieć, że dzisiaj w Dniu Nauczyciela mieliśmy małą kartkówkę z logiki, na szczęście bez wpisywania ocen do dzienniczka. Z kolejnym kodem wracam jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa.

0: w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
2: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu. Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
3: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
2: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
2: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Zapowiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
5: Jakub Szmilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość zgromadziła nauczycieli, pracowników oświaty i przedstawicieli samorządu. Nie zabrakło też programu artystycznego przygotowanego przez uczniów, mówi dyrektor szkoły Piotr Litwin.
6: Przygotowania trwały już blisko miesiąc, codziennie próby, ale dzisiaj efekt, jak widać, możemy w niezwykły sposób podziwiać, z czego jesteśmy dumni, bo edukacja jest ważną rzeczą. Ona wyznacza drogę nowego, młodego pokolenia.
5: Podczas uroczystości podkreślono również znaczenie pracy pedagogów, którzy każdego dnia odpowiadają za kształcenie najmłodszych mieszkańców miasta. Jak zaznacza prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, to właśnie nauczyciele mają największy wpływ na poziom edukacji.
7: Ale o tym, jakie te szkoły są, właściwie decydują nauczyciele. Oczywiście jest to dzień i święto wszystkich pracowników oświaty, którzy pracują w szkołach. Jest to też święto uczniów. Ale najważniejszą rolę w tym wszystkim odgrywają nauczyciele. Myślę, że być nauczycielem w dzisiejszych czasach jest coraz trudniej, chociaż zawsze mówiono, że to jest bardzo odpowiedzialny zawód.
5: Miejskie obchody były także okazją do wręczenia wyróżnień. Nagrody prezydenta Wejherowa otrzymało 24 nauczycieli, a kolejnych 12 złożyło ślubowanie i uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. O tegorocznych nagrodach mówi zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
8: Tak jak co roku,

0: pan prezydent przyznał nagrody nauczycielom, tym, którzy się najbardziej wyróżniają, którzy zdobywają sukcesy, którzy no, jeszcze bardziej się angażują.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października. Wejherowskie uroczystości zorganizowano dzień wcześniej. Od 1 listopada zmieni się bank obsługujący budżet gminy Potęgowo i wszystkie jej jednostki organizacyjne. Zmiana oznacza konieczność korzystania z nowych numerów rachunków bankowych przy regulowaniu podatków, opłat i innych należności na rzecz gminy. Nowe konta będą obowiązywać m.in. przy płatnościach podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, a także opłat skarbowych oraz należności za energię cieplną. Zamknięte zostaną również dotychczasowe indywidualne rachunki wykorzystywane do opłat za odbiór odpadów komunalnych, wody i ścieki. Osoby płacące za odpady otrzymają informacje o nowych numerach kont przed terminem płatności. Z kolei faktury za wodę i ścieki z listopadowym terminem płatności będą już zawierały nowe numery rachunków indywidualnych. Wykaz nowych kont zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Potęgowo, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w mediach społecznościowych. Nowe numery znajdą się także na wydawanych decyzjach, fakturach i innych dokumentach. Urząd przypomina, by osoby prywatne i przedsiębiorcy korzystający ze stałych zleceń lub zapisanych szablonów przelewów zaktualizowali je przed listopadowymi płatnościami. Bez zmian pozostaje natomiast zasada dotycząca wpłat gotówkowych na rachunki urzędu i gminy jednostek organizacyjnych w placówkach Poczty Polskiej, od których nie jest pobierana prowizja od wpłacającego. Wirtualna rzeczywistość ma coraz większe znaczenie w szkoleniu policjantów. W Szkole Policji w Słupsku odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Wirtle, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych szkoleń dla funkcjonariuszy organów ścigania z wykorzystaniem technologii VR. Podczas spotkania uczestnicy testowali prototyp wirtualnego środowiska, sprawdzali przygotowane scenariusze i analizowali możliwości dalszego rozwoju systemu. Szczególną uwagę poświęcono temu, jak połączyć wirtualne ćwiczenia z rozwiązaniami stosowanymi już podczas tradycyjnych szkoleń policyjnych. Omawiano także rolę trenerów i uczestników oraz kluczowe momenty, w których szkolony funkcjonariusz musi podejmować decyzje. Częścią spotkania była również wizyta w ośrodku szkolenia policji w Gdańsku. Uczestnicy obserwowali tam zawody TCC Paramedyk 2026, co pozwoliło im porównać przygotowany scenariusz z zakresu medycyny taktycznej i protokołu MARCH z działaniami wykonywanymi przez funkcjonariuszy w praktyce. Projekt Wirtale wpisuje się w rozwój nowoczesnych metod szkolenia służb. Wirtualna rzeczywistość wspierana także przez sztuczną inteligencję pozwala ćwiczyć trudne i niebezpieczne sytuacje w bezpiecznych warunkach oraz wielokrotnie powtarzać poszczególne elementy interwencji.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Wieczorem chmur sporo, miejscami jeszcze możliwy krótki deszcz, ale z czasem opady powinny zanikać. Noc przyniesie wyraźne ochłodzenie. W Wejherowie około 5 stopni, w Słupsku 6, w Gdyni 7. W okolicach Otwartego Morza będzie łagodniej, około 9-10 stopni. Wiatr stopniowo będzie słabł.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party. Norda Party. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie.

0: spotkanie firmowe. Kryształowy Dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Od 7 października na jednej ze znanych platform można oglądać film Mniej Obcy, przybliżający burzliwą młodość lidera zespołu Lady Punk Jana Borysewicza. W kultową postać wciela się debiutujący na ekranie Mikołaj Bukrewicz. Nie wszyscy wiedzą, że jest synem legendy telewizji polskiej. Mniej Obcy to film, który przenosi widzów do czasów młodości Jana Borysewicza, charyzmatycznego lidera Lady Punk. W główną rolę wciela się Mikołaj Bukrewicz, dla którego jest to debiut aktorski. Choć dopiero zaczyna swoją przygodę z filmem, już od lat związany jest ze światem muzyki. Mniej Obcy to nie tylko opowieść o legendzie polskiego rocka, ale także szansa dla młodego artysty na pokazanie swojego talentu szerszej publiczności. Bukrewicz nie ukrywa, że muzyka jest jego wielką pasją, w mediach społecznościowych regularnie publikuje własne interpretacje gitarowe. A kim jest Mikołaj Bukrewicz? Urodził się 28 lipca 2003 roku w Warszawie. Choć rola w filmie Mniej Obcy jest jego aktorskim debiutem, nie zaczyna artystycznej drogi od zera. W marcu 2025 roku wydał debiutancki singiel To jest moje, kocham cię, który opublikował pod pseudonimem Jackson Podlaski. Nie wszyscy wiedzą, że Mikołaj Bukrewicz jest synem Pawła Bukrewicza, znanego lektora, aktora dubbingowego i prezentera telewizyjnego. Przypomnijmy, Paweł Bukrewicz był twarzą i głosem Teleekspresu w latach 2007-2011, a także występował w programie Kawa czy Herbata. Jego głos można było usłyszeć w wielu produkcjach filmowych i serialowych, takich jak Smyki, Liga Sprawiedliwych Bez Granic, Maluchy w Pieluchach, Ben 10 czy Klub Wings, Tajemnica Zaginionego Królestwa.
2: Norda Party! Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.
3: No

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Zofia Staniszewska, jak muzyka zmieniła mieszkańców Smutkowa. W miasteczku Smutkowo źle się działo. Odkąd sięgają pamięcią najstarsi mieszkańcy, wszyscy się ze sobą kłócili, narzekali i chodzili ze spuszczonymi głowami. Prawie codziennie można było usłyszeć powarkiwania boksera dzikusa i wilczura mruka, oskarżających się o wykradanie zakopanych w ogródku kości. Stonoga Miłka miała wieczne pretensje do pająka siatkarza o to, że kiedyś wydziergał jej 51 skarpetek prawych, a tylko 49 lewych. Ilekroć pani burmistrz Wiewiórka Zwinka spotykała lisicę rudą łapkę, zawzięcie kłóciły się o to, czyja sukienka jest modniejsza. Tak, tak, nawet słońce rzadko tu zaglądało, niechętnie oświetlając pyszczki ciągle niezadowolonych zwierząt. Aż tu pewnego razu zawędrował do miasteczka konik polny Grajek. Stanął sobie obok rynku, wyjął skrzypce i wkrótce piękna melodia popłynęła ponad dachami domów. Mieszkańcy otwierali szeroko okna lub zachłannie zbierali się wokół muzykanta. Nie minęła godzina, a całe Smutkowo cichutko podśpiewywało. Niektóre zwierzęta powyciągały też zapomniane instrumenty i zaczęły przygrywać. I wówczas pani burmistrz wpadła na genialny pomysł. Założyła chór. Od tej pory mieszkańcy Smutkowa zbierali się w każdą niedzielę na wspólne śpiewanie i granie. Są tym tak pochłonięci i taką radość sprawia im muzyka, że zapomnieli o awanturach. Psy, dzikus i mruk częstują się kośćmi. Stonoga Miłka dawno przeprosiła pająka siatkarza, mówiąc, że przecież jej lewe nogi nie różnią się od prawych, a burmistrzowa Zwinka z lisicą rudą łapką zapraszają się na popołudniowe herbatki i prawią sobie komplementy. A konik polny Grajek zamalował na zielono tabliczkę z nazwą miasteczka Smutkowo i białą farbą starannie napisał Radość.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.
3: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję.

0: Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
1: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji, widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
0: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
2: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
0: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
3: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku.
0: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Wejherowie uczczono pamięć Teodora Boldwana, przedwojennego burmistrza miasta i patrona szkoły podstawowej nr 11. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych. O wieloletniej tradycji upamiętniania burmistrza opowiada dyrektor szkoły Agnieszka Lesner.
5: To jest miejsce pamięci obelisk byłego burmistrza miasta Wejherowa w okresie międzywojennym. I od wielu lat już tutaj chodzimy wspólnie z młodzieżą, dbamy o to miejsce i kultywujemy tradycję. Właśnie w połowie października, około 15 października, składamy wiązankę kwiatów razem z Bractwem Kurkowym, z prezydentem miasta Wejherowa, ze sztandarem szkoły, aby w ten sposób uczcić pamięć o naszym patronie.
4: Teodor Boldwan został komisarzem burmistrza Wejherowa w 1933 roku, a rok później wybrano go na burmistrza na 10-letnią kadencję. Kierował wówczas miastem będącym stolicą powiatu morskiego. Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrand, Boldwan należy do najważniejszych postaci w dziejach Wejherowa.
6: Teodor Boldwan był wspaniałym burmistrzem. Bardzo często mówimy, że w życiu miasta, w historii tego miasta są takie dwa momenty, a właściwie dwie osoby, które miały ogromny wpływ na to, jakie mamy to miasto dzisiaj. To był Jakub Wejher, który założył to miasto, zbudował, dał mu te możliwości rozwoju. A potem w okresie międzywojennym to był Teodor Boldwan.
4: Za jego kadencji w Wejherowie rozwijano infrastrukturę. Budowano drogi, basen oraz ogrody działkowe przeznaczone m.in. dla mniej zamożnych mieszkańców. Działalność burmistrza przerwała II wojna światowa. W 1939 roku

0: Theodor Baldwin został rozstrzelany przez niemieckich okupantów. Po wojnie jego ciało odnaleziono, a następnie pochowano w rodzinnej kościerzynie. Policja poszukuje 71-letniego Zdzisława Rydzewskiego z Lęborka, który zaginął 11 października. Mężczyzna wyszedł z domu około godziny 15, a niedługo później był widziany na ulicy Mostnika. Do tej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Zaginiony ma około 170 cm wzrostu, średnią budowę ciała, krótkie siwe włosy, niebieskie oczy i tygodniowy zarost. Cechą szczególną jest tatuaż przedstawiający kobietę umieszczony na lewej ręce. Osoby, które widziały Zdzisława Rydzewskiego od momentu zaginięcia lub mają informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lęborku albo najbliższą jednostką policji. Informacje można również przekazać pod numerem alarmowym 112. Akcja przeciwrozlewowa w rejonie Ustki. Do zanieczyszczenia doszło we wtorek 13 października podczas prac pogłębiarskich prowadzonych zagłówkami portu. Zgłoszenie wpłynęło do Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa po godzinie 13. Na miejsce skierowano 3 jednostki ratownicze oraz ratowników z Ustki, Łeby i Darłowa. Plama olejowa przemieszczała się na wschód, wzdłuż wybrzeża i według wstępnych informacji rozciągała się na odcinku około 3 km. Do neutralizacji zanieczyszczenia wykorzystano sorbenty i dyspergenty, a sytuację monitorowano także z powietrza przy użyciu dronów. Akcje utrudniały wysokie fale i duży obszar rozlewu. W trakcie działań dwóch ratowników zgłosiło złe samopoczucie i na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po godzinie 16 załoga jednej z jednostek nie obserwowała już widocznych plam. Jednak kolejne fale ponownie nanosiły substancje w kierunku brzegu. Ze względu na zapadający zmrok działania na wodzie zakończono po godzinie 18. Sytuacja ma być dalej oceniana na podstawie rozpoznania z powietrza.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Przed nami chłodna noc, zachmurzenie umiarkowane i duże, bez większych opadów. Na termometrach od około 4 do 7 stopni w głębi Pomorza. Nad samym morzem zaś około 10, w Gdyni właśnie około 7, w Wejherowie 5, a w rejonie Słupska i Lęborka około 6 stopni. Początkowo nad wybrzeżem jeszcze silniejsze podmuchy, później wiatr powinien się uspokoić.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w rozmowie dnia psycholog Maciej Maraszkiewicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Maciek, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Święto pracowników oświaty, które powinno być radosne, wesołe. Wtedy nauczyciele są wyróżniani, odznaczani, ale w obliczu tego, co się niedawno wydarzyło w polskich szkołach, no chyba tych powodów do radości nie ma zbyt wielu. Spotykam się z Tobą, żeby porozmawiać, pochylić się troszeczkę nad tym tematem. Nad tematem związanym z nauczycielem. Kiedyś nauczyciel, ważna osoba w życiu młodego człowieka. Co się stało z autorytetem nauczyciela?
3: Z okazji Dnia Nauczyciela to może bym powiedział też kilka słów, że życzę wszystkiego dobrego do nauczycieli. Robicie ogrom pracy i pamiętajcie, że jesteście bardzo ważnymi osobami w procesie edukacji i dbajcie o siebie, bo nikt nie zadba lepiej o was niż wy sami. Mhm. To takie moje słowa też do nauczyciela, bo całe życie pracuję z nauczycielami i pomimo tego, że nie jestem w oświacie, już w szkole to pracuję z nauczycielami i się spotykam,
2: rozmawiamy. Właśnie, a ile lat pracowałeś w szkole jako psycholog?
3: W szkole około 10 lat. Mhm. Praktycznie całe życie jestem związany z oświatą, bo i w Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, a dzisiaj spotykam się z nauczycielami, gdzie rozmawiamy o różnych trudnych sytuacjach, zarówno w ich, co się dzieje w pracy, ale też jak gdyby w pracy ogólnie w szkole, jak radzić sobie z różnymi sytuacjami. I nieraz ja czytam komentarze na temat pracy nauczyciela, że takie cudzysłowie wakacje, że tyle wolnego, tak, ale tak. Osoba, która nie była w szkole, nie pracowała w szkole, nie zna tego, tej pracy, bo
2: tej specyfiki pracy
3: jest bardzo trudna, jest bardzo obciążająca. Bardzo nauczyciel, to, że jest przy tablicy ileś x godzin, to jest jedno, ale dodatkowo jest ogrom pracy, której nie widać. Spotkania z rodzicami, różne wydarzenia szkolne, wiele rzeczy, które dzieje się w klasie i wiele innych obowiązków, które ma. Dodatkowo, czy prace domowe, czy nie prace domowe,
2: sprawdzanie,
3: przygotowywanie się do lekcji. Dlatego z ogromnym szacunkiem życzę wszystkiego dobrego dla nauczycieli. I jeszcze raz podkreślam, pamiętajcie, jeżeli wy nie zadbacie o siebie, nikt o was nie zadba.
2: No dobrze, Maciek, no ale ja właśnie wracam do tego autorytetu nauczyciela wśród młodzieży, dzieci. Jeszcze o ile w klasach 1-3 ta pani wychowawczyni, nauczycielka jest najważniejsza. Natomiast już w tych starszych klasach to gdzieś zanika.

0: Z czego to wynika?
1: Jest wiele czynników może być. Mhm. Znaczy, bo to, co nauczyciel robi na lekcji, to jest jedno. Jak ułoży sobie współpracę z klasą, jak do nich odnosi się, jak uczy, jak przekazuje jak gdyby wiedzę, to jest jedno. Tak, i to oczywiście jak w każdym środowisku, są osoby, tak, no, które do szkoły trafiły przez przypadek. No nie oszukujmy, tak jak i w zawodzie psychologa są osoby, które no, z braku pomysłu poszły na psychologię i w każdym jak gdyby zawodzie, ale też no, to wpływa też to, co my sami mówimy o nauczycielach, jako osoby dorosłe. Mhm. Co my mówimy w domu o nauczycielach?
0: No właśnie,
1: co
0: my mówimy, przychodzi córka, czy syn mi mówi, kurde, znowu ta baba postawiła mi pałę tam tego, ta głupia baba, często takie sformułowania padają, to jak ten rodzic powinien reagować?
1: Jak ja współpracuję z rodzicami, to mówię, słuchajcie, nawet jeżeli wiecie, że coś jest niesłuszne, to warto zostawić dla siebie i pójść ewentualnie do nauczyciela, jak gdyby to wyjaśnić i z nim porozmawiać, bo to, co mówimy w domu też o szkole, też to, co mówimy o nauczycielach, przenosi się może później, później do środowiska. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy my też sami o nauczycielach, jak i o każdym innym zawodzie wypowiadali się z szacunkiem, bo każdy wykonuje swój zawód i każdy zawód jest na swój sposób trudny. W każdym zawodzie spotykamy się z różnymi trudnymi sytuacjami i nawet już od tego momentu, żeby się zatrzymać, ale też na autorytet wpływa też to, no nie oszukujmy się, zarobki. Tak? No, zarobki też są bardzo ważne. To nie jest to, że idziemy do pracy, żeby tylko sobie popracować, ale też chcemy zarobić te pieniądze. Wiemy, że szczególnie jak przychodzi osoba do pracy w edukacji, no te zarobki przy tym, co dzisiaj jest, jakie są ceny, to nie są wysokie. I to też jakby wpływa.
0: No na postrzeganie tego zawodu.
1: Na postrzeganie tego zawodu, na postrzeganie ogólnie tego właśnie samej pracy nauczyciela. Więc wiele też czynników, ale też to, jak ogólnie się dba o samych nauczycieli, nie? Jak się przekazuje wiadomości o nauczycielach. Chociaż jak śledzimy wiadomości związane z edukacją, to cały czas coś się dzieje. A bardzo często jest to, że oświata walczy o te podwyżki, tak? No bo no, pomimo tego, że trochę nawet wzrosną, no to dalej te zarobki, porównując do innych zawodów, no są jakie są. Tak, ja mówię
0: to
1: szczególnie o tych...
0: To jest taka walka o godność, bo tak naprawdę, żeby dobrze zarabiać, to nauczyciel na kilku etatach musi pracować, w wielu szkołach.
1: A dodatkowo też proszę sobie wyobrazić, że jak gdyby, jeżeli jest nauczyciel, który ma 3 etaty, bo łata ten etat,
0: jaka jest jego wydajność
1: też jest jaka jego
0: ucznia na lekcji?
1: Tak,
0: nie?
1: Jaka też jest jego wydajność? Naprawdę to jest... Ja pracowałem z pozycji trochę innej, bo też pracowałem jako psycholog szkolny. No ale widziałem nauczycieli, którzy biegają do szkoły, biegną do drugiej szkoły, no i też są bardzo obciążeni, no przecież i wypalenie zawodowe, i różne rzeczy, które się dzieją w środowisku edukacji, to się z czegoś bierze. To się z czegoś po prostu bierze.
0: Dlatego nie ma co nie zazdrościć ani tego czasu, znaczy, wakacji, ani ferii, niby tak dużo wolnego, ale jednak to jest bardzo potrzebne.
1: Jeżeli ktoś zazdrości pracę w szkole, w edukacji, przecież są etaty.
0: Ale wiesz co, wystarczy pójść na przerwę. Jak już może teraz mam dzieci trochę starsze, ale w podstawówce na przerwę i słyszę ten szum, ten huk, ten hałas, to się cały czas zastanawiam, jak nauczyciele, pracownicy oświaty, bo to nie tylko nauczyciele, pracownicy administracji, dają radę tyle godzin codziennie.
1: No, i to jest, też nieraz słyszałem, nie? Że tak jak pracowałem przecież o wakacje, nie? Tak, owszem. Tak, to nie są wakacje, to jest urlop, ponieważ w roku szkolnym nie ma urlopu,
0: tak?
1: Nie ma możliwości, bo nawet jest jakaś przerwa, to są dyżury, ale no to wtedy odbijam piłeczkę. Zapraszam, tak? Przecież są wolne taty. To nie jest tak, że osoby stoją z CV pod szkołą i chcą pracować w szkole. To dzisiaj dyrektor martwi się, czy zepnie mu się nowy rok szkolny, czy jest kadra. Dlaczego? Bo jest taki dobrobyt, że ludzie nie chcą pracować w szkole i to nawet nie jest licytacja, kto ma lepiej, kto ma gorzej. Bo każdy powie, a w tym zawodzie mam to, tylko żebyśmy my z szacunkiem się odnosili do siebie.
0: No właśnie.
1: Jako osoby dorosłe, bo my też budujemy

0: autorytet drugiego człowieka albo zawodu przez to, jak o nim mówimy, jak się odnosimy do tego człowieka.
1: Bo mówisz o zarobkach, mówisz o budowaniu autorytetu między ludźmi dorosłymi, ale właśnie te warunki na lekcji, spotkanie z uczniem trudnym, tak, który tak czy inaczej się zachowuje podczas zajęć, no to też jest ogromne wyzwanie. W swojej pracy zawodowej miałeś dużo takich sytuacji, że uczeń przychodził do ciebie właśnie z interwencji nauczyciela, że coś się wydarzyło takiego skrajnego na lekcji, takiego, kto tak, nie powinno do tego dochodzić.
0: Były sytuacje, gdyby trudne, no też moja jest taka była praca psychologa, ale po drugiej stronie to jest, zawsze myślę, że też jest młody człowiek ze swoją historią, że też są rodzice. Bo rodzic zawsze będzie walczył o dziecko i nawet jeżeli rodzic przyjdzie zdenerwowany z jakiegoś powodu nawet na szkołę, no to też było takim moim zadaniem, żeby to wyjaśnić i pokazać, że szkoła też wspiera. Ale dobrze też by było, gdyby z drugiej strony też było zrozumienie po drugiej stronie dla osób, które też uczą i na co dzień są w tym zawodzie. Bo te osoby wiedzą, co robią, wiedzą. Więc dla mnie, jak gdyby też to nawet było trudne, no to zawsze sobie myślałem, że po drugiej stronie przychodzi młody człowiek, który też ma jakąś historię, który też się z czymś zmaga i tak samo rodzic.
1: No niby tak, ale to jest takie trochę usprawiedliwianie zachowania.
0: Nie, bo to nie jest usprawiedliwianie.
1: Ja jak rozmawiam z nauczycielami, to tak, na lekcji jedzą. Proszeni są o zdjęcie kurtki, to często mają z tym problem. Nie zostawią jej w szatni, bo chcą mieć. Rozstanie się z telefonami, no teraz już w podstawówkach, nakazuje to prawo, ale w szkołach średnich, no walka, naprawdę, no trzeba bardzo motywować,
0: tak, znaczy to też jest,
1: za to wprowadzać i tak dalej.
0: Żeby no, to już jest jak gdyby inna sytuacja, znaczy to jest jak gdyby kwestia taka, że młodzi ludzie potrzebują ram. I potrzebują ram.
1: No właśnie.
0: Czyli jeżeli wprowadzamy jakieś zasady, że na mojej lekcji nie używa się telefonu, to się tego trzymamy i ewentualnie wyciągamy konsekwencje. Bo my dzięki temu też dajemy młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa. Kiedy nie ma zasad i każdy ma prawo do czegoś, no to tak naprawdę ludzie czujemy się pogubieni w tym. Jesteś na mojej lekcji, takie i takie są zasady. Wchodzisz do gabinetu, nie używamy telefonu. Takie są zasady, ewentualnie konsekwencją jest to i to. Dlatego też jak gdyby szkoła, no bo naszym celem jest wychowywać, przekazywać coś młodym pokoleniom. I tak ważna jest współpraca między nauczycielem, dyrekcją, urzędami, kuratorium i samymi rodzicami, bo rodzice dają fundament. Szkoła może coś na tym budować, ale kiedy nie ma fundamentu, to jest bardzo trudno, no bo ja mogę wprowadzać w gabinecie jakieś zasady ich albo w szkole, ale na przykład w domu nie ma tych zasad, więc no, kluczem jest ta rozmowa i wzajemny szacunek. Dla nas jest zawsze cel, no tak przynajmniej mam takie wyobrażenie i w to wierzę, żeby ten młody człowiek funkcjonował w naszym społeczeństwie, żeby nie było mu źle, żeby on siebie nie krzywdził kogoś, więc mamy jeden cel. Czasami się w tych celach po prostu mijamy albo mamy inne podejście.
1: My jako rodzice no liczymy na to, że jak nasze dziecko pójdzie do szkoły, to zostanie tam zaopiekowane, będzie bezpieczne. Ostatnie wydarzenia w Polsce, w polskich szkołach pokazały, że no niestety trudno jest nad pewnymi sytuacjami zapanować. Dlaczego twoim zdaniem dochodzi do takich sytuacji, o których do tej pory mogliśmy dowiadywać się z filmów amerykańskich, z prasy amerykańskiej, tak, z wydarzeń, które tam się, tam właśnie w Stanach Zjednoczonych się działy?
0: Cokolwiek byśmy nie robili, coś się może wydarzyć, bo nie zapanujemy nad wszystkim od początku do końca. I te sytuacje tragiczne, tak, no to na pewno jest to ogromny też jak gdyby szok, to co się wydarzyło. Mówienie też tego, co się wydarzyło, my wiemy, że doszło do tragedii, ale tak naprawdę osoby, które zaczynają stawiać różne hipotezy, co się wydarzyło, to jest wróżenie z fusów, bo my nie wiemy, co się wydarzyło. I to też jest smutne i mnie to smuci, że nagle na drugi dzień pojawiają się osoby, które wypowiadają się, że to, tamto. My tego nie wiemy. Wiemy, że doszło, na suchych faktach doszło do tragedii i co my będziemy wiedzieć, to będzie wiedziała prokuratura, ewentualnie będą wiedziały osoby, które będą, dana osoba, co dokonała
1: tego czynu,
0: tego czynu

0: będzie pod obserwacją. Jakby trochę mówienie to jest takie zwróżenie z fusów, co się...
1: spekulacje.
0: Spekulacje, to tworzy też niepotrzebne plotki, to nakręca wiele rzeczy i to

0: żeby zabezpieczyć, żeby pomóc dzieciakom, młodym ludziom, też rodzicom, nauczycielom, kadrze, to co się wydarzyło, zwłaszcza w tych szkołach, a w innych również podjąć działania, co można poprawić na bezpieczeństwo. Ale kiedy zaczynamy jak gdyby ulegać właśnie, komentować, co się wydarzyło, zaczynamy jak gdyby wróżyć tak naprawdę z fusów, bo może być tysiąc hipotez, co się wydarzyło.
1: Atmosferę, tak?
0: A dodatkowo jeszcze, i tu też zachęcam do takiej ostrożności, że jeżeli wydarzyło się coś i chcemy przekazać, wrzucić na Facebooka czy na Instagram, że jest jakiś challenge, to naprawdę sprawdźmy, czy rzeczywiście to jest. Bo efekt może być odwrotny, że możemy reklamować rzeczy, reklamować i przekazywać, których kompletnie nie ma. I tak było też w sytuacji. Ja oglądam różne placówki w Polsce, że na drugi dzień wstawiali, że jest taki challenge uważali. Pytanie jest moje, skąd oni to wiedzą? Że po pierwsze takie coś jest? Skąd pozyskują informacje? Bo później były informacje policji, że tego nie było challenge'u, że nie było w ogóle takiej sytuacji. Tylko sprostowanie policji ma mniejsze zasięgi niż to, jak się podgrzewa na atmosferze lęku, strachu, co dalej jest. Kiedyś
1: i ten,
0: była...
1: lęk się udzielił, bo mnóstwo dzieci w piątek
0: oczywiście
1: nie poszło do szkoły.
0: Trudno, żeby się nie udzielił, tak? No bo rodzice też się boją o dzieci. Ale my wtedy potrzebujemy jak gdyby ram, poczucia bezpieczeństwa, czyli określonych zasad, ale jasnych, bo jednym ze sposobów radzenia sobie z lękiem to jest to, że czytamy sprawdzone źródła. Sprawdzone źródła informacji. Jeżeli ktoś mi przekazuje informację, to zadajemy sobie pytanie, a skąd on wie, że tak jest? Skąd wiesz, że jest taki challenge? Kto ci to powiedział? Nie? I to obserwowałem, że nagle wstawiałem, później jest sprostowanie, że tego nie ma. To już zostało przekazane 200 razy. Kiedyś już była taka gra, nie będę teraz jej wymieniać, którą nawet spotkania się robiło w szkołach o tej grze. Okazało się, że w ogóle jej nie było. Nie było jej. Tylko ktoś puścił
1: jakąś plotkę,
0: wiadomość, pod wpływem hura, bo często jest hura, robimy, no bo robimy. Tylko zanim zaczniemy coś robić, to się zastanówmy, co ma to na celu, co ma to dać, czym ma to pomóc. Bo my możemy pewne rzeczy tak naprawdę zrobić efekt odwrotny do tego, co chcieliśmy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę napisała taki post, że poprzez przekazywanie możemy pewne rzeczy reklamować i jeszcze bardziej wzbudzać zainteresowanie rzeczami. Więc szczególnie do nas, dorosłych, zatrzymajmy się. I zanim coś udostępnimy, to zadajmy sobie pytanie po co i sprawdźmy. I zanim wydamy ocenę, bo najłatwiej jest wydać ocenę, bo to jest najszybsze, najprostsze, wydajemy ocenę, po prostu się zatrzymajmy. I zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i najbliższych. I będą lepsze tego efekty.
1: No właśnie, jak rozmawiać z dziećmi o tym lęku właśnie, żeby się nie bały, żeby poszły do szkoły, żeby... ciągle się za siebie nie oglądało.
0: To w zależności jest od tego, po pierwsze, czy dziecko też przyjdzie do nas, że ma napięcie, że ma lęk. Jeżeli zaczyna o tym mówić, to możemy, opieramy się tak naprawdę na faktach. Co wiesz? Bo to też jest pytanie, co dziecko, to dziecko wie. Możemy oprzeć się na faktach, czyli powiedzieć, że po to są zwiększone środki, żeby takie rzeczy się nie powtarzały, że po to jest policja, że zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa, że państwo zaczyna działać, zadziałać
1: w tym rynku,
0: że wprowadzamy takie działania, że szkoły często informowały rodziców, czyli w najbliższym czasie jakie działania. Zobacz, szkoła wprowadza takie działania, żebyś czuł się bezpiecznie, ale też jest ważne to, że jeżeli oglądamy wiadomości, i nawet jeżeli telewizor w tle gra, nie wiem, czy dobrze po polsku powiedziałem, w tle gra telewizor, to że nawet jakie są treści, to one mogą wzbudzać lęk i napięcie. I to też do nas. Pamiętajmy, że im więcej zaczynamy oglądać takich treści, tym lęk nasz może wzrastać i narastać, więc ja też zachęcam do tego, żeby wybrać sobie jakiś czas, oglądam wiadomości, resztę czasu bez wiadomości, spędzam czas z bliskimi, i też tutaj, żeby uważać, co oglądamy przy dzieciach, co mówimy przy dzieciach, jak mówimy przy dzieciach, bo nie ma nic lepszego dla dziecka niż rodzic, który jest spokojny. No mi też dorosły.

0: mi mamy emocje, jak najbardziej, bo i lęk to są rzeczy, które są emocje nieprzyjemne, ale są i one będą. Ale żeby ważne jest, żeby tego lęku nie przekazywać tym dzieciom, bo my mamy sposoby, żeby sobie z tym lękiem radzić. Ale tutaj nawet media, no ja pamiętam, co się działo w mediach na drugi dzień. Jakie to było napędzanie. Już kolejny, już było to wyciszone. Tak, bo to się napędzało. Żeby jak przekazujemy, to żeby przekazywać to z głową.
1: Dzieci są jak gąbka. Uczą się od nas, chłoną bardzo, więc no, zachęcamy do rozmowy, do mądrej rozmowy ze swoimi pociechami. A dzisiaj jest okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom, wszystkim bardzo. Pracownikom oświaty. Dziękujemy za ich pracę.
0: Tak.
1: Życzymy spokoju i satysfakcji z tej pracy.
0: Ja też jeszcze, jeżeli mogę dodać, tak, dla wszystkich pracowników oświaty robicie naprawdę, wykonujecie ciężką pracę, odpowiedzialną. Pamiętajcie, drodzy pracownicy oświaty, że tlen dla siebie, bo dzięki temu, że jak podacie tlen dla siebie, będziecie mogli podać ten tlen dla innych ludzi. Jesteście najważniejsi, dlatego że jako rodzic, ja już jako tata od dwóch ponad lat, ja chcę, żeby był po drugiej stronie nauczyciel wypoczęty, zadowolony i dla
1: spokojny
0: i dla mnie wasze zdrowie psychiczne jest bardzo, bardzo ważne, żebyście wy mogli przekazywać wiedzę mojemu dziecku.
1: Dbajcie o siebie. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: To jest Gość Dnia, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a moim i Państwa gościem jest Andrzej Gąsior, pełniący obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Spotykamy się tutaj, aby troszeczkę podsumować Pana dokonania, to jak Gminny Ośrodek funkcjonuje, bo stanowisko objął Pan pełniącego obowiązki w lipcu, prawda?
3: Tak jest, dokładnie 30 czerwca, z początkiem lipca, koniec czerwca, tak.
2: No i mamy już za sobą 3,5 miesiąca tak naprawdę. Co przez ten czas się wydarzyło? Jak funkcjonuje Gminny Ośrodek? Czy ma Pan już jakieś sukcesy na swoim koncie?
3: Myślę, że osobistych sukcesów nie mam, natomiast jako zespół całego Gminnego Ośrodka tych sukcesów mamy już kilka. Rozpoczęliśmy mocnym akcentem, taką potańcówką PRL. Jest to dosyć duże wydarzenie, ponieważ skupia mieszkańców całej gminy. Dla tych Państwa, którzy mogą nie mieć takiej wiedzy, cała gmina to ponad 270 km2, 24 sołectwa, także ilość ludzi zaangażowanych w tego typu wydarzenie, jak PRL, jest całkiem duża. Do tego dochodzą, czy w tym akurat wypadku doszedł fan klub Zakręceni na Klasyki. To jest zespół ludzi, którzy są pasjonatami i zajmują się jakby promowaniem starych samochodów, tak? Takich oldschoolowych, nazwijmy to. Mhm. Także ze swojej strony dokładają bardzo dużo od strony wizerunkowej. Finalnie tego typu wydarzenie wychodzi naprawdę z ich udziałem bardzo fajnie. I to byłby lipiec. Dodatkowo, jak chodzi o początek, może sierpnia też, mieliśmy bardzo dużo zajęć dla dzieci, tak? W naszym ogrodzie mamy bardzo ładny, piękny ogród, do którego zapraszamy wszystkich. Mamy dużo zajęć dla dzieci, dla młodzieży. Zajęcia są nadzorowane i organizowane przez naszych animatorów. Dodatkowym elementem, jak chodzi o wakacje, jest zawsze zamknięcie wakacji, czyli w tym wypadku były to wakacje na BIS. No i tutaj fantastycznie pokazał się zespół, z którym bardzo dużo już współpracujemy, bardzo długo, jako Gminny Ośrodek Kultury. To jest zespół Old Boys, któremu przewodzi pan Grzegorz Lewandowski. Dodatkowo jeszcze podczas wakacji na BIS mieliśmy okazję zobaczyć Andrzeja Radajewskiego. No i gwiazdą wieczoru był zespół Lucky Troubles. To jest zespół, który przyjechał do nas z Poznania. Grał w troszeczkę eksperymentalnym składzie, ale wyszło to fantastycznie.
2: Wakacje wakacjami, to jest zawsze taki czas, który rządzi się trochę innymi prawami. Wakacje się kończą, no i trochę trzeba wrócić do takiego normalnego funkcjonowania. Jak wygląda to normalne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury?
3: Postawiliśmy na takie działania mające na celu promocję całej gminy poprzez świetlice, które mamy. Tych świetlic w tej chwili jest 16. One znajdują się w takich newralgicznych miejscach naszej gminy. Właściwie gdyby spojrzeć na mapę, to od północy do południa przez wschodu na zachód mamy taką możliwość promocji Gminnego Ośrodka Kultury poprzez świetlice. I postawiliśmy na wystawy fotograficzne. Zaczęliśmy od współpracy z klubem wojskowym w Siemirowicach, które oczywiście nie należy do naszej gminy. Tenże klub ma w swoim dorobku wystawy pokonkursowe, ale między innymi ma również wystawę Military Art. I tutaj zaprezentowała się pani fotograf Aleksandra Kaiser. I w ten sposób rozpoczęliśmy właściwie sezon w GOK-u powakacyjny tą wystawą, czyli wystawa pokonkursowa pani Aleksandry Kaiser.
2: Taka duża

0: Ilość świetlic, jak na gminę, które podlegają tutaj pod Gminny Ośrodek Kultury, to dosyć niecodzienna sprawa, tak jak śledzę inne gminy, to chyba nie ma ich aż tak dużo mimo wszystko. To jest niesamowity potencjał do tego, żeby dotrzeć do mieszkańców, do obywateli tej gminy, nie tylko z wystawami, ale pewnie również z jakimiś wydarzeniami artystycznymi, z jakimiś koncertami, przedstawieniami, z jakimiś warsztatami. Jak te świetlice funkcjonują? Czy już funkcjonują docelowo, czy dopiero gdzieś tam jeszcze w niektórych miejscach docieracie się, jak to powinno funkcjonować, tak żeby gminny ośrodek był faktycznie gminny, a nie tylko w Nowej Wsi Lęborskiej?
1: Znaczy, założenie wstępne jest takie, żeby chociażby w przypadku wystaw wernisaże, czyli otwarcie wystawy, rozpoczynały się właśnie w świetlicach. Czyli sam wernisaż jest w określonej świetlicy, a wystawa czy ekspozycja jest później w naszym głównym ośrodku w Nowej Wsi Lęborskiej. Dodatkowo oczywiście dochodzi tutaj współpraca z kołami gospodyń wiejskich, dochodzi współpraca z lokalnymi artystami. Takim najlepszym przykładem jest koncert, który planujemy 6 listopada. Gdzie staramy się jakby zebrać wszystkich lokalnych artystów po to, żeby stworzyli taki unikatowy projekt, nad którym będzie czuwał, czy już właściwie czuwa pan Łukasz Ulenberg.
0: A te świetlice mają duże możliwości, czy też niezbyt często bywam w tego typu miejscach. Kilkukrotnie w życiu miałem okazję odwiedzić różne świetlice wiejskie. To zwykle jest to po prostu jakaś taka trochę większa salka, czasami nawet pośrodku pola. Czy tutaj to wygląda podobnie, czy one są też jakoś może wyposażone troszeczkę lepiej, dające więcej możliwości?
1: Przekrój świetlic jest bardzo duży. To znaczy się świetlice, część z nich to są budynki jeszcze z początku XX wieku. Nazwijmy to budowy pruskie. Pozostałe z nich to budowane po II wojnie światowej. Ale jest też kilka współczesnych, nowoczesnych obiektów. Jedne z nich zostało oddane w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, 2025, do użytku. I założenie docelowe jest takie, że mają przede wszystkim integrować społeczeństwo, ale też dawać takie możliwości współpracy czy współdziałania nie tylko z Gminą Ośrodkiem Kultury, ale również z innymi instytucjami, które znajdują się u nas w gminie. Czyli na przykład z przedszkolami, szkołami.
0: Czy współpraca z tymi świetlicami w tych sołectwach jest na tym samym poziomie, czy właśnie też ze względu na nowoczesność danego obiektu z niektórymi obiektami, z niektórymi pod instytucjami współpracuje się lepiej, a z niektórymi gorzej? I który taki jest model najlepszy tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury, który chciałby pan wprowadzić na pozostałe świetlice?
1: Każda świetlica tak naprawdę ma inną powierzchnię. Każda ma też inną ofertę, jak chodzi o zaplecze, nazwijmy to o ogród, tak? O to tereny zielone, które przylegają do świetlicy. I co za tym idzie, też możliwości się zmieniają. Tak? Mamy świetlicę w Leśnicach, nowoczesną, która ma około 400 metrów powierzchni, więc łatwo sobie wyobrazić, że można tam robić konferencje, wernisaże, wystawy, wszelkiego rodzaju spotkania integracyjne w szerszej skali, ale są też mniejsze kameralne świetlice, tak jak w Wilkowie Nowowiejskim, które nie mogą same w sobie zbyt wiele zaoferować, ale mają na przykład na terenach zielonych przylegających do świetlicy, my to nazywamy wioskę rekordów Guinnessa, tak? Czyli najdłuższa ława, największy but i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, no to wakacje się skończyły, ta współpraca ze świetlicami ma się, z tego co rozumiem, całkiem dobrze. No i powoli przed nami okres świąteczny, który zwykle jest też takim bardziej intensywnym okresem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia. To co przed nami? No jeszcze część października, listopad, no i zbliżają się święta. Co przed nami, czego możemy się spodziewać?
1: Najbliższe tygodnie, można powiedzieć też miesiące, to koncert Echa Pamięci, który odbędzie się w Redkowicach. To jest kolejna świetlica w naszej panoramie, naszym zestawie świetlic, którą mamy.

0: którą chcielibyśmy troszeczkę odświeżyć, przypomnieć ludziom jej funkcjonowanie. Echa Pamięci to koncert, który będzie miał na celu nie tylko poprzez formę muzyczną, ale również poprzez poprzez prowadzenie pana Krzysztofa Pruszaka, który będzie osobą prowadzącą to wydarzenie, będzie miał na celu zintegrowanie społeczności i przypomnienie osób, które już od nas odeszły, właśnie z gminy.
1: Czyli to jest wydarzenie raczej końcówka października, początek listopada.
0: Końcówka października, początek listopada. Następne wydarzenie duże, które będziemy mieli, to jest 6 listopada w Krępie Kaszubskiej. Również bardzo ładna kameralna świetlica. Tutaj unikatowy projekt pana Łukasza Ulemberga. Kilkunastu artystów pierwszy raz ze sobą na scenie w eksperymentalnym takim składzie wystąpi. Również w związku z Świętem Zmarłych.
1: To jest, będzie to wydarzenie muzyczne, czy muzyczno-taneczne,
0: muzyczno-artystyczne? Artystyczno-muzyczne. Mamy tutaj wielu muzyków, pana Grzegorza Landowskiego, pana Andrzeja Radajewskiego, panią Katarzynę Kobielę. Są to osoby, które są znane w gminie, ale chcielibyśmy pokazać ich w takiej nowej odsłonie, jako eksperymentalny taki zespół.
1: Wiem, że sama okazja może być dosyć specyficznym momentem na eksperymentowanie, natomiast jak już się na eksperymenty piszemy, tak, to tak muzycznie, czego możemy się po tym wydarzeniu spodziewać? Czy będzie to raczej przekrój klasycznych piosenek okołożałobnych, takich wspominkowych, spokojnych, czy być może nieco bardziej alternatywnie zagrają?
0: Myślę, że z jednej strony na pewno wspominkowych, ale z drugiej strony również alternatywnie. Są tutaj, znając specyfikę i mentalność kilku osób, my liczymy na coś mile zaskakującego.
1: A no to trzymam kciuki, żeby wszystko wyszło tak, jak powinno. I powolutku zbliżamy się chyba do końca roku, czyli święta. Wiem, że to jeszcze jest czasu dużo, natomiast też pewne plany pewnie już są, przynajmniej w jakichś takich zarysach roboczych. Czego możemy się spodziewać od Gminnego Ośrodka Kultury na ten nieco bardziej wesoły czas?
0: Generalnie Gminny Ośrodek Kultury w końcówce roku koncentruje się na wystawach fotograficznych i na działaniach w naszych pracowniach. Mamy pracownię malarstwa, ceramiki, witrażu i rysunku. Dodatkowo poprzez współpracę z lokalnymi artystami również chcielibyśmy zaprezentować jedną z miejscowości, która należy do naszej gminy, to są Janowice. Tutaj zostanie zaprezentowana seria zdjęć z różnego okresu czasu dotycząca Janowic. Natomiast w drugiej połowie listopada startujemy z wernisażem i wystawą prac autorskich pana Dariusza Gorlofa i będą to zdjęcia dotyczące Nowej Wsi Lęborskiej, czyli
1: Czyli dosyć mocno fotograficznie się nam końcówka roku zapowiada.
0: Tak.
1: Natomiast wspomniał pan jeszcze tutaj o pracowniach, które funkcjonują przy Gminnym Ośrodku Kultury. To jak pracownie, to i pewnie warsztaty, to pewnie też mieszkańcy gminy mogą z tych pracowni skorzystać i czegoś się nauczyć. To czego można się nauczyć i co trzeba zrobić, aby podjąć taką naukę, podjąć takie zajęcia?
0: Najprostszym sposobem jest wejść na naszą stronę internetową, odezwać się do nas bądź na adres mailowy, bądź zadzwonić bezpośrednio do sekretariatu. Ilość miejsc jest ograniczona, a osób chętnych nie brakuje. Przyznam się szczerze, że cały czas mamy kolejkę rezerwową osób, które czekają na to, żeby wejść w ten pierwszy skład.
1: Więc jeżeli ktoś chce spełniać się w swoich pasjach, to czym prędzej powinien się do kolejki zapisać.
0: Tak.
1: No i to jest chyba też dobry moment, żeby powoli postawić kropkę. Moim i państwa gościem był Andrzej Gąsior, pełniący obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję.
2: Norda Party. Norda Party.

0: Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa. W sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tak zwanego cell broadcast.
1: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża

0: się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
1: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
2: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
1: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
3: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
1: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 9 nowych pracowni zawodowych oddano do użytku w powiatowym zespole szkół nr 2 w Urmii. Uroczyste otwarcie nowego piętra szkoły połączono z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Rozbudowa kosztowała ponad 6 milionów złotych i została sfinansowana ze środków unijnych. O nowych możliwościach dla uczniów mówi dyrektor placówki Joanna Błaut.
5: Jesteśmy bardzo dumni, bo po rocznej takiej rozbudowie nadpiętra powstało 9 nowoczesnych pracowni. My jesteśmy tutaj w pracowni hotelarskiej. Mamy tutaj pracownie mechaniczne, pracownie gastronomiczne, pracownie logistyczno-spedycyjne. Są to nowe możliwości dla uczniów przede wszystkim. Mamy dużo przestrzeni. Jesteśmy w trakcie doposażania tych sal, czyli uczniowie mogą się uczyć nie tylko teorii, ale także i tego, co spotka ich w życiu i w pracy. Czyli jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni. Uczniowie doceniają to.
4: Z nowych pomieszczeń młodzież korzysta już od początku września. W szkole kształci się blisko 1000 uczniów technikum oraz szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Podczas uroczystości nie zabrakło również podziękowań dla pracowników oświaty, mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
6: Święto Edukacji Narodowej to wszystkim święto nauczycieli, dyrektorów, ale i pracowników oświaty. Dzisiaj trzeba im podziękować, trzeba. Ja z miłą chęcią i podziękuję za to, co robią dla naszych szkół, bo uważam, że nasze szkoły od wielu, wielu lat wyglądają bardzo dobrze, jeśli chodzi o stan wizualny. Pracownie są świetnie wyposażone, szkoły też są odnowione.
4: Dyrekcja rumskiej placówki podkreśla, że obok rozwoju zaplecza dydaktycznego priorytetem pozostaje bezpieczeństwo uczniów. W szkole obowiązują identyfikatory, kontrola wejść oraz rejestracja osób odwiedzających placówkę. Uczniowie mogą również korzystać ze wsparcia pedagogów i psychologa. Kwestią bezpieczeństwa w powiatowych szkołach ma zająć się także Komisja Bezpieczeństwa przy Staroście. W pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Lęborku odbędą się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zaplanowanych na 14 15 października poznamy nauczycieli i uczniów wyróżnionych nagrodami starosty lęborskiego. Szkolne obchody rozpoczęły się dzień wcześniej. 13 października wicestarosta lęborski Adrian Wenta odwiedził drugie liceum ogólnokształcące imienia Karola Wojtyły oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne, które obchodzi w tym roku

0: 60-lecie istnienia. Spotkania były okazją do złożenia życzeń i podziękowania nauczycielom oraz pracownikom za codzienną pracę i zaangażowanie. Wicestarosta podkreślił znaczenie wysokiego poziomu nauczania, kształtowania odpowiedzialnych postaw oraz przygotowania młodzieży do dalszej nauki i życia zawodowego. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podkreślenia roli osób zaangażowanych w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Trwa nabór wystawców na Słupski Jarmark Bożonarodzeniowy 2026. W tym roku wydarzenie potrwa przez 3 grudniowe weekendy. Od 4 do 6, od 11 do 13 oraz od 18 do 20 grudnia. Nowością będzie większy teren jarmarku. Stoiska i atrakcje pojawią się zarówno na Starym Rynku, jak i przy ulicy Nowobramskiej w centrum Słupska. Organizatorzy zapowiadają m.in. domek Świętego Mikołaja, świąteczne karuzele, program artystyczny i atrakcje dla całych rodzin. Do udziału zapraszani są przede wszystkim wystawcy oferujący rękodzieło, dekoracje świąteczne, regionalne i rzemieślnicze produkty, prezenty, wypieki, zimowe napoje oraz gastronomię. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października. Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełniony formularz należy przesłać do Słupskiego Magistratu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Noc zapowiada się nam znacznie spokojniej niż dzisiejszy dzień. Chmur nadal będzie sporo, ale opadów już zdecydowanie mniej. Temperatura w głębi regionu spadnie do 4 stopni na plusie. W Wejherowie około 5, w Słupsku i Lęborku około 6, a w Gdyni około 7 stopni. Nad morzem cieplej, miejscami około 10 stopni. Jednak wiatr stopniowo będzie tracił na sile.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Meldunki mogą odejść do lamusa, MSW rozważa zmiany. Sprawdzimy też, czy jest szansa na większe obniżki cen na stacjach paliw. Miriam Lipieńska. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Wczoraj Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził po południu Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat dzisiejszych, jak mówi Bogucki, bezprecedensowych wydarzeń.
1: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko konstytucji.
0: Bo jak tłumaczył Bogucki, wszystko to działo się w momencie, gdy Trybunał ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem w sprawie sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia Macieja Berka ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. W przypadku Berka trwa jednak wyjaśnienie.

0: wyjaśnianie wątpliwości, czy spełnia on warunki formalne. Chodzi o minimum 10-letni czas wykonywania zawodu radcy prawnego. Sam Maciej Berek podkreśla, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania. Zmiana miałaby ułatwić załatwianie spraw urzędowych. Szymon Kępka.
1: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
1: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
2: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
1: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz.
0: Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką to już niemal standard. Ceny paliw, mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
3: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Mówią kierowcy, a według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki, a jutro podrożeje nieznacznie olej napędowy. Będzie kosztować maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Potanieją natomiast benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a benzyna 98, 7,83 za litr. Resort Energii podkreśla, że mimo wszystko ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gdynia rozszerza procedury bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Chodzi m.in. o reagowanie na alerty RCB, zagrożenia z powietrza oraz sytuacje, w których standardowa ewakuacja nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Miasto podkreśla, że szkoły mają już doświadczenie w przeprowadzeniu prób ewakuacji, ale nowe rodzaje zagrożeń mogą wymagać pozostania w budynku albo przejścia do wyznaczonego miejsca schronienia. W piątek 16 października dyrektorzy gdyńskich szkół spotkają się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Omówione zostaną m.in. zasady wyznaczenia miejsc schronienia, reagowanie na zagrożenie atakiem z powietrza oraz współpraca placówek ze służbami. Miasto zapowiada, że procedury będą dostosowane do specyfiki poszczególnych budynków i rozwijane etapami po wcześniejszych szkoleniach i analizie potrzeb. Gmina Wejherowo rozpoczęła konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Do udziału zaproszone są organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Konsultacje mają zebrać opinie i uwagi i propozycje dotyczące zasad współpracy gminy z trzecim sektorem przy realizacji zadań publicznych w przyszłym roku. Uwagi można zgłaszać do 23 października. Formularz konsultacyjny można przesłać mailowo, pocztą albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wejherowo przy ulicy Transportowej 1. Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie urzędu. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Lęborskiej otrzymała nowy zestaw hydrauliczny przeznaczony do ratownictwa technicznego. Sprzęt będzie wykorzystywany m.in. podczas wypadków drogowych, gdy konieczne jest szybkie uwolnienie osób uwięzionych w rozbitych pojazdach. W skład zestawu wchodzą agregat, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, cylinder rozpierający, deska ewakuacyjna oraz akcesoria zabezpieczające. Wyposażenie ma wspierać strażaków podczas działań ratowniczych i umożliwić sprawniejsze prowadzenie akcji. Na zakup sprzętu gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała 12 tysięcy złotych darowizny od firmy ze Szczecina. Nowe wyposażenie trafiło do jednostki OSP działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ma służyć strażakom podczas interwencji na terenie gminy i poza jej granicami. Dlaczego tak łatwo dajemy się nabrać na fałszywe wiadomości, telefony czy SMS-y? Jak cyberprzestępcy wykorzystują presję czasu, autorytet, strach i zaufanie? O tym będzie można dowiedzieć się podczas wykładu poświęconego psychologii manipulacji w świecie cyfrowym. Spotkanie pod hasłem Security Awareness – Psychologia manipulacji i zagrożenia w świecie cyfrowym prowadzi magister inżynier Maciej Koplin. Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Pierwszy wykład przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych kolejowych zaplanowano na 19 października od godziny 11 do 13 w Auli Uniwersyteckiej. Dzień później, 20 października, odbędzie się wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Spotkanie również rozpocznie

0: o godzinie 11, tym razem w auli 414 przy ulicy Westerplatte 64. Podczas wykładów będzie można dowiedzieć się m.in. jak rozpoznawać phishing, vishing i smishing oraz jakie mechanizmy psychologiczne najczęściej wykorzystują cyberprzestępcy. Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Uniwersytet Aktywny 5+, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Na noc zostanie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura spadnie do kilku stopni powyżej zera, lokalnie około 4. W Wejherowie 5, w Słupsku 6, w Gdyni 7. Na wybrzeżu będzie wyraźnie cieplej, bo około 9-10 stopni. Wiatr w większości regionu słaby lub umiarkowany, nad morzem początkowo jeszcze porywisty, ale z tendencją do słabnięcia. Czwartek zapowiada się nam spokojniejszy.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Party.
2: Norda Party.
3: Súbeme la radio.

Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf prowadzi zbiórkę na dalsze funkcjonowanie i rozwój swoich działań. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na finansowanie akcji poszukiwawczych, utrzymanie sprzętu oraz bieżące koszty związane z wyjazdami ratowników. Stowarzyszenie działa od 2018 roku. Jego głównym zadaniem jest wspieranie policji podczas poszukiwań osób zaginionych, przede wszystkim w terenie otwartym. Grupa współpracuje również z ratownictwem medycznym, samorządami i innymi służbami. Ratownicy Gryf angażowali się także w działania podczas pandemii, pomagali w związku z wojną w Ukrainie i brali udział w akcjach podczas powodzi na południu kraju. Na co dzień działają głównie na terenie powiatu wicherskiego, ale w razie potrzeby wyjeżdżają również poza region. Członkowie grupy są ochotnikami i swoją działalność finansują przede wszystkim ze środków własnych oraz wsparcia sponsorów i darczyńców. Jak podkreślają, kolejne wyposażenie i utrzymanie gotowości do działań wymagają stałego finansowania. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rumi prowadzi stały nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka działa przy ulicy Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 4 i oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z opieki dziennej można korzystać od poniedziałku.

0: poniedziałku do piątku od 8 do 16, także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Dostępny jest też pobyt całodobowy przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. zajęcia z psychologiem, codzienną gimnastykę, ćwiczenia z fizjoterapeutą, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Organizowane są też spacery, wycieczki, zajęcia ogrodnicze oraz spotkania integracyjne. Placówka stawia również na rozwijanie samodzielności i kompetencji społecznych. Z oferty nie mogą jednak korzystać osoby wymagające stałej, całodobowej opieki medycznej, a także osoby z zachowaniami agresywnymi lub autoagresywnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji wyróżnienia. Drzewko Wdzięczności. Inicjatywa ma uhonorować osoby, instytucje i organizacje, które szczególnie angażują się w pomoc mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Chodzi o działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i rodzin, a także promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego. Osobna kategoria obejmuje wieloletnią działalność w obszarze pomocy społecznej przez minimum 15 lat. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, pracownicy PCPR, przedstawiciele zarządu powiatu i starostwa, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych oraz kuratorzy sądu rejonowego w Wejherowie. Zgłoszenia można składać do 30 października osobiście w siedzibie PCPR przy ulicy Sobieskiego 279A w Wejherowie albo przesłać pocztą. Laureaci mają zostać ogłoszeni do 19 listopada, a uroczyste wręczenie wyróżnień zaplanowano dzień później, 20 listopada. Gmina Wejherowo przygotowuje się do uruchomienia Młodzieżowej Rady Gminy. To konsultacyjne i doradcze ciało samorządowe, które ma reprezentować interesy młodych mieszkańców i włączać ich w sprawy lokalne. W październiku odbędzie się seria spotkań informacyjnych dla uczestników klas od 6 do 8. Młodzi mieszkańcy dowiedzą się, jak będzie działać Rada, czym będzie się zajmować i w jaki sposób można włączyć się w jej pracę. Spotkania zaplanowano w szkołach w Górze, Nowym Dworze Wejherowskim, Gowinie, Bolszewie, Gościcinie i Orlu. Pierwsze odbędzie się 13 października w Szkole Podstawowej w Górze. Uruchomiona zostanie również cyfrowa skrzynka pytań. Można z niej skorzystać anonimowo, bez logowania i podawania adresu e-mail. Ma ona umożliwić zadawanie pytań również tym osobom, które nie chcą robić tego podczas spotkań. Cyfrowa skrzynka będzie otwierana 7 dni przed każdym spotkaniem, a zamykana na 2 dni przed jego terminem. Cała inicjatywa ma pomóc młodzieży lepiej poznać zasady działania samorządu i zachęcić ją do aktywnego udziału w życiu gminy. Cech Rzemiosł Różnych w Rumi obchodził 40-lecie działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 3 października i zgromadziły przedstawicieli środowiska rzemieślniczego, samorządu oraz zaproszonych gości. Obchody rozpoczęły się mszą w Sanktuarium Najświętszej Marii Wspomożenia Wiernych w Rumi. Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar cechu, który został oficjalnie przekazany przez prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, profesora Jana Klimka. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na galę jubileuszową. W jej trakcie przypomniano historię rumskiego rzemiosła. Odbyła się ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, a najbardziej zasłużeni rzemieślnicy otrzymali odznaczenia i podziękowania. W jubileuszu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, a także środowiska przedsiębiorców i organizacji rzemieślniczych. Cech Rzemiosł Różnych w Rumi działa od 4 dekad. W tym czasie wykształcił wielu czytelników i mistrzów, a także wspierał rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tradycji zawodowych. Uroczystość zakończył program artystyczny z udziałem aktorki i wokalistki Sandry Bruchejser, związanej z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Chorąży Straży Granicznej Norbert Żelazko z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej został wicemistrzem Polski Służb Mundurowych w Bilardzie. Pierwsze Mistrzostwa Służb Mundurowych odbyły się 28 września i zgromadziły 92 zawodników z całego kraju. W rywalizacji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska. Norbert Żelazko dotarł do finału kategorii Open bez porażki. Po drodze pokonał m.in. późniejszego zwycięstwa z turnieju 3-1. Ostatecznie w finale zajął 2. miejsce i zdobył tytuł wicemistrza służb mundurowych. Na tym jednak nie koniec sukcesów. W klasyfikacji drużynowej Żelazko razem z Piotrem Oleszczukiem ze Straży Granicznej oraz Leszkiem Szubickim z Wałbrzyskiej Policji wywalczył 1. miejsce. Zawody były jednocześnie ważnym sprawdzianem przed World Police and Fire Games 2027, które w marcu przyszłego roku odbędą się w Perth w Australii.
1: To Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Biegacze ponownie panują kaszubskie lasy. W sobotę 17 października w gminie Luźno odbędzie się Pomerania Ultra Trail.

0: 2026. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 5 dystansów biegowych od 11 do 100 km. Zaplanowano również rywalizację w Nordic Walkingu oraz biegi dla dzieci i młodzieży. Bazą zawodów będzie kompleks Stajnia Baromino. Trasy poprowadzą przez kaszubskie lasy i morenowe wzgórza. Największym wyzwaniem będzie bieg na 100 km, na którym przewidziano około 2350 metrów przewyższenia i limit czasu wynoszący 16 godzin. Start tej rywalizacji zaplanowano na godzinę 4 rano. Organizatorzy przygotowali także biegi na 65, 42, 21 i 11 km. Miłośnicy Nordic Walkingu będą mogli wystartować na trasach liczących 21 i 11 km. Nowością tegorocznej edycji będą krótkie biegi dla najmłodszych na dystansach 200 metrów, 500 metrów i 1 km. Wydarzenie przyciąga zarówno doświadczonych ultramaratończyków, jak i osoby rozpoczynające przygodę z biegami długodystansowymi. Zawody dają również możliwość zdobycia punktów do międzynarodowej klasyfikacji. Odbiór pakietów startowych rozpocznie w piątek 16 października o godzinie 18. Zapisy prowadzone są na stronie pomeraniatrail.pl. W najbliższą sobotę Park Run Gdynia będzie świętować 15-lecie działalności. Jubileuszowa edycja bezpłatnego spotkania na dystansie 5 km rozpocznie się o godzinie 9 na Bulwarze Nadmorskim. Do udziału mogą dołączyć biegacze, miłośnicy marszów oraz osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Gdyńska lokalizacja była pierwszą w Polsce, od której rozpoczął się rozwój Park Run w naszym kraju. Dziś inicjatywa obejmuje ponad 100 lokalizacji, a jej uczestnicy spotykają się regularnie, by wspólnie zadbać o kondycję i spędzić czas na świeżym powietrzu. Sam udział nie jest wyścigiem, a trasę można pokonać biegiem, truchtem, marszem czy skikami do Nordic Walkingu. Można również przyjść z dzieckiem w wózku lub z psem na smyczy. Osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w Park Run, powinny wcześniej zarejestrować się bezpłatnie na stronie parkrun.pl. Jubiluszowy urodzinowy bieg i marsz odbędzie się w sobotę 17 października. Start zaplanowano tradycyjnie na godzinę 9 na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. Z biegania przechodzimy do sportu walki. Pięściarze SKB Energa Czarni Słupsk zwyciężyli w jubiluszowym 25. turnieju Srebrne Rękawice. Gospodarze pokonali RMK Rybnik 10-6. W zawodach wystąpili również bokserzy z czeskiej Ostrawy. Wśród zwycięzców ze Słupska znali się Kasper Kawka, Franciszek Wajndoch i Dmytro Zolonko. Swoje walki przed czasem zakończyli Jakub Świderek i Jakub Duch. W turnieju rywalizowała także Julia Jerzewska, która musiała uznać wyższość reprezentantki Czech. Szczególnym gościem słupskiego wydarzenia był Kazimierz Adach, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich. Jego obecność podkreśliła rangę turnieju i była ważnym akcentem dla młodych pięściarzy, którzy mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas rywalizacji. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej jest o krok od awansu na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone pokonały wczoraj Belgię w rewanżowym meczu barażowym na Polsat plus Arenie Gdańsk. O awansie do finału baraży zdecydowały dogrywka i rzuty karne. Polki wygrały spotkanie 3-2 po dogrywce. Bramki zdobyły Ewa Pajor, Paulina Tomasiak i ponownie Pajor, która trafiła w 116 minucie po podaniu Eweliny Kamczyk. Belgijki dwukrotnie doprowadzały do remisu, a ostatecznie o wszystkim rozstrzygnęły jedenastki. W konkursie rzutów karnych bohaterką stała bramkarka Kinga Severen, która obroniła dwie próby rywalek. Decydującego karnego wykorzystała Natalia Padilla-Bidas, zapewniając Polsce zwycięstwo. W listopadzie biało-czerwone zagrają z Irlandią w finale barażu o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Pierwszy mecz odbędzie się w Gdańsku, rewanż w Cork. Zwycięzca od dwóch meczów pojedzie do Brazylii. Trener bramkarzy Pogoni Lembrok Patryk Cydzik wziął udział w konferencji trenerów bramkarzy Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Wydarzenie odbyło się 12 października w kompleksie sportowym Zawisza w Bydgoszczy i było okazją do poszerzenia wiedzy oraz poznania nowych metod szkoleniowych. Wśród paralegendów znaleźli się uznani specjaliści, m.in. Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy reprezentacji Polski, także Adam Kania z Chrobrego Głogów i Jacek Moskwa z Widzewa Łódź. Podczas konferencji omawiano modele pracy z golkiperami, ich przygotowania do wymagań współczesnego futbolu oraz rozwój zawodowy trenerów. Patryk Cydzik odkrył, że obserwacja pracy innych szkoleniowców pozwala zdobyć nowe doświadczenia i wdrażać kolejne rozwiązania treningowe. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Szkolenia KPZPN. Uczestnicy mogli również zdobyć punkty niezbędne do przedłużenia licencji trenerskich zgodnie z konwencją trenerską UEFA. Reprezentacja Pomorskiego Związku Piłki Nożnej do lat 13 dziewcząt ma za sobą udany występ w pierwszym towarzyskim turnieju makroregionalnym w Jarocinie. Pomorzanki zakończyły rywalizację z dwoma zwycięstwami i jedyną porażką. Na inaugurację rozgromiły zachodniopomorski ZPN 4-0. Bramki zdobyła Hanna Michalik, Nela Kurowska, która dwukrotnie trafiała do siatki, oraz Kinga Miętkiewicz. W kolejnym spotkaniu Pomorzanki przegrały 2-1 z reprezentacją kujawsko-pomorskiego ZPN, a honorowego gola strzeliła Nela Kurowska. Na zakończenie turnieju pokonało wielkopolski ZPN 1-0. Zwycięską bramkę zdobyła Antonina Głuszczuk. Wszystkie trzy zespoły z dorobkiem 6 punktów zakończyły turniej na czele tabeli, a pomorski ZPN uplasował się na drugim miejscu. Trenerka Patrycja Salwat podkreśliła zaangażowanie i charakter zawodniczek. Zwróciła też uwagę, że pierwszy wspólny turniej był ważny nie tylko pod względem sportowym, ale również dla integracji drużyny i przygotowania do dalszej pracy. Oliwia Wasiakowska z WKB Gryfa Wejherowo wystąpi na Mistrzostwach Świata Juniorek w boksie. Zawodniczka otrzymała powołanie do reprezentacji Polski podczas grupowania w Setniewie. Światowy czempionat w czarnogórskiej Budwie potrwa do 28 października.
1: Oliwia, bo ja mówię o Oliwii, kadra oczywiście jedzie walczyć o jak najlepsze osiągnięcia. Oliwia w tym roku nie przywiozła medalu

0: Mistrzostw Polski, co było dużym zaskoczeniem, bo ona w pierwszym roku juniorki zdobyła medal Mistrzostw Europy, w drugim teoretycznie powinno być łatwiej. Więc cel jest jeden, Oliwka jest bardzo dobrze nastawiona, powiedziała, że chciałaby zdobyć medal Mistrzostw Świata, takiego jeszcze nie ma, jedzie z nastawieniem walki o jak najlepszy wynik, medal, a być może nawet tytuł Mistrzyni Świata.
1: Mówił w rozmowie w Radiu Nord FM trener w wejherowskim klubie bokserskim Wojciech Wasiakowski. Wejherowianka ma za sobą udany występ na krajowym podwórku. Z niedawno zakończonych Mistrzostw Polski juniorek wróciła ze złotym medalem. W finale pokonała Aleksandrę Olkowską, reprezentującą województwo kujawsko-pomorskie. Sędziowie byli jednomyślni i jednogłośnie przyznali zwycięstwo zawodniczce Gryfa, która sięgnęła po tytuł Mistrzyni Polski juniorek.
0: Czy Oliwia jest w czołówce bokserskiej, można powiedzieć, od zawsze, czyli no, broniła ten tytuł. W zeszłym roku udało się go zdobyć w Wejherowie. W tym roku pojechaliśmy go obronić, taki był plan. To był plan minimum, więc jakby przy tej zawodnicy zdobycie tytułu Mistrzyni Polski to jest plan minimum. My celujemy w medale Mistrzostw Europy, w medale Mistrzostw Świata, czy nawet medal olimpijski.
1: Dodajmy, że na Mistrzostwa Świata oprócz Wasiakowskiej nominację do reprezentacji Polski wśród juniorek otrzymał także Katarzyna Gornisiewicz, Ostrowiec, Natasza Kosiec, BBB Serca Krakowa, Zuzanna Głębiewska, Niestowarzyszona, Antonina Biniecka, Shotboxing oraz Oliwia Małyszek, Sporty Walki Gostyń i Laura Szydłowska, Kleofas Katowice. Mirosław Ewart, prezes Karate Klubu Wejherowo i Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego w Gdańsku, będzie jednym z sędziów Pucharu Świata Dzieci i Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym. Zawody rozpoczną się 23 października w Chorwacji. Ewart posiada 7 dan i od ponad 4 dekad związany jest z karate. Jest licencjonowanym trenerem oraz sędzią klasy międzynarodowej. Przez lata doskonalił swoje umiejętności podczas międzynarodowych kursów trenerskich i sędziowskich w Stanach Zjednoczonych u Sensei Nishiyamy.
2: Pierwszy kontakt z Senseiem Nishiyamą to był w 91 roku, gdzie pojechaliśmy na takie seminarium właśnie z Senseiem Nishiyamą do, to była dawna Jugosławia, obecnie Chorwacja, Porecz. I jakby ten kontakt i to spotkanie jakby odmieniło w ogóle moje spojrzenie na karate i jakby tchnęło nowego ducha w cel, w rozwój i sens karate.
1: Dodajmy, że w Chorwacji wystartują również zawodnicy karate klubu Wejherowo. W Pucharze Świata dzisiaj rywalizować będą Alicja Bogusz, Zanna Des, Kornelia Maćkowska, Agata Patok, Max Poliszewski i Jan Winowiecki.
3: Nord.